0: Radio Campus.
1: Ok. Raz, raz. To jest Dark Side. Ej.

0: Gdybyś w końcu miał ten dzień w Shire, to jak chciałbyś go dalej przedolić?
1: Ziom, więc tak. Najpierw, wiadomo, śniadanie. Śniadanie jest obfite, siedzimy w ogrodzie. Wystawiam
0: cztery śniadania,
1: bo to będzie trwało do 14.
0: No.
1: Będzie trwało do 14, wiesz, dziadunio przynosi najlepszego ale'a, jakiego ma. No. Kto miał? Pipin miał fajkowe ziele od swojego przodka.
0: Ja bym z Pipinem opił ledwie fajkowe ziele.
1: No. No, i Bagginsowie z Sackville nie są zaproszeni.
0: Nie są zaproszeni.
1: Nie są zaproszeni.
0: Ja wejdź.
1: Ja wejdź Bagginsowie.

0: prawdy.
1: Są rzeczy, których nigdy ci nie powiem za życia, a może ci odpowie ta płyta, no witam. Długo mnie nie było, choć byłem, rozkminiaj. Medium zmartwychwstał za życia.

0: Оксана Штуфе. Академический радиокампус.
1: Опалода на мужинке. Опалода на мужинке. Опалода на мужинке.
2: Nie zaczęło się od co tam. Był od ciebie promyk focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obi poka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem.

0: podrywamy co dzień i nie myjamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś bazgrą, drap, masuj, miziaj mnie, drap, masuj, miziaj mnie.

twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu, ja z tobą ku światu. Moje złote dni nie potrzebują brokatu. Dzisiejsze popołudnie to golden hour. Moje twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu, ja z tobą ku

0: nie płynie. AWD gyby, ale to świeże jest. Młody poleciał, to jest ta nowa szkoła. Fresh. Co ja gadam? Nie chodzi nawet do żłobka. To jest ten nowy żłobek. Najświeższy towar, najprawdziwszy towar, najmocniejszy kozak. Piszę te teksty z synem, zapłacę za ich zasób. Tantiemy pójdą na mamę, pewnie je tyle zobaczysz. Jak ja hajs z komunii, to jest pierwsza lekcja. Pieniądz przychodzi i znika. Matka jest najważniejsza. Nie zapomnij o tym
1: nigdy.
0: Zawsze pamiętaj.
1: Zawsze.
0: No i że cukier szkodzi.
1: Bardzo.
0: No i że tata to cesarz. AWD gyby. Pisze teksty z synem. AWD gyby. Moja krew. AWD gyby.

Campus.

0: kubek przezroczysty na herbatę Lipton. Tłumaczę ci co to Uber, no a ty mi mówisz, że mówię za szybko. Karol Wojtyła patrzy się na nas nad pianina, a ty się mnie pytasz, czy wpadła mi w oko jakaś dziewczyna i jak tam w szkole. Powoli czas mija i chociaż w teorii czujemy tak samo czas, to twoja kukułka śpiewa tak głośno, gdy milczą cyferki na moim kasku.
1: Leci karasel tej barwy szczęścia.
0: Leci karasel.

ten dziwny świat za firanek. Ulice są szare i puste, ulice są szare. Nie usiądź, dopóki nie sprawdzisz dwa razy, czy zamknąłem za sobą furtkę. Mam kurtkę pod tobie, więc nic się nie stanie, gdy uśniesz.

pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywistość.

kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.

Może i spotkasz mnie przy firtlu snów, może gdzieś, bo tu będę czekał. Na lawendowej blisko wyjściu będę udawał, że nie zerkam. Pod drugim domem w grupce typów rozmawiał o życiowych sferach i kilku hercach na głośniku, co rezonują.

0: Nero, Take in Light i We Are Not Alone przed chwilą na naszej antenie.
1: Nie jesteśmy samotni, bo mamy siebie, Kamilu.
2: Tak, czyli nie jesteśmy sami.
1: Tak, no jakby też.
2: Ale o co chodzi?
1: No, że my też mamy siebie nawzajem.
2: Tak.
1: Kamil Kuć.
2: Filip Wolczak.
1: Dzień dobry.
3: Kapitan Poranek.
2: Kłaniamy się bardzo nisko, o 7:02. Dobra godzina, żeby rozpocząć program.
1: Nie ma lepszej godziny, żeby rozpocząć program. Możecie go rozpocząć razem z nami, na przykład wysyłając do nas wiadomości tekstowe.
2: Zastanawiam się, o co chodzi z wiadomością pana kwadratowego kwadrata.
1: No, 6:01. Człowiek wstał, o tej wysłał nam wiadomość i tak cytuję tak zwanego klasyka, czyli niech ryczy z bólu ranny łoś. Zwierz zdrowy przebiega knieje, kto nie śpi, by spać mógł ktoś. I tam było coś tam dzieje.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak zakończył kwadratowy kwadrat. Patrycjusz, czyli jednak można wstać na 8:00.
2: Na 7:00.
1: Nie wiem, na... Czyli jednak można wstać na 7:00.
2: Nawet na 7:00 można wstać.
1: I po co te złośliwości?
2: No widzisz.
1: Zupełnie absurdalne.
2: Patryk musi zawsze coś tam dorzucić od siebie.
1: Ale słuchaj, mamy od razu eksperta na nim.
2: O super, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam was serdecznie. Bardzo się cieszę, że macie siebie. To jest bardzo dobra wiadomość.
1: A ty kogo masz, Irku?
4: Kogo ja mam? Ja mam 2 dzieci i rodziców.
1: Lubisz te dzieci?
4: Bardzo lubię moje dzieci.
1: No to się bardzo cieszymy w takim razie. To jest najważniejsze,
4: bardzo
1: żeby się...
4: porządne, dobrze wychowane mam dzieci. Mądre, serdeczne, kochane. No takie, dają się lubić.
1: I nawet nie mają pojęcia, że ich własny osobisty ojciec przed milionami słuchaczy je tak reklamuje najprawdopodobniej.
4: Ja pamiętam, jak reklamowałem swoje dzieci na antenie Radia Campus jeszcze zanim się urodziły, więc robię to już od 8 lat bodajże, więc wydaje mi się, że chyba wiedzą.
1: A czy twoje dzieci już od 8 lat mają na przykład konto na LinkedInie?
4: Nie, nigdy im się nie założę.
1: Wiesz, skoro jesteś
2: ale
1: taki
2: Ale naprawdę jak tak się robi, zakłada się konto dzieciom na LinkedInie?
1: Ostatnio...
2: Słyszałeś coś takiego?
4: Chroń człowieka przed... To jest ostatni krąg piekła. Ostatnio widziałem jakąś dziewczynę, która była przewodniczką maczy, tak? I miała konto na LinkedInie.
1: A to nie jest tak, że to trochę jest żart, trochę jest beka? I dzięki temu, że my o tym mówimy, to o tej dziewczynie wszyscy mówią? Dalej?
4: Jak już chcecie wiedzieć, to rzeczywiście konto na Gmailu musiałem im założyć takie najprostsze, więc założyłem.
1: Właśnie!
2: O, proszę.
1: Ostatnio moim przyjaciołom urodziło się dziecko i też założyli mu konto.
2: Naprawdę? Mailowe.
1: Przecież jest ograniczona liczba.
4: Tak, trzeba zrobić właśnie. Dając to imię i nazwisko, póki imię i nazwisko jeszcze będzie dostępne, no.
2: O, wow!
4: Bo potem dziecko musi korzystać z maila na jakimś domenie Buziaczek albo inny tam, nie wiem.
1: Ej, ale domenę Buziaczek to ty szamy. Nie ma bardziej sympatycznej. Nie ma innej domeny mailowej na świecie, która za każdym razem, nieważne kto by dostał maila z domeny Buziaczek, za każdym razem wywołuje takie delikatnie poruszenie kącika.
2: Takie kącika ust. Patrzy, że Buziaczek człowiek kultury. Człowiek kultury.
1: Kolejny kauza internetu. Irku, zagadaliśmy cię, przepraszamy.
4: No mówię, zobacz, jak Urząd Skarbowy albo ZUS do ciebie pisze, nie? I musi jakiś taki pracownik sądu na przykład napisać do ciebie na domenę Buziaczek, to myślę, że to tak sam raz, nie?
2: No to nie ma znaczenia, nie mają znaczenia okoliczności, to w każdej sytuacji jest fajne.
4: Nie wiem.
1: Irku,
2: to
1: gdzie...
2: To my wiemy, to my ci powiemy.
4: Panowie, chcę wam powiedzieć.
1: Tak? No mów.
4: No nie wiem, przerywam, jestem w trasie.
1: Wszystkiego dobrego na tej trasie ci życzymy. Pa, pa.
4: Słabo was słyszę, więc
1: Ale miło zawsze tak sobie z kulturalnym człowiekiem zamienić słowo z samego rana, prawda?
2: Bo oczywiście, że
1: zaraz
2: tak.
1: Będziemy życzyć w następnym wejściu,
2: myślę,
1: czy teraz
2: tak.
1: Pożyczymy?
2: Nie, no myślę, że w następnym już. Moi drodzy, w takim razie teraz... Ojej, tutaj ktoś widzę, że szukał Richarda Cheese'a.
1: To tak może sobie... zagrajmy Richarda Cheese'a
2: tak, w związku patrzę z tym. Sobie...
1: Ktoś go szukał wczoraj, więc będzie zagrany dzisiaj.
2: A które? A znasz wszystkie kawałki? Bo ja znam wszystkie.
1: Ja znam ten ostatni i znam ten pośrodkowy, ten, który masz właśnie zaklikać.
2: A ten też jest fajny, to w takim razie poznasz też ten, bo ten też jest
1: no
2: dobry.
1: No to dziękuję ślicznie.

0: belong here.
1: Richard Cheese i Creep przed chwilą na naszej antenie.
2: Bardzo sympatyczny utwór. Dziękuję, bardzo, Kamilu, oczywiście, że nam go przybliżyłeś.
1: Richard Cheese jest w ogóle świetnym człowiekiem.
3: Kapitan Poranek.
1: No dobra, to w takim razie jak to śpiewają starsi ludzie?
2: Myślę, Ryszard Rynkowski ma taką piosenkę pod tytułem, a przynajmniej w refrenie ten wers występuje, dziś są twoje urodziny.
1: A tym...
2: Więc my to trochę sparafrazujemy, dziś są twoje imieniny.
1: Moi drodzy, wszystko najlepsze składamy na ręce Felicy, Syma, Januarego, Justa, Namira, Walburga i to wszystko.
2: Tym wszystkim pięknym ludziom składamy jeszcze piękniejsze życzenia. Niech wam śpiewa Ryszard Rynkowski, że dziś są wasze imieniny. Szósty dzień sierpniowy. Jakie mamy dzisiaj powody do obchodzenia różnych ciekawych rocznic, które właśnie na 6 sierpnia przypadają? Kamilu, czy chcesz się podzielić jakąś swoją ulubioną rocznicą z dzisiaj?
1: 1896 rok. W 1896 roku Madagaskar został kolonią francuską. Wspominam o tym dlatego, że faktycznie są ciekawe rzeczy w związku z tym powiązane, dlatego że Madagaskar jakieś 30 lat później był opcją do tego, żeby był Polską kolonią zamorską. W związku z tym, że wiadomo, co się wydarzyło w międzyczasie, my trochę zostaliśmy wyłączeni z tego biegu kolonialnego, a mieliśmy jako Polska takie marzenia o tym, żeby ten kolonializm w Polsce jednak istniał.
2: Może dobrze, że pewne sytuacje doprowadziły tego, że się nie udało, ale wydaje mi się, że to było tak samo blisko tego, że Polska ma mieć ten Madagaskar, jak tego, że teraz będziemy budować rakietę kosmiczną, jak ostatnio usłyszałem, jako kraj.
1: Tak naprawdę
2: na to, że polecimy w kosmos, jak i Polska miała Madagaskar.
1: Tak naprawdę było o wiele bliżej, niż ci się wydaje w takim razie. Tak, tak, tak, dlatego, że Francja w 1937 roku wystąpiła do Polski z propozycją wykupienia wyspy i uzgodnienia jej 90-letniej dzierżawy. Mhm. Mieliśmy mieć ją przez kolejne 90 lat i wtedy w 1938 roku na Madagaskar wyruszyła pierwsza polska ekspedycja. Przewodniczył jej major Mieczysław Lepecki. No i delegacja miała wrócić z wyprawy z pozytywnymi wieściami. Według opinii delegatów na Madagaskarze istniały warunki idealne pod przyszłe polskie osadnictwo.
2: Wiesz, z czym mi się to kojarzy? Jest taki chłop trochę łysiejący, który zajmuje się landlordingiem, jeśli tak możemy ująć to, czyli jest kamienicznikiem i on się w internecie udziela. To jest taki, chyba się Kuba Midel nazywa. Jakby nie musicie pamiętać tego nazwiska, nie warto tego sprawdzać, ale on tak chodzi i proszę państwa, tutaj inwestycja 250 tysięcy, na 4 metrach kwadratowych zmieści się 6-osobowa rodzina, bo w dodatku dzieci wiszą pod sufitem. I łączny zysk rocznie z tego najmu to jest 50... To są Francuzi w 37.
1: No to są Francuzi.
2: W stosunku do Polaku. Proszę państwa, to jest jedna z naszych 365 kolonii. Proszę nam zapłacić. Łączny zysk z Madagaskaru to są 4 lemury i 2 pingwiny.
1: Nie... niestety...
2: Podobny poziom marketingu jakby.
1: Niestety rozmowy zostały przerwane II wojną światową. I ta II wojna światowa zakończyła ostatecznie rozmowy odnośnie Madagaskaru, ale gdyby nie II wojna światowa, te rozmowy, wielu historyków uważa, że mogłyby się zakończyć sukcesem, bo do tego właśnie zmierzały.
2: No dobrze.
1: No.
2: Dobrze, to ciekawie zawsze o historii posłuchać. Słuchaj, jadąc dzisiaj do radia, spotkałem ludzi, którzy kultywują tradycję, bo słuchaj, minąłem się na ulicy z pielgrzymką. Wyobraź sobie, ja w jedną stronę jadę, a oni jakby w drugą.
1: Na południe. Do Częstochowy?
2: Taką do Częstochowy. A okazuje
1: taki czas
2: się...
1: pielgrzymek do Częstochowy.
2: Tak, bo
1: faktycznie
2: właśnie
1: patrzę właśnie na
2: dzisiaj
1: datę i mam...
2: szósty dzień sierpniowy w 1711 roku, tak samo jak i dzisiaj, wyruszyła pierwsza pielgrzymka warszawska na Jasną Górę.
1: No proszę, kultywowana jest tradycja.
2: Proszę bardzo.
1: Kultywowana jest tradycja.
2: Nasz program nie ma tylu lat, co ta pielgrzymka.
1: Byłem kiedyś, zrobiłem kiedyś tę pielgrzymkę z
2: jak
1: Warszawy na Jasną Górę i było bardzo interesujące.
2: Ja też kiedyś byłem na fragmencie. Jakby super impreza.
1: Naprawdę super impreza.
2: Idziesz sobie zielono naokoło, świeże powietrze.
1: To prawda.
2: Tak, jakby. Czego by nie chcieć więcej. Słuchaj, W 45 roku, trochę taka mniej sympatyczna rocznica, nawet zupełnie po przeciwnej stronie od bycia sympatyczną, bowiem właśnie w roku 45, 6 sierpnia Amerykanie zrzucili dwie bomby atomowe na Japonię. Jedna z nich, prawda, spadła na Hiroshimę, druga na Nagasaki, takie dwa miasta.
1: Tak, tak było.
2: Tak było, nie zmyślam. 97 rok natomiast, problemy firmy Apple i wtedy Microsoft wykupił wart 150 milionów dolarów pakiet akcji i tym samym uratował tę firmę, pewnie nie wiedząc, jakie będzie miał z tym, w związku z tym kłopoty w przyszłości, jakim będą męczyć ich.
1: Również i warto wspomnieć o tym, że moi drodzy, 6 sierpnia 2006 roku pan Robert Kubica debiutował w wyścigach formuły, rajdów formuły pierwszej na torze Hungaroring pod Budapesztem i na swoim debiucie zajął 7 miejsce, co było naprawdę spektakularnym osiągnięciem. Niestety zostało mu to odebrane w paskudny sposób. Został zdyskwalifikowany za zbyt lekki bolid.
2: Ach ci Węgrzy.
1: To nie Węgrzy.
2: To nie była ich wina. Niemcy znaczy.
1: No, nie wiem, kto tam.
2: Polakowi,
1: no nie, to... nie wiem, kto tam był wtedy wśród władz FIA, ale wydaje mi się, że no, Niemcy raczej też to nie byli.
2: Nawet Bartek z Żoliborza napisał, ci Niemcy to jednak zawsze nam przeszkadzają w byciu wielkim.
1: A no właśnie, całe życie.
2: Właśnie, bo prawda o życiu jest taka, że w większości przypadków mogłoby się wydawać, że za swoje własne problemy najczęściej odpowiadamy my sami. Możemy ich szukać w jakimś takim nieogarnięciu, wielu rzeczach, takich braku organizacji, ale dużo prościej. I serdecznie to wam polecam, przekonują nas do tego non-stop politycy. Łatwiej jest znaleźć wroga zewnętrznego. Aż wtedy wszystko zaczyna się układać. Jeśli wszystkie twoje niepowodzenia nie wynikają z twoich słabości, ale z tego, że ktoś ci to tak.
1: Tak, ale to też jest, wiesz, to też unifikuje kraj.
2: Tak! I ludzie się lepiej czują. Tak,
1: dlatego, że mamy wspólnego wroga.
2: Dokładnie, tak. I też nam jest lepiej na serduszku. A czy to jest prawda? To jakie to ma znaczenie?
1: Nie ma znaczenia, skoro wszystkim jest lepiej, to co? Dlatego, wiesz co uważam? Powinniśmy odkryć obcą cywilizację. Dzięki temu...
2: Jakby to nas zjednoczyło.
1: Cały
2: Chińczyków
1: świat.
2: I Amerykanów.
1: Dokładnie. Nagle wszyscy mieliby takie poczucie wspólnego wroga. Nie byłoby wojen światowych. Wszystko byłoby git. I mielibyśmy wspólnego wroga w postaci, no... słonecznikami.
2: No obcych, no obcych.
1: Obcych, właśnie. Samej nazwy.
2: Właśnie,
1: byliby
2: właśnie.
1: Obcy. Nie byliby nasi.
2: Właśnie. To taki kącik dzisiaj w porannym programie interesujący. Oczywiście żartujemy.

0: Big Papa, Notorious B.I.G.
1: Czyli duży tatuś.
0: Brzmi to strasznie dziwnie.
1: Ale jakby było świetnie, gdybyśmy tłumaczyli wszystkie tytuły piosenek, które puszczamy.
0: Wszystkie zawsze, prawda?
1: To był taki obowiązek.
2: Kapitan Poranek.
0: Duży tatuś.
1: I zaśmiał się złowrogo. Kamilu, 6 sierpnia narodzili się jacyś ludzie. Czy są jacyś ludzie, o których narodzeniu chciałbyś nam powiedzieć?
0: Tak, po pierwsze, Andy Warhol.
1: Okej, w porządku.
0: 1928 rok.
1: 100 lat.
0: 100 lat, prawie.
1: Życzymy.
0: To już nawet nie uprzejmie życzyć 100 lat w takim wypadku.
1: Bo, wydaje mi się, że, bo nie żyje.
0: Znaczy to, wiesz, nie o to mi bardzo chodzi. Chodzi mi o to, że w pewnym momencie, w pewnym wieku, i teraz pytanie, w jakim wieku, już nie wypada życzyć 100 lat. Czy jak masz już 90, to już nie warto?
1: Nie, to jest 10 lat, to jest bardzo dużo.
0: Myślisz?
1: W wieku 90 lat, jeśli ktoś ci życzy, żebyś jeszcze dyszkę pociągnął minimum, niech żyje nam. To jest jakby, że żyje jako stan ciągły. Nie,
0: okay.
1: Nie. 100 nie lat no. Niech przeżyje nie, nam i umrze.
0: 100 lat niech żyje nam.
1: Żyje nam. No, jeszcze dwa razy żyje, to jest podwójne żyje.
0: No nie,
1: żyje
0: no, do ale potęgi. 100 lat niech żyje, w sensie mówimy, że no 101 już niechętnie.
1: Byłem kiedyś na setnych urodzinach pewnej pani i tam się śpiewało 200 lat.
0: No domyślam się.
1: Było
0: no.
1: Śmiesznie, trochę jakby koślawo. Ale wiesz, co przeżyła stówę, to jej.
0: No 100 lat. Czy już w ogóle w tych czasach, kiedy ludzie dosyć często dożywają setki, że nie powinniśmy liczyć 200
1: dosyć
0: lat?
1: Dosyć często?
0: No wydaje mi się, że dużo częściej niż na przykład...
1: Niż
0: 100 lat temu.
1: To akurat prawda.
0: Więc hej, wydaje mi
1: się... A może powinniśmy...
0: Kiedyś 100 lat to była taka abstrakcyjna liczba do życia, że już no raczej będzie ciężko, żeby to osiągnąć. A dzisiaj, kurde, przy dobrych wiatrach, myślę, że przy dobrze zachowanym trybie życia i przy zdrowym trybie życia, setka jest osiągalna dla każdego.
1: Kojarzy mi się to z jakimś takim telefonem namawiającym starszych ludzi na kupienie jakiejś wspaniałej kołdry albo garnków. Wiesz, rysujesz perspektywę. Kamil, ja mam dla ciebie taką propozycję, żebyś po prostu ty śpiewał jako człowiek, który będziesz po prostu wprowadzał, żeby tak te zmiany, wiesz, jakby taka oddolna nauka, oddolna szkoła, oddolna zmiana. I wszyscy śpiewają 100, a ty śpiewasz zawsze 200.
0: Nie, ale potrzebujemy wtedy nowego rytmu, bo 200 już ma, wiesz, 100, 200. Ma dwie sylaby.
1: Proszę, widzę, że chcesz zaproponować jakiś rytm.
0: Więc 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam.
1: To czym się to różni? To
0: nie 100 wiem, nie wiem.
1: Lat, 100 no, lat.
0: No bo 200 lat, 200 lat.
1: A czy tą piosenkę nie powinno śpiewać dwa razy krócej, skoro życzy się dwa razy większej liczby lat?
0: Co? Dlaczego?
1: Na 200 lat? I bo tutaj powtarzasz 100 lat, 100 lat. Nie powtarzać.
0: Dobra,
1: po prostu
0: 200 dobra, zmierzamy lat, donikąd, Filip.
1: Ci

0: Cisza. Niech żyje nam 200 lat. Cisza.
1: Dobra. Zmierzamy
0: żyje
1: do
0: Niko. Żyje nam. Dobrze, przepraszam.
1: Więc uważam, że jak ktoś ma 80, to już warto śpiewać 200. Tak uważam. Takie jest moje zdanie. W ogóle może powinniśmy ogólnie zmienić na 200 lat, ale to nie ma znaczenia. Wojciech Fortuna w 52 roku.
0: Skoczek narciarski.
1: Tak jest, legendarny mistrz olimpijski z Sapporo z 1972 roku. Naprawdę kawał historii.
0: A wtedy się zupełnie inaczej latało.
1: I inaczej się skakało, dokładnie tak.
0: Dokładnie, to nie były tak... skoki.
1: To były, nie to co dzisiaj. I z najmłodszych osób, które się urodziły, pani Jerry Halliwell. Kojarzysz panią?
0: Mhm. Nie? Pewnie kojarzę, a ty mi powiesz, haha, kojarzyłeś, ale nie wiedziałeś.
1: No, wiesz co, my jesteśmy już w takim wieku, że już mogło nas ominąć ten boom
0: a
1: na
0: kim jest ta pani?
1: Spice Girls. Jedna ze Spice'etek.
0: Czyli to jest ten trzeci w ich troje. To jest ta pani w Spice Girls. No, bo wszyscy kojarzą Victoria Beckham i nikogo więcej.
1: No dobra, no właśnie, nikogo więcej. Ale
0: Jerry Halliwell była jedną z tych... jego aktualna żona i ten trzeci z ich troje.
1: Jerry Halliwell była jednak jedną z tych frontmenek praktycznie. Okay. I dzisiaj jest żoną pana Christiana Hornera, byłego szefa zespołu Formuły 1, Red Bulla.
0: Okej, okay. Ciekawe.
1: I tam się pojawia regularnie na wyścigach zresztą.
0: Okay.
1: Teraz już się nie pojawia, bo pan Christian Horner został wyrzucony po 20 tam iluś latach wprowadzenia tego zespołu. A, bo on tam miał jakieś afery, wiesz.
0: Rozumiem.
1: I pani Jerry też z tych afer nie
0: jak
1: była zadowolona.
0: Mógł.
1: Też nie była zadowolona. On tam podobno jakieś, wiesz, fotki wysyłał do stażystek.
0: O, to nigdy nie jest fajne.
1: Oj, to nie było fajne. O, no trudno, takie życie.
0: Takie historie nigdy dobrze się
1: ale
0: nie kończą.
1: Ale są razem dalej, z tego co wiem. Rozwiązali tam swoje problemy chyba.
0: No to niech to będzie plus tej sytuacji. 7:26, za chwilę wiadomości na naszej antenie. Kamilu, co teraz zagramy? Coś dłuższego musisz.
1: Nie mów mi, jak mam żyć.
0: To przepraszam. Wycofuję się. Kamil żyje, jest wolnym człowiekiem.

0: No i proszę, takie piękne rytmy dzisiaj o godzinie 7.30 punktualnie.
1: Ada Maciejewska jest w naszym studiu. Ado, jak się spało, jak się wstawało, jaki będzie ten pierwszy serwis w stosunku do tej pobudki?
2: No ja generalnie staram się myśleć pozytywnie, ale dzisiaj to się nie wyspałam, tak szczerze.
1: Co się stało?
2: Burza była w nocy i mnie obudziła.
1: Faktycznie, mnie też.
0: A mnie nie.
1: A taka sucha burza była.
2: Tak, ale w ogóle się błyskało bardzo.
1: Dokładnie.
2: Bardzo.
0: Także przerażające. Tak. Powinniśmy życzyć 100 lat czy 200 lat?
2: 200.
0: Wiedziałem. Mówiłem.
1: Okej, w porządku.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Poważny atak Rosji na Kijów. Podejrzany ładunek wybuchowy na niemieckim lotnisku. Sytuacja w Ceucie.
3: Wiadomości.
2: Rosja przeprowadziła jeden z najpoważniejszych ostatnio ataków rakietowo-dronowych na Kijów i okolice. Według ukraińskich władz w nocy na 5 sierpnia Rosjanie wystrzelili 28 rakiet oraz ponad 100 dronów. W samym Kijowie i obwodzie kijowskim zginęło co najmniej 17 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Atak spowodował pożary i poważne zniszczenia budynków. Ukraińskie władze informują, że obrona powietrzna miała duże problemy z przechwyceniem rosyjskich rakiet balistycznych i nadal apelują do sojuszników o zwiększenie dostaw systemów obrony. Rosja nie skomentowała swojego ataku. W pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego w Lipsku znaleziono drona wyposażonego w detonator i podejrzaną substancję wybuchową. Na miejsce natychmiast skierowano saperów, a część lotniska została zamknięta. Przez pewien czas wstrzymano operacje lotnicze, a część samolotów skierowano na inne lotniska. Dron znajdował się w pobliżu ukraińskiego transportowego Antonowa. Ładunek został zabezpieczony przez specjalistów, a niemieckie służby prowadzą śledztwo i sprawdzają, kto stoi za umieszczeniem urządzenia przy samolocie. Niemiecki minister spraw wewnętrznych mówi o nowym poziomie zagrożenia hybrydowego. Dziesiątki tysięcy osób próbowały przedostać się z Maroka do hiszpańskiej Ceuty. W ciągu kilku dni do tego niewielkiego terytorium na północy Afryki dotarła fala migrantów. Według hiszpańskich władz około 69,5 tysiąca osób wróciło do Maroka, ale w Ceucie nadal pozostają tysiące ludzi, w tym setki nieletnich. Ośrodki recepcyjne są przeciążone, a lokalne władze apelują o pomoc. Hiszpania wzmacnia ochronę granicy, a sprawa wywołuje również napięcie polityczne między Madrytem a Rabatem. Kryzysem zajmuje się także Unia Europejska.
3: Korki.
1: Kochani, mamy tą piękną okoliczność przyrody i roku, że mamy lato, a co oznacza jednocześnie przez część tego lata wakacje. I w związku z tym korków jest znacznie mniej, ale oczywiście klasycznie, jeśli postanawiacie wjeżdżać do Warszawy od strony Dworca Zachodniego, to przed tym dworcem w Alejach Jerozolimskich postoicie sobie odcinkowo w korku.
3: Pogoda.
0: Cieplutko, moi drodzy. Cieplutko. Dzisiaj maksymalnie 36 stopni. Podobno popada trochę deszczu. I podobno się pogrzmi. Nie, właśnie około godziny 12.
1: O, się przesunęło.
0: I ma może nie pogrzmi, ale popada raczej na pewno. Tak czy inaczej, coś tam ma podobno pogrzmieć. No dobra, nieistotne. Jutro będzie bardziej zachmurzony dzień, będzie 24 stopnie i weekend szykuje się taki, spokojniejszy pogodowo, ale spokojniejszy to raczej poniżej 30, bo do 28 dojdziemy w niedzielę. W przyszłym tygodniu, moi drodzy, powtórka z rozgrywki.
1: Co to oznacza?
0: Znaczy znowu 36 stopni będzie nas czekało, ale dopiero pod koniec tygodnia, dopiero przyszły weekend szykuje się tak samo upalny jak te kilka ostatnich dni, które mieliśmy. No takie lato, porządne lato, no jak będzie padało tak równomiernie, to będzie spoko i mam nadzieję, że macie klimatyzację.
1: Niestety, ale ja w przyszłym roku na pewno będę miał.
0: Tak, wszyscy tak mówią.

0: Barry nie umie pływać.
1: Tak się nazywa ten zespół sympatyczny, który właśnie wysłuchaliśmy.
0: Dance, dance, dance, tak się nazywa ten sympatyczny kawałek, którego przed chwilą wysłuchaliśmy.
1: A teraz będą sympatyczne kroniki policyjne.
2: Kapitan Poranek.
1: Dwie kryminalne historie w dzisiejszym poranku. Historia numer jeden. Tytuł wam przeczytam, jaki jest na stronie kryminalki.pl z informacjami na temat akcji policji. Tytuł brzmi tak. Duży i chudy okradli rowerzystę podróżującego pociągiem. Mieli pecha, bo okazało się, że to policjant.
0: O nie!
1: Otóż pan policjant jechał pociągiem i zostawił w wagonie rowerowym swój rower z sakwami. I to jest coś, co zawsze mnie stresuje w pociągach. To znaczy, podróżuję, ostatnio na przykład jechałem pociągiem. I podróżujesz z bagażem i jest wagon typu wars, w którym możesz coś zjeść, ale tam jest ta miejsce na bagaż dosyć ograniczone. Więc jeśli jesteś sam, to powinieneś właśnie zostawić bagaż w miejscu dla bagażu przy twoim miejscu i pójść do tego wagonu restauracyjnego, sporyć i wrócić. I tak zrobił ten policjant. Tylko wiesz, jaki jest plot twist? Że już nie było jego sakw.
0: No tak.
1: Bo duży i chudy mu zabrali.
0: Ale to akurat jest strasznie trudne nawet do obejścia, no bo nie ma miejsc na bagaże, gdzie miejsca, gdzie siedzisz, albo na duże walizki w miejscach,
1: tak,
0: gdzie siedzisz.
1: Tak, przecież nie będziesz, ale nie, ja mówię nawet o tym, że wsiadasz do tego wagonu, no musisz poprosić kogoś o to, żeby pilnował ci tych bagaży, hipotetycznie, gdzie ostatnio widziałem też taki filmik, że oczywiście to wszystko mogło być zmyślone i ustawione, że gdzieś ktoś na jakiejś uczelni zostawia komputer, prosi o popilnowanie, a następnie ktoś wchodzi i ten komputer zabiera. Kradnie, mówiąc wprost, na oczach tych ludzi, którzy mieli pilnować. No i w większości przypadków nikt nie reagował. Oczywiście, bo tylko głupi film z internetu, ale to są moje lęki pociągowe zawsze. No ten pan tych lęków nie miał, no i później zgłosił obsłudze pociągu kradzież, ta zgłosiła sprawę na policję, no i dwóch panów zostało złapanych. Część rzeczy schowali w krzakach, część rzeczy zdążyli już spieniężyć w Lombardzie. Tak, i już byli pod wpływem, więc taka ta historia grozi.
0: No mieli pomysł.
1: Więzienie.
0: No. Mieli pomysł, niestety.
1: Ale kiepski.
0: Znaczy, niestety się im totalnie nie udało.
1: Dokładnie tak. A historia numer dwa to jest historia bardzo nietypowa, bo pod Białymstokiem policjanci zatrzymywali samochody do kontroli. I chcieli zatrzymać do kontroli motocykl. A kierowca tego motocykla postanowił, że zatrzymać się nie da i na początku zwolnił, a później stwierdził, że przyspieszy i zacznie przed policjantami uciekać. Skręcił na osiedle, później zjechał do lasu, w lesie się przewrócił na tym motocyklu, policjanci wyskoczyli, potraktowali go paralizatorem, żeby go zatrzymać. I 58-latek, jakie mógł mieć powody ucieczki?
0: Był pijany.
1: Nie był.
0: O! Miał kradziony rower.
1: Motocykl nie miał.
0: A motocykl nie miał kradzionego motocyklu.
1: To jakie jeszcze mógł mieć problemy?
0: Może coś innego ukradł.
1: Nie, na przykład może miał problemy z dokumentami, czy na przykład nie miał prawa jazdy.
0: Na motocykl.
1: No miał. Może miał zakaz prowadzenia tego pojazdu. No nie miał. Wszystko było dobrze. Pan po prostu myślał, że przekroczył prędkość i nie chciał dostać mandatu, więc zaczął uciekać.
0: O nie!
1: Słuchaj, stracił prawo jazdy, odholowali mu motocykl na parking policyjny, chcieli mu dać 5000 mandatu, którego nie przyjął za ucieczkę, więc będzie miał sprawę w sądzie. Wszystko było dobrze. Wszystko było dobrze. Wystarczyło się zatrzymać. A wiesz, co jest najlepsze? Że nawet nie wiadomo, czy on tą prędkość przekroczył. Nie ma jakby pewności, że to był powód zatrzymania go do kontroli. No, jemu się wydawało, że on przekroczył prędkość.
0: No trudno, no szkoda, no. Zdarza się i tak w takim razie.
1: Więc jak jest morał, nie kradnijcie sakw rowerowych, a jak na jednośladzie uciekajcie, to nie warto.
0: To w krzaki.
1: Jeszcze chłop się przewrócił, wiesz.
0: Jeszcze się przewrócił. Coś tam, pewnie może coś z motocyklem stało.
1: Wiesz, no pierwsze co myślisz, jak jesteś policjantem, ktoś przed to ucieka, no chłop pijany albo poszukiwany, wyskakujesz, jeszcze go prądem porazili. No.
0: I jeszcze sprawy w sądzie, gdzie sprawy są dużo droższe, jeśli faktycznie jeszcze przegrasz, a na pewno raczej tutaj nie
1: zakończysz. A to była decyzja tego kierowcy.
0: Nie. Tyle dobrych decyzji, ile po drodze można było podjąć.
1: Wszystkie złe.
0: Wszystkie po prostu złe.
1: On cały czas prosił o kartę pułapkę i cały czas była tam pułapka.

0: 50 w tej sekundzie. 50.
1: No dobrze.
2: Kapitan Poranek.
3: 90% zderzeń pojazdów ze zwierzętami w Australii to są, uwaga, zderzenia z kangurami.
0: Więc, stary, komu się nie zdarzyło?
3: Komu się nie zdarzyło uderzyć w kangura? Więc tam, dla porównania, jest to bardzo podobna sytuacja, co u nas, kiedy sarna nam wyskakuje na drogę. Mm-hmm. To faktycznie, albo dzik. Mm-hmm. Więc i to, myślę, połączone ze sobą, to tam najprawdopodobniej traficie w kangura w takiej sytuacji.
0: Zobacz, dziki to polskie kangury, bo ostatnio w Warszawie bardzo często są historie, gdzie na osiedla mieszkalne, w gruncie rzeczy nawet w środku miasta, gdzieś na Pradze i tak dalej, wdzierają się dziki i coś tam próbują sobie przypałaszować. To te filmy z Australii, które zawsze nas zachwycają, o, tutaj kangury się biją przed domem. To są po prostu dziki na tamte warunki.
3: To są po prostu dziki, tak, ale no kangury w dalszym ciągu mają się źle w związku z tym, że tak dużo...
0: Że ktoś je potrąca.
3: Że ktoś je potrąca, no i próbują to rozwiązać. No i jeden właśnie z producentów samochodów wyszedł z taką propozycją, żeby wprowadzić taki system, który ma odstraszyć je w momencie, kiedy są na poboczu jeszcze. Mhm. Mają specjalny system, który pozwala na wydobycie dźwięku, który jest w obszarze słyszalnym dla kangurów specyficznie, nie dla niczego innego, i nie wbiegają pod koła. Podobno całkiem skutecznie to wychodzi i całkiem skutecznie to działa. Niestety jest to jeden tylko z producentów samochodów, więc tylko ułamek problemów udaje się rozwiązać. Aczkolwiek są już rozmowy, żeby wprowadzić to we wszystkich samochodach w Australii. I więcej, są rozmowy, żeby dostosować ten system pod realia europejskie i żeby wszystkie samochody były wyposażone w systemy odstraszania zwierząt, żeby nie biegały ci pod koła, kiedy jedziesz samochodem.
0: Dobrze, ja rozumiem argumenty, no bo... Czyli rozumiem, że te zwierzęta czują pewnego rodzaju nieprzyjemność, kiedy słyszą te dźwięki niesłyszalne dla ludzkiego ucha.
3: No to jest świetne pytanie. Nie było określone w tym artykule, który czytałem.
0: No ale skoro to je odstrasza. I tak sobie od razu myślę. To czy w takim razie każdy samochód będzie takim mierzczącym dźwiękoautomatem i te zwierzęta będą bały się po prostu zbliżać
3: w ogóle. No ale jednocześnie będziesz miał bardzo duży pas.
0: Ale z drugiej strony przeżyją.
3: No oczywiście. To będzie taki, wiesz, megafon, który będzie jeździł cały czas i będzie gdzieś tam się roznosił po całej okolicy, no ale jednocześnie będziesz miał bardzo duży pas czystej drogi i dla zwierząt, które nie będą umierały po drodze, i jednocześnie dla kierowców, którzy nie będą umierali po drodze.
0: Tak zastanawiałem się, czym można przestraszyć zwierzę, które niczego się nie boi. Nie wiem, czy widziałeś te nagrania, że na przykład ktoś ląduje ze spadochronem w Australii i kangur do niego podbiega i zaczyna go okładać. Albo właśnie kangury bijące się ze sobą nawzajem. Kangury wdzierające się gdzieś.
3: Jedynym, do tego czasu, to rok temu zostało wprowadzone, większość aut miało takie bully bary, tak one się nazywają, czyli takie rury na frontach samochodów. Bo to jest poważny problem dla kierowców też, bo kiedy taki kangur ci wejdzie pod koła, to jest duża szansa, że ci wpadnie do środka samochodu i cię po prostu też zabije
0: jak
3: po
0: łoś.
3: Drodze. Jak łoś, dokładnie. To jest ogromne zwierzę, no powiedzmy sobie szczerze, to jest gigantyczne zwierzę.
0: I w dodatku ta torba na zakupy.
3: Więc ten bully bar,
0: nie
3: który ma...
0: Nie wiadomo, co ma w środku. Pistolet? Nóż? Stary.
3: Wiemy, jakie są kangury. I nasz słuchacz Maciek napisał, że dzień dobry, byłem w Australii w zeszłym roku. Widziałem pełno martwych kangurów wzdłuż autostrad, także potwierdzam. Fakt, większość aut ma bulibary, więc tylko kangury cierpią. I te bulibary właśnie były takim domyślnym rozwiązaniem, jak ktoś nie chce umrzeć przez kangura, to w takim razie przynajmniej kangura tylko zabije po drodze. Ale no teraz dzięki nowoczesnej technologii jesteśmy w stanie uratować wszystkich.
0: Jestem ciekawy, czy kangury grzebią po śmietnikach w Australii. I czy wychodzisz,
3: chyba nie,
0: widzisz, że
3: chyba
0: kangury...
3: Nie, tam pająki grzebią, takie wielkie. Takie ogromne, wiesz, przychodzi taki wielki pająk i ci grzebie w śmietniku.
0: Okropieństwo.
3: No, ogromniaste pająki.
0: I krzyżysz, ej, ej, ej, ej, ej, i się pająki rozbiegają ze śmietnika.
3: Dokładnie tak jest.
0: Rzucasz czymś.
3: I takie wielkie robaki.
0: Co odstrasza pająki?
3: Nie wiem, co
0: nie
3: odstrasza.
0: Wiem właśnie.
3: Co? Jak przestraszyć zwierzę, które niczego się nie boi?
0: Właśnie. Dźwiękiem. Tak z kangurami. Dźwięk na pająki. Same sztosy.

0: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, punktualnie o godzinie 8.
1: Ada Maciejewska jest w naszym studiu. Ado, zanim przyjdziesz z wiadomościami sportowymi tak już na całego, to zapytamy cię o twój ulubiony sport.
2: Piłka nożna.
1: A dlaczego?
2: Bo jest bardzo takim rodzinnym sportem u mnie. Mój tata grał, moja siostra grała i ja grałam w podstawówce, co wow. Jest dosyć... Tak, niepozorne, ale grałam i...
1: Nie no, wyglądasz topowo jak piłkarka.
2: Więc bardzo lubię ten sport. Jest moim zdaniem najciekawszy.
1: Ale czy ty oglądasz faktycznie, liga rusza i ty stwierdzasz, okej, ekstra klasa, to jest moje życie, jakby perfekcyjna przyjemność, ale jednak...
2: Nie, aż tak to nie.
1: Radomiak Radom, nie ciecza, to spotkanie 12 w południe, w niedzielę.
2: Nie, ja jestem bardziej, bardziej wolę praktykować niż oglądać.
1: Okej.
0: To i tak fajnie. Teraz w nowym sezonie Ted Lasso podobno... Właśnie Ted Lasso będzie trenował żeńską drużynę piłki nożnej. Nie oglądałem,
1: ja też
0: nie wiem,
1: nie włączyłem.
0: Ale jestem zaintrygowany. Tak czy inaczej, Ada Maciejewska.
1: 8 rano.
3: Sportowy kampus.
2: Polonia Warszawa już jutro zmierzy się z Ruchem Chorzów w trzeciej kolejce pierwszej ligi. Spotkanie przy Konwiktorskiej rozpocznie się o 20:30. Dla czarnych koszul będzie to ważny sprawdzian, bo klub przed sezonem jasno sygnalizował ambicje związane z walką o ekstraklasę. Ernest Terpiłowski tak skomentował nastawienie przed kolejnym spotkaniem.
4: Mam nadzieję, że zbudujemy tutaj przysłowiową twierdzę i będziemy kontynuować dalszymi zwycięstwami. Ruch to też nie jest łatwy przeciwnik, ale przygotujemy się tak jak do każdego przeciwnika bardzo solidnie.
2: Mecz będzie można śledzić w TVP Sport.
3: Sportowy kampus.
2: Dużo powodów do optymizmu mają kibice Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Beniaminek pierwszej ligi wygrał oba pierwsze spotkania sezonu. Najpierw Pogoń pokonała na wyjeździe Lechię Gdańsk aż 3-0, a następnie przed własną publicznością ograła Puszczę Niepołomice 1-0. Dzięki kompletowi 6 punktów drużyna znajduje się w ścisłej czołówce tabeli. Kolejne wyzwania czeka już 8 sierpnia. Drużyna z Grodziska zmierzy się z Miedzią Legnica.
3: Sportowy kampus.
2: Dzisiejszy dzień jest bardzo intensywnym dniem dla polskiej piłki nożnej. W trzeciej rundzie eliminacji europejskich pucharów występuje aż 5 polskich zespołów. Dziś swoje mecze rozgrywają m.in. Jagiellonia Białystok, która zagra z Glasgow Rangers, oraz Lech Poznań, który na swoim stadionie podejmie KI Klaksvik. Jagiellonia rozpoczyna o 18:00, natomiast Lech zacznie spotkanie o 19:00. Stawka jest wysoka. Dobre wyniki mogą mieć znaczenie dla pozycji Polski w rankingu UEFA.

0: To ja bym chciał trochę prywaty pouprawiać na antenie, w takim razie.
1: Tak? Coś kupić, sprzedać?
2: Nie, szukam polecajek.
1: O, proszę.
2: Szukam polecajek, to wykorzystam do tego słuchaczy.
1: Żeby słuchacze coś ci polecili.
2: Tak, a raczej bardziej mnie interesują miejsca, które polecili. Okay. W Polsce.
3: Kapitan Poranek.
2: Bodajże szykuję się powoli razem z moją partnerką do zakupu namiotu dachowego na samochód, więc szukam też jednocześnie polecajek miejsc, do
1: gdzie
2: których można by
1: z tym
2: się
1: namiotem pojechać.
2: Dokładnie, gdzie można by go wykorzystać. Fajne, nieodkryte może jakieś perełki w Polsce, do których można pojechać, spędzić fajnie czas na łonie może świeżej natury, a może coś bardziej ciekawego, jeśli byście mieli oczywiście jakieś pomysły, co bardziej ciekawego można by robić, mając takie zaplecze właśnie technologiczne.
1: To ja ci podpowiem od razu. Byłem ostatnio w takiej części Polski, gdzie jest kopalnia w Turowie. To jest taki w zasadzie trójstyk graniczny pomiędzy Polską, Niemcami a Czechami. Tam jest Kotlina Kłodzka, też jest w tamtym kierunku jedziemy, ale to jest bardziej za Jelenią Górą w kierunku Zgorzelca. Tam jest bardzo ładnie.
2: Gdzie? Turów?
1: Tak, możemy uznać, że to będzie twój, na to się będziesz kierował.
2: No czy nie wiem, powiedz nie, mi, to sam sobie pisać, żeby zapamiętać to pisać.
1: Bogatynia.
2: Bogatynia, tym, tak?
1: Tak, tak, tak.
2: I
1: tak.
2: To jest gdzieś na południu, jak rozumiem.
1: To jest taki, jak rysujesz Polskę, no, to ten lewy dolny róg najbardziej, w tamtym kierunku.
2: Okej.
1: Ty tak, wiesz, otwierasz plan w samochodzie, plan polski drogowy taki, no i z tym planem mówisz tam, w tamtym kierunku.
2: 22 800 27 72 05. Szukam polecajek, gdzie można pojechać z namiotem dachowym, rozłożyć się, przespać się w tamtej lokacji i stwierdzić, kurczę, fajnie, wypić sobie rano kawusie z zmielonej kawy, z kuchenki gazowej i jest super i tak spędzić
1: Szlak poranek. Orli Gniazd.
2: Szlak Orli Gniazd?
1: Tak. To jest, możesz od Krakowa, to są góry świętokrzyskie, tam można zwiedzać, można oglądać ładne rzeczy i tam też możesz z takim jakimś ładnym widokiem na pewno się gdzieś przespać.
2: Widzę, że polecacie Estonię, ale no Estonia jest dosyć... Estonia
1: nie jest w Polsce,
2: nie jest w Polsce, w sensie, a zależy mi na polskich polecajkach, dlatego że takich destynacji zagranicznych mam trochę, szczerze mówiąc, w planach, gdzieś tam myślimy jeszcze o Rumunii, więc...
1: Tam są niedźwiedzie, więc namiot dachowy, nie wiem jakby, czy niedźwiedzie, to nie będzie dla nich wielka przeszkoda.
2: To będzie i tak większą przeszkodą niż namiot na ziemi.
1: Ale może namiot na ziemi uznają, o, po prostu namiot. Widzieliśmy takich mnóstwo w swoim życiu niedźwiedzi.
2: Byliśmy w górach Sowik, byliśmy w Zamku Książ, może to nie były bezpośrednio, ale może góry Sowie też są fajnym pomysłem, żeby tam te okolice zwiedzić.
1: Numer 601 napisał, że Radom, Florencja Mazowsza.
2: Radom spoko.
1: Jesteś bardzo uprzejmy. Krzyś do nas napisał, nie jest, ale była. Ciekawe, o co chodzi.
2: O Estonię?
1: Ta.
2: Że Polska.
1: A, możliwe. No. Rondo de Gola w niedzielę o 4:50. Właśnie.
2: Rozłożyć się.
1: Możesz
2: tam
1: też pod jakimś supermarketem zaparkować. Tam często są takie bilety, że żeby stać darmowo godzinę albo dwie, to trzeba pobierać ten bilet regularnie. Po prostu musicie nastawić budzik co godzinę i wtedy możecie spać całkowicie darmo pod supermarketem.
2: No, chodzi też o to, żeby może...
1: A szukacie system, darmowy kemping.
2: Żeby zachować, żeby może trochę natury tam też było, może, nie wiem...
1: Patrycjusz, po co tak daleko Pruszków jest spoko? To prawda.
2: Pruszków? Nie, no ja też...
1: Spałeś kiedyś w Pruszkowie?
2: Nie, ale ja nie... Ale ja nie mówię, że musi być gdzieś daleko, prawda? Tylko bardziej
1: Żerań.
2: Liczę, że... Żerań?
1: Żerań?
2: Kamil, ale robisz mapę i zapisujesz te polecajki, co nie? Zapisuję. Oczywiście, że zapisuję, ale mapy jeszcze nie robię. Zrobię ją później.
1: Nasz numer, który proponował Estonię, napisał, że w Bieszczady...
2: To do Bieszczady, ale to Bieszczady, ale idziesz tyle, co do Estonii. To jest w ogóle w sumie całkowicie racja, co nie? Bo do Estonii też będę jechał tyle, co do Bieszczady. Tak? Bieszczady.
1: Czyżby?
2: Tak mi się wydaje. Myślę,
1: chyba
2: że tak.
1: Dłużej jednak do Estonii.
2: No ciekawe.
1: W pewności nie mam, ale
2: weź tak to zweryfikuj.
1: Dobrze,
2: w międzyczasie.
1: Do Talina ile się jedzie?
2: Ile się jedzie do Talina?
1: Proszę bardzo. Do Talina dłużej niż godzina.
2: Super śmieszne.
1: Dobra, obstawiaj, ile się jedzie do Talina?
2: 8 godzin.
1: No, 11:46.
2: O! No dobra, to jest dwa razy dłużej niż Bieszczady, no.
1: Ale czy jadąc w Bieszczady przejeżdżasz przez Litwę i Łotwę? Niekoniecznie.
2: Niekoniecznie. Nie, no daleko, daleko do Estonii trochę, wydaje mi się. Jechałem w tym roku do Włoch i to była długa droga, a to jest podobna droga.
1: Co? Eksperta aż miło posłuchać.
2: Suwalszczyzna, okolice Czarnej Hańczy.
1: O, Suwalszczyzna jest piękna.
2: O Suwalszczyźnie myślałem już, więc zapiszę
1: sobie.
2: Śmigaj
1: na Roztocze, to chyba podobny kierunek co Suwalszczyzna.
2: Suwalszczyzna na okolice Czarnej Hańczy.
1: Bory Tucholskie, też ci mogę powiedzieć pięknie.
2: Można, Bory Tucholskie?
1: Jeziora tam są liczne, ładne lasy takie, iglaste, gdzie przyjemnie się spędza czas.
2: Tesco w Świebodzinie.
1: O, i z widokiem, i można rano wstać, zjeść świeże śniadanie. To jest szwedzki stół, tylko trzeba na końcu zapłacić za produkty.
2: Można. Nie no, widzę, że sporo tych polecajek faktycznie jest.
1: Jakbym co byś powiedział o hotelu, który ma właśnie koncepcję szwedzkiego stołu, ale dopiero przy wychodzeniu z sali śniadaniowej opłacasz to, za ile zjadłeś. Bo zazwyczaj w hotelach ta stawka za śniadanie jest jedna i spójna. A są tacy, którzy jedzą mniejsze śniadania, niektórzy wypiją kawę. Czy nie uważasz, że powinno być tak, że po prostu na koniec cię podliczają?
2: Nie.
1: Okej, okay, w porządku.
2: Należy do ludzi, którzy...
1: Byliby zawsze na minusie.
2: Byliby na minusie i byliby stratni na tym dealu, więc raczej niekoniecznie.
1: Przemek.
2: A to nie tak działa restauracja, Filip, normalna?
1: Faktycznie, odkryliśmy koncepcję restauracji. Racji, ktoś już to domyślił. Coś mi się w głowie kręciło, że jednak już był taki pomysł i ktoś wprowadził go w życie.
2: Pod Płońskiem są Kucice. Poczujecie się swojsko.
1: Dziękujemy numerowi 501 za podał propozycję. Przemek napisał Wigry, osada na Cyplu.
2: Uwaga, ten samochód jest też, pan Piotr zapytał, jaki masz samochód, jest

0: jest faktycznie. Pusty balkon.
1: Pusty balkon jest. Dlaczego mnie zaprosił?
0: Klucze zostawił.
1: Kurczę.
0: Nie mówiłeś, gdybyś tydzień temu powiedział.
1: No właśnie.
0: Byśmy tutaj nie siedzieli.
1: Suwalszczyzna ma stosunkowo mało rozwiniętą infrastrukturę. Irytująca nie ma gofrów, kebabów, wesołych miasteczek.
0: Infrastruktura irytująca.
1: Okej. Okay. Ale to dobrze, to super.
0: Ciekawe określenie.
1: To dobre, bardzo fajne określenie.
0: Czyli wiesz już, gdzie jechać?
1: Wiem, gdzie jechać, ale jeśli byście mieli jakieś polecajki, to byłbym chętny. Panie Opie Kamil napisał do nas nasz słuchacz. Lasy Państwowe mają program Zanocuj w lesie. Można na legalu biwakować we właśnie wyznaczonych miejscach. Ziemia Kłodzka obfituje w takowe. Polecam. Ziemia Kłodzka również dopisuje do polecajek. Ziemia Kłodzka.
0: Coś pięknego.
1: Super. Ziemia Kłodzka. No i widzisz Supraśl i Kartacze?
0: Tak, też taka propozycja od Henia przyszła. Nie wiem.
1: Zapiszę sobie i sprawdzę. bo dopisał XD, więc nie jestem pewien,
0: bo
1: czy to jest poważna propozycja.
0: XD, on zawsze
1: no tak,
0: tak dopisuje.
1: Zawsze pisze XD. Więc tak, ja bardzo
0: masz
1: lubię.
0: Masz już gdzie jechać w takim razie.
1: A jeszcze po jeziorze Łęczyńskie, po jeziorze tam na dole, o. Po jeziorze Łęczyńskie, Włodawskie, Zielono i jezioro jedno przy drugim.
0: Nasz słuchacz miał strumień świadomości, kiedy dopisał, ale wiesz, gdzie pojechać.
1: Wiem, gdzie pojechać. Zerknę sobie. Tak czy inaczej, jestem bardzo szczęśliwy, że mogę wykorzystywać publiczną rozgłośnię radiową do uprawiania
0: do celów prywatnych
1: i uprawiania swoich własnych
0: agentów. Jak już ustaliliśmy, gdzie Kamil jedzie, to teraz zrzutka na paliwo.
1: No teraz możemy
0: na waszych ekranach wyświetla się teraz kod QR.
1: I wszyscy razem, moi drodzy, zmobilizujmy się.
0: Ta linia stoi poziomo.
1: Ja bym chciał, moi drodzy, żeby ta linia
0: żeby do końca programu było na wakacje.
1: Było na wakacje. Żeby mi się zwróciło za paliwo. Moi drodzy, ja wiem, że wy możecie to zrobić. Możecie zrobić tu i teraz.
0: Proszę, żebyśmy, wiecie, musimy wiedzieć, na czym Kamil stoi. 886971971. Proszę o wysyłanie po prostu
1: bez
0: kwot,
1: was nigdzie nie
0: które
1: pojadę.
0: Deklarujecie, że przekażecie na wakacje Kamila.
1: Bez was nigdzie nie pojadę. A chyba chcemy, żebym gdzieś pojechał. Proste.
0: Chyba jak ktoś wchodzi na giełdę czasami, albo jakiś taki projekt rusza, to ludzie mogą kupować takie cegiełki, że zobowiązują się do jakiejś wpłaty. Więc teraz proszę się zobowiązać. 886-971-971. Ile się zobowiązujecie na wpłacenie na wakacje Kamila? No, wiecie.
1: Napiszcie SMS-a.
0: Pośmiać się przy radyjku to każdy potrafi.
1: Dokładnie.
0: Ale dołożyć swoje do tego sukcesu.
1: A tu nie trzeba wiele, żeby ten wykres poszedł do góry.
0: Ten człowiek jest wypalony zawodowo. Dajcie mu to. Niech wróci z nową energią.
1: Mike D i What We Got. Jeśli pojawi się więcej polecajek, to może zrobię jakąś mapę fajnych miejsc kempingowych.
0: Zrobisz?
1: Zrobię, oczywiście, ale wiesz, dlaczego ją zrobię, Filip?
0: Powiedz.
1: Bo sam jej potrzebuję.
0: Okej. Okay.

0: sercu miasta. Zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik. Dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę. Zostań do rana.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie o godzinie 8.30.
3: Słuchajcie, zbieramy deklarację wpłat na wakacje dla Kamila. I okazuje się, że Patrycjusz napisał, że nawet cię Kamil lubi, więc 200 zł na paliwo. Numer 662 137 zł i 67 groszy. To jest deklaracja. Mm-hmm. Dziękujemy.
2: 6767.
3: Dokładnie. Piotr daje konserwę, a instruktor Niedźwiedź dorzuca używaną oponę i choinkę o zapachu kokosa.
2: Kurde, choinką to mnie pogardził.
3: A właśnie, wiesz jak trudno o dobrą oponę używaną?
2: No.
3: Sprawdzoną?
2: Do stara? Tak. Kurczę, że to jest droga sprawa.
3: Wielka.
2: No ja doceniam, naprawdę.
3: Ada Maciejewska w naszym studiu.
2: Jeszcze konserwę dorzuca.
3: A, konserwa. Coś pięknego. Hmm. Ada, to coś od ciebie jakieś w tej zabawie? Jakaś
2: deklaracje, co nie jest
3: wiążące. Nie trzeba później tego płacić, jakby. Wystarczy. No.
4: Może jakaś wygodna poduszka na drogę.
2: O, to by było fajne.
3: Ale żywa gotówka. To.
0: Akademicki Radio Campus.
4: Podatek cyfrowy, pozycja Nawrockiego na prawicy, możliwe obniżki cen paliw, hurkacz na turnieju w Montrealu.
0: Wiadomości.
4: Krzysztof Gawkowski chce przekonać cały rząd do wprowadzenia w Polsce podatku cyfrowego. Wicepremier i minister cyfryzacji uważa, że największe globalne platformy powinny dzielić się z polską częścią przychodów uzyskiwanych na naszym rynku. Przygotowany przez resort projekt zakłada 3% podatek od przychodów z wybranych usług cyfrowych. Podatek miałby objąć m.in. największe platformy internetowe zarabiające na reklamach, pośrednictwie między użytkownikami oraz sprzedaży danych. Według Gawkowskiego nie jest to podatek wymierzony w konkretne państwa, ale sposób na bardziej sprawiedliwe zasady dla firm działających w Polsce. Projekt jest obecnie konsultowany w rządzie. Jeśli ustawa przejdzie cały proces legislacyjny, podatek miałby zacząć obowiązywać od 2027 roku. Karol Nawrocki coraz wyraźniej zaznacza swoją pozycję w polskiej prawicy. Prezydent cieszy się poparciem części wyborców Prawa i Sprawiedliwości i coraz częściej buduje własną polityczną markę. To może w przyszłości oznaczać konkurencję dla Jarosława Kaczyńskiego, który od lat pozostaje najważniejszą postacią tego ugrupowania.
5: W tym chyba nie do końca przewidzianym przez Kaczyńskiego pojedynku między nimi, moim zdaniem Kaczyński nie ma szans.
4: Takie słowa wypowiedział premier Donald Tusk. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy obecny prezydent zdecyduje się w przyszłości samodzielnie powalczyć o przywództwo na prawicy. Ceny paliw mają spaść. Na rządzie presję w tej sprawie wywiera premier Donald Tusk. Szef rządu zażądał analizy sytuacji i zapowiedział, że w ciągu 48 godzin mają pojawić się decyzje dotyczące możliwej reakcji państwa na wysokie ceny na stacjach. Orlen już obniżył marżę na paliwach, a przedstawiciele Ministerstwa Energii oceniają, że ruch koncernu powinien zostać rozszerzony. Rząd rozważa więc kolejne działania, które mogłyby przełożyć się na niższe ceny dla kierowców. Decyzja w sprawie jeszcze nie zapadła, jednak z informacji podanych przez ministra Andrzeja Domańskiego wynika, że obniżka może zostać wprowadzona pod koniec wakacji.
0: Sportowy kampus.
4: Hubert Hurkacz przegrał z Boticiem van de Zandschulpem w drugiej rundzie turnieju ATP 1000 w Montrealu. Holender po raz pierwszy w karierze pokonał Polaka. Dla Hurkacza był to drugi mecz po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Zawodnik podkreślał po meczu, że z każdym kolejnym występem jego forma wygląda coraz lepiej. Van de Zandschulp w kolejnych spotkaniach zmierzy się z rywalem z czołówki turnieju.
0: Korki.
3: Uwielbiam, jak premier wywiera presję na rząd i mówi: rety, zróbcie coś z tymi cenami paliw.
6: Jak tak może być?
3: Jak tak może być? Tylko mógł coś z tym zrobić. To by dopiero było. Daję wam 48 godzin, bo jestem premierem, nic nie mogę. Wymusić. Dobra, nieważne.
2: Wracając.
3: Ulica Wawelska, odcinkowo, przy pomniku lotnika postoicie tam w takim tyci-tyci korku, więc przygotujcie się na to.
4: Ale i taki tyci-tyci.
3: Tyci-ty, jaki światłowy korek. Są wakacje, jest lato. Tylko takie korki.
0: Pogoda.
2: 24 stopnie aktualnie. Chociaż jak rano jechałem, to było 25, więc jest to interesujące. A za godzinę będzie już 28. Więc zaraz będzie...
3: Może jesteśmy w jakiejś takiej dolinie.
2: Nie, podejrzewam, że zaraz po prostu słońce wyjdzie. Okay. I zacznie to wszystko nagrzewać, więc tak by się to bardziej zgadzało. Tak czy inaczej, dzisiaj jeszcze będzie ciepło, więc około 15 już będzie deszcz. A o tej 15 pojawi się już pik temperaturowy, czyli 36 stopni dzisiaj. I to będzie najwyższa temperatura przez kolejny tydzień. Tak naprawdę. Dopiero przyszłą sobotę wrócimy do tej temperatury 36 stopni, ale cały czas, przez ten cały tydzień teraz będziemy oscylować w około 30 stopniach. To nie będzie tak, że będzie cieplej, nie będzie tak, że będzie zimniej. Będzie takie stałe 30 stopni. Cały czas 30 stopni. Więc jeśli wam zimno było wcześniej, to teraz nie możecie już narzekać, że jest zimno. Będziecie się cieszyli dobrą letnią pogodą. Wykorzystajcie ją dobrze i będzie fajnie.
3: Oskar do nas napisał: panowie, czy wy wiecie, co się dzieje teraz zaraz przy Placu Europejskim? Idą nieskończone pielgrzymki. Blokada jest absolutna. Drogi słuchaczu, odpowiadam ci, co się dzieje. Idą nieskończone pielgrzymki.
2: W sensie jest szósty dzień sierpnia i wtedy wyruszają pielgrzymki z Warszawy.
3: Dzień sierpnia. Dobra, nieważne. Tak. Już jakaś piosenka mi weszła. Więc jakby w pytaniu jest też odpowiedź od razu.
2: Tak, to są pielgrzymki.
3: Tak, jakby, najazd na górę. To jest jakby wszystko. Jakby nic więcej się nie wydarzy.
2: Tak, technicznie sam sobie odpowiedziałeś.
0: facebook.com/radiocampus

0: O czym mówi ostatnio internet? Mówi o grze, która jest całkowicie za darmo i w przeglądarce internetowej dostępna. Gra, jest w której możecie zwiedzać świat.
1: Filip właśnie chodzi sobie.
0: Wyścigi samochodowe, ale na zdjęciach od Google'a i na mapach od OpenStreetMaps.
1: Tak.
0: Że możecie w zasadzie, w tym momencie załadowało mi się jakaś dziwny kraj, chyba nordycki jakiś, ale generalnie jeździcie sobie po świecie i to są prawdziwe miejsca na świecie wygenerowane na podstawie map.
2: Kapitan Poranek.
1: A bodajże mowa o hop.earth.
0: Tak,
1: czyli...
0: dokładnie tak. Ja właśnie założyłem konto i próbujemy nauczyć się jeździć w tej grze, ale jakoś ciężko nam to idzie, ale normalnie przenieśliśmy się do prawdziwego świata i są wygenerowane w nocy ulice, takie jakie one są w rzeczywistości.
1: Tak jest. Hop.earth. Każdy może sobie sprawdzić, jak wam się strasznie nudzi w pracy aktualnie, to jest dobry moment do tego, żeby... A jak kliknę tutaj start...
0: Kuala Lumpur! Jesteśmy teraz Kuala Lumpur.
1: Nordyckie miejsce.
0: Wyglądało w ten sposób, bo gra jest tak stworzona, że wszystko dzieje się w nocy, więc możecie jeździć o spacebar.
1: Ale to jest handbrake.
0: Tak, właśnie, ale to mi się jakby niepotrzebny mi jest handbrake. Chcę wiedzieć, jak się wciska gaz.
1: A inny gracz pojechał, dlaczego ty nie możesz jechać?
0: Właśnie, to jest dobre pytanie.
1: Nie umiesz.
0: Są inni gracze, już wiem, jak się chodzi, wiem, jak się wysiada z samochodu, bo też można chodzić normalnie po tej mapie, ale w jaki sposób się rusza, tego jeszcze nie odkryliśmy.
1: Nie ma to znaczenia. Cały świat jest wygenerowany, można sobie właśnie z opcji jeżdżenia i zwiedzania świata prawdziwego, tylko że ze zdjęć skorzystać.
0: Tak, więc zaraz rozkminimy, w jaki sposób się jeździ i spróbujemy przenieść się do na Powiśle, do naszego radia.
1: O, to by było dobre.
0: I się przejedziemy tam samochodem, co
1: weź,
0: ty na to?
1: Weź w takim razie już to zrób
0: już
1: teraz.
0: Już szukam. To nie jest
1: w tym momencie.
0: Ponieważ ja nie wiem, jak to zrobić. Jeśli graliście już w tą grę, to serdecznie was zachęcamy do tego, żebyście nam wysłali instrukcję,
1: jeszcze
0: w jaki
1: raz
0: sposób to grać.
1: Jeszcze raz, dawaj.
0: O, dzwoń do nas,
1: dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
3: Cześć, Bogdan z tej strony.
1: Cześć,
0: witaj, Bogdanie.
1: Bogdanie.
0: Czy ty wiesz, w jaki sposób się w to gra?
3: Nie, ale dzwonię powiedzieć, że jestem rozczarowany, bo gra, która jest w przeglądarce, jest za darmo i o której mówi cała Polska, to jest polski piłkarz symulator.
0: To też prawda!
1: Piłkarz symulator. Piłkarz symulator.
3: Nie,
1: też ostatnio coś słyszałem.
3: Jeżdżenie.
0: Dokładnie, Tetrycy stworzyli symulator polskiego piłkarza. I powiedz, jak ci się grało?
3: Świetnie mi się grało do momentu, jak na dużym spotkaniu w firmie ktoś tego nie zobaczył i nie wyszło.
0: A na twoim ekranie, rozumiem.
3: Kiedyś mnie zwolnią za takie rzeczy.
1: Spokojnie, wszystko będzie dobrze. To będzie dobrze.
3: To jest ta gra, panowie, to jest gra numer jeden w tej chwili.
1: Bo ja nigdy w nią nie grałem, więc...
0: Bo to jest nowość, mój drogi.
1: No domyślam
0: się,
1: ale
0: nie grałem. Tworzymy piłkarza Kamila Kucia?
1: No, dawaj.
0: Tworzymy Kamila Kucia, jaka jest pozycja twoja?
1: No, atakujący, kurde.
0: Atakujący, napastnik. Prawa noga lepsza?
1: No wiadomo.
0: Z województwa jakiego?
1: Mazowieckiego.
0: Jaki punkt startowy? Czy jesteś z podwórka, normalny chłop, puchar syrenki czy
1: nie,
0: wonderki?
1: No jestem podwórka.
0: Podwórko. Poziom trudności łatwy.
1: Łatwy.
0: Co się będzie?
1: Wiadomo, co będzie.
0: Komu kibicujesz?
1: Dawaj Polska Liga Regionalna.
0: Ligi Regionalne, województwo mazowieckie. Klub?
1: Bóg Wyszków.
0: Bóg Wyszków czy Powiślanka Lipsko?
1: Powiślanka Lipsko też fajne. Może dawaj Powiślankę Lipsko.
0: Dobrze, zacznij karierę. I proszę bardzo, wybierasz cztery oferty.
1: Dostaliśmy oferty, tak?
0: Tak, z Powiślanki, z Perły Złotokłos, Markowia Marki i KS Łomianki.
1: Perła Złotokłos brzmi super.
0: Wybierasz, no i wszystko przed tobą. Grasz sobie, słuchaj, sezon, masz swojego piłkarza i podejmujesz decyzję. Masz dwie wybory. Starszyzna drużyny zaprasza cię na noc na pokera. Wiesz, że wszyscy w radzie zespołu palą, a jeden dodatkowo pije. Dla młodego zawodnika to prawdziwy test wejścia do szatni seniorów. I masz
1: no
0: takie
1: i klasa.
0: Coś, że wybierasz, czy idziesz, czy nie idziesz. Jak idziesz, to lojalność wzrasta o 5 bez straty overall, albo nie idziesz, czyli lojalność minus 3, ale profesjonalizm plus 10.
1: Nie no, chyba zrobimy w takim razie, że idziemy, no.
0: I w ten sposób masz, budujesz swoją karierę i Kamil Kuć może zostać
1: gwiazdą. W wieku 16 lat, widzisz? W wieku 16 lat.
0: No bo tutaj zaczynasz, a karierę prowadzisz znacznie dłużej.
1: I tu masz statystyki: profesjonalizm, lojalność, medialność, ryzyko urazu. Niesamowite.
0: Patrycjusz napisał, że Powiślanka Lipsko to mój klub z dzieciństwa. Ale Patrycjusz, grałeś w tym klubie? To jest to dla nas ważna informacja. Za chwilę wracamy do was, moi drodzy. Poprowadzimy karierę Kamila Kucia.
1: Chutnik Szczecin, cudowne.
0: W klubie regionalnym.
1: Cudowne.
0: Podajcie jeszcze raz adres gry na mapach, bo nie mogę znaleźć tego w necie.
1: Hop.earth. Tak się nazywa. Możecie sobie popróbować, posprawdzać i zobaczyć, co się z tego można zrobić. Więc
0: dokładnie.
1: Zachęcamy. Radio Campus. Same sztosy.

0: Filip tam w międzyczasie próbuje dojść na dobrą w grze Hop Here w przeglądarce i strasznie długo generują się budynki. Ale
1: poczekaj, zaraz będę przy nas. Tu jest elektrownia po Wiśle.
0: Tak, czyli teraz skręcasz w prawo.
1: Tutaj powinienem się.
0: No, tutaj powinienem się iść. No.
1: To się przenosimy. Hop Here. Mhm. I w tym momencie powinniśmy załadować na Powiślu. Mówimy o grze, w której można urządzać wyścigi po całym świecie samochodowe, a ulice są generowane na podstawie prawdziwych map.
0: Google'a.
1: OpenStreetMap, dokładnie.
0: OpenStreetMap, no dobra.
1: Dokładnie. I próbujemy właśnie... O, jesteśmy!
2: Kapitan Poranek.
0: Tak.
1: Lądujemy ze spadochronem póki co, tylko jest jeden problem, słuchajcie. Bo wszystko było fajnie, jak byliśmy w Kuala Lumpur. W Kuala Lumpur nie wiedzieliśmy, czy tak jest, czy tak nie ma, ale aktualnie pojawiliśmy się na ulicy Dobrej i owszem, układ ulic się zgadza. Ale tutaj nie ma żadnych budynków, ludzie, tu nikogo nie ma.
0: Nie ma żadnych budynków, no coś tam próbuje się generować jakby, a nie wiem, co tam się dokładnie dzieje.
1: Więc fajnie, mamy warszawskie Powiśle, nareklamowaliśmy wam tej gry, mówiliśmy o fajna rozgrywka dla całej rodziny, proszę bardzo, w wakacje, w upalny dzień możecie z dziećmi pograć, ale... a tu wszystko, ulica Dobra, wygląda jak każda inna ulica we wszechświecie, bo nie ma tutaj naszego radia.
0: No nie ma nie widzę tutaj, miałeś skręcić w prawo i idziesz w przeciwną stronę.
1: Najmocniej cię przepraszam, pomyliłem drogę, jak nie ma, o...
0: No
1: i teraz
0: jest.
1: Dochodzimy do skrzyżowania z naszym radiem.
0: Tak, to jest Lipowa, ulica, skrzyżowanie Lipowe i Dobre i tutaj tak naprawdę chyba jesteśmy, co
1: patrzymy
0: nie?
1: się na swoje radio, którego nie ma.
0: Nie ma, jest tutaj puste miejsce,
1: więc
0: nie ma tu budynku.
1: Więc tych dwóch gier polecamy wam dużo bardziej polski piłkarz symulator.
0: Tak, polski piłkarz symulator wygląda fajnie i moim zdaniem jest tak, to taki typowy RPG piłkarski w internecie, ale fajny.
1: Powiem szczerze,
0: za darmo. Za darmo można sobie poklikać guziczki i zobaczyć, czy
1: poprowadzić można karierę piłkarza.
0: Fajne.
1: Jeśli wy znacie jakieś gry przeglądarkowe, bo to jest w ogóle coś bardzo, już mam wrażenie, mniej popularnego niż kiedyś, zwłaszcza w erze smartfonów. Mm-hmm. Jeśli znacie jakieś gry, które są za darmo, można bezkosztowo w nie pograć i w dodatku nie trzeba ich instalować, to dajcie znać, jakie to są gry i co tam można robić. 886-971-971. Dostaliśmy podobno jakąś wiadomość na WhatsAppie od naszego słuchacza Kamila.
0: Myślę, kliknij za czymś, to jest, nie musimy nawet dźwięku
1: właśnie,
0: odtwarzać,
1: bez dźwięku.
0: Bo żebyśmy dla bezpieczeństwa...
1: Aha, nasz słuchacz był na jakimś koncercie.
0: A to jest Sunrise? Czy mi się dobrze wydaje?
1: Nie wiem, jakiś wysłał nam film. Bardzo dziękuję.
0: Wygląda jak Sunrise.
1: Cieszymy się, że bywasz wśród ludzi.
0: No, fajnie. Ja też bym chciał. Jestem tutaj.
1: Zaraz recepturni na naszej antenie, zostańcie z nami.
2: Akademickie Radio Campus.
0: A to

0: A wiecie, co to jest za godzina? Co to jest za czas?
1: To jest czas kuchenny.
0: Czas wyzwań.
1: Czy to jest ten moment, w którym mam podbić jeszcze wyżej
0: tak,
1: te oczekiwania?
0: Tak, czekam.
1: Czas bardzo dużych wyzwań. Jeszcze większych wyzwań. Przepraszam, jakby to nie jest mój dzień na podbijanie.
0: I jeszcze
1: tego
0: większych wyzwań.
2: Recepturniej, recepturniej, recepturniej, recepturniej.
3: Dobra. W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
0: Możemy od razu powiedzieć, że Henio odpowiedział źle. Nie jest to poprawna odpowiedź. Przegrałeś.
1: My czytamy składniki na potrawy, wy zgadujecie, co z tych składników można ugotować. Trzy przepisy, tylko jedna prawidłowa odpowiedź w każdym przypadku. Dwie kategorie, telefoniczna i SMS-owa. Jakie numery, Kamilu?
0: 22 827 72 0 i 5. Na ten numer dzwonicie, żeby wziąć udział w kategorii telefonicznej. Kategoria SMS-owa 886 971 971. Tutaj kto pierwszy, ten lepszy napisze SMS-a i ten wtedy wygrywa, jeśli odpowie dobrze. Poprawne odpowiedzi, wiecie jak działają, muszą być poprawne.
1: A jeśli będą niepoprawne i będziecie do nas dzwonić, to zostaniecie publicznie zbesztani na naszej antenie. Ale dlaczego warto ryzykować? Bo jako jedyni będziecie mogli gotować daną rzecz, jeśli udzielicie poprawnej odpowiedzi. Dlatego warto.
0: No i oczywiście wieczna chwała i gloria, która towarzyszy wam i waszej rodzinie w momencie zwycięstwa, jest nieodłącznym elementem naszego radiowego turnieju.
1: Kamilu, czy byłbyś tak miły i zaprezentował nam składniki na przepis numer 1?
0: Tak, oczywiście, że tak. O, przyszedł do mnie alert RCB właśnie.
1: Alert RCB, uwaga, będzie smaczne gotowanie, ale tylko w jednym domu. Alert RCB, nie wygrałeś w recepturnieju? Nie gotuj tych rzeczy. Tak powinien być.
0: Tak, tak powinno być. Unikaj gotowania w kuchni.
1: Dokładnie.
0: Możesz gotować wszędzie indziej, na przykład w toalecie, ale w kuchni nie.
1: Przed wami lista składników.
0: Wysokiej jakości. Proszek matcha. Najlepiej klasy ceremonialnej lub latte. Około 2 gramów. Tonik 120 ml. 70 ml gorącej wody o temperaturze około 70-80 stopni. Garść kostek lodu. 2 plasterki i 20 ml soku z limonki. No i 2 plasterki limonki.
1: Co to za przepis?
0: Zadaję wam to pytanie, a wy oczywiście musicie wiedzieć, co to jest za przepis. Pierwsze odpowiedzi w SMS-ach już padły, ale czekamy na odpowiedzi telefoniczne. 22 827 72 05 to jest wielki moment wielkiej chwały albo i wielkiej porażki, która czeka przed kolejnym naszym słuchaczem. Tym bardziej, że prowadzimy Excela, w którym zapisujemy zwycięzców i przegranych wielkich w recepturnieju, więc wszystko ma swoją wartość. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: Cześć, Szymon z tej strony.
1: Witaj Szymonie, powiedz jak się spało?
4: A, dobrze, dobrze.
1: A burza cię nie obudziła?
4: Nie, ja mam twardy sen.
0: No ja tak samo, ja też, mnie też burza nie ma szans, żeby obudziła.
1: To pogadamy.
0: No to fajnie.
1: Szymonie, Szymon jak jest, już się nam skończyły
0: tematy, to ja w takim razie powiem, że Szymon, że Szymon ma bogatą recepturniejową historię.
1: Kartotekę,
0: bogatą teczkę recepturniejową, dużo zwycięstw. Chciałbym powiedzieć, że jeszcze więcej porażek, ale to nie jest prawda. Na koncie Szymona jest tylko jedna porażka. Zobaczymy, czy i teraz ta jedna porażka zostanie zachowana, czy może dojdzie druga.
1: A może kolejne zwycięstwo. Szymonie, co to za przepis?
4: Tonik matcha, bo matcha tonik, zależy jak to sobie pisze, jak mi się wydaje przynajmniej.
0: Panie Szymonie, ta rozgrzewka dla ciebie to była tylko rozgrzewka. Poprawna odpowiedź! Świetna robota, jej, panie Szymonie. No, coś niesamowitego. Matcha tonik możesz oczywiście sobie przygotować przez cały następny tydzień i kolejne zwycięstwo jest naliczone na twoim koncie. Ja nie słyszę w twoim głosie emocji. Gdzie są emocje?
4: Już teraz mówię, chciałbym pozdrowić moją Madzię i córeczkę Helę, bo wiem, że słuchają.
0: Pozdrawiamy Madzię i córeczkę Helę, Szymona. No, coś pięknego. Możecie być dumni ze swojego taty, coś pięknego, naprawdę przecudowny, przecudowny ojciec. No. Jeszcze taki geniusz kulinarny.
1: Taki ojciec jeszcze do nas nie zajął, a dzwonili różni ojcowie.
0: Dzwonili różni, dokładnie. Panie Szymonie, gratulujemy jeszcze raz. Kłaniamy się bardzo nisko.
1: Pa, pa.
0: Zwycięzcą rundy SMS-owej jest Martyna.
1: Nie,
0: przepraszam. Martyna była 6 sekund po Adamie z Warmii, którego również zwycięstwo zapisujemy.
1: Dziękujemy i słyszymy się za chwilę w rundzie drugiej.

0: szukam ciebie, bo chcę znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnić mi życie jak zorze.
1: Adam Zwarmik, który zwyciężył w poprzedniej rundzie, już ma na swoim koncie 5 zwycięstw.
2: Klasa.
1: No, a czy teraz dopiszemy zwycięstwa czy porażki, to już tylko zależy, tylko i wyłącznie od was, moi drodzy. My tylko tutaj jesteśmy po to, żeby być takimi...
2: aniołami stróżami tej sympatycznej rozgrywki, której wy kreujecie scenariusz. Chcę powiedzieć, że w poprzednim przepisie całe mnóstwo osób napisało odpowiedzi, w większości poprawne, ale tutaj liczył się czas, więc byle szybko.
1: Tak, między zwycięzcą a przegranym...
2: To sekundy dosłownie.
1: No, było 6 sekund.
2: Później 7 sekund, później kilka sekund więcej i 6 sekund, tak.
1: No powiedziałem 6 tak, sekund, tak. Masz rację, i 6 sekund. No.
2: I 6 sekund i 6 sekund.
1: 6 plus 6, no...
2: To jest 2 razy 6.
1: No.
3: Recept turniej.
2: Czyli matematyka 12. Zawsze była moją pasją.
1: To jest piękna rzecz. Moi drodzy, przechodzimy do przepisu numer 2, czyli wy zgadujecie składniki i my zgadujecie, co to jest za przepis ze składników, które my podajemy. Proste zasady, jak budowa cepa.
2: I więc zaczynamy, moi Filipie. Drodzy. Ja już jestem gotowy, więc przystępuję.
1: Słuchamy.
2: 350 gramów jogurtu greckiego, 420 gramów kefiru lub ajranu, 300 gramów ogórków gruntowych, ząbek czosnku, mały pęczek koperku, łyżeczka oliwy, łyżeczka soku z cytryny, sól, pieprz, orzechy włoskie, dodatkowo może się przydać jeszcze oliwa, mięta, koperek i przyprawa sumak, pod warunkiem, że ją lubicie. A jeśli nie wiecie, to się przekonacie.
1: Ja nie mam pojęcia, co to jest nawet za przyprawa.
2: Przyprawa sumak to jest taki... Nie wiadomo, z czego to jest. Zaraz
1: tak
2: się dowiemy.
1: Inaczej. Co to za przepis, moi drodzy?
2: Oczekujemy konkretnej nazwy, to możemy wam powiedzieć, żebyście nam taką nazwę przytoczyli. Będzie nam bardzo miło, jeśli będziemy opierali się
1: przyprawa
2: na...
1: Przyprawa suwak.
2: To jest przyprawa do kuchni orientalnej, jak się okazuje, co mówi nam internet.
1: Taka brązowa.
2: Taki blondyn gruby. Nie wiem, czy znasz to nagranie.
1: Nie.
2: To ci później puszczę. Dobrze, to jest jedno z moich ulubionych nagrań w internecie. Dobrze. 22 827 72 05. Taki jest nasz numer telefonu. Jeśli wiecie, co można ugotować z jogurtu greckiego, kefiru, ogórków, czosnku, koperku i przyprawy.
1: Przypominamy,
2: sumak.
1: Że wasze odpowiedzi liczą się teraz naprawdę bardzo mocno, dlatego że zostaniecie zapisani w Excelu po tym, jak odpowiecie. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: Dzień dobry, cześć, Michał z tej strony.
2: Michale, czy masz jakiś przydomek?
4: Mam przydomek Bosak. Nie łączyć z tym Bosakiem, który jest teraz obecnie znany.
2: Rozumiem. Dobrze, Michał... nie jesteście spokrewnieni. No dobrze.
4: Bosak.
1: Panie Bosaku, musimy w takim razie zapytać, czy zdajesz sobie sprawę z ryzyka płynącego z recept turnieju?
4: Zdaję sobie sprawę, oczywiście.
2: Dobrze.
1: To w takim razie przejdźmy do konkretów.
2: Co to za przepis?
4: Moim zdaniem jest to przepis na tost tacyki.
1: Jest to ciekawa odpowiedź na pewno, bardzo interesująca.
2: Ale fatalna, beznadziejna, najgorsza
1: mimo,
2: na świecie.
1: Mimo wszystko nie zasługujesz nawet na to, żeby pomyśleć o tobie w złej chwili naszego życia. Absolutnie żenujące. Powinien się wstydzić za siebie i powinien się wstydzić za całą swoją rodzinę, że w ogóle doprowadziłeś do tej sytuacji. Współczuję, naprawdę wszystkim współczuję.
2: Pa, żegnaj.
1: Pa, na razie. Zapisałem jako porażkę.
2: 22 827 72 05. Widzieliśmy, że dzwoniliście, teraz na chwilę przerwaliście, więc linie telefoniczne są dostępne. A propos tego, że ten nasz słuchacz powiedział, że ksywa Bosak, ale nie ma nic wspólnego z tym Bosakiem, o którym możemy myśleć, to nie wiem, czy wiesz, że na LinkedInie Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, ma w doświadczeniu zawodowym udział w Tańcu z Gwiazdami. Naprawdę. 20 lat temu już prawie.
1: Dzień dobry.
2: Z kim mamy przyjemność?
5: Łukasz.
2: Łukaszu, czy masz jakiś przydomek do recept turnieju, który możemy ci nadać, żebyśmy mogli cię jakoś sklasyfikować w naszym rankingu?
5: Może być gruby.
2: Łukasz, pseudonim gruby. Łukaszu.
1: Czy brałeś udział już w recept turnieju?
5: Nie, ale znam zasady.
2: Dobrze. To co to za chodziło. Przepis?
5: Mi się wydaje, że to są tatiki.
1: Oj, kolej.
6: Przed chwilą było.
7: Przed chwilą była odpowiedź tatiki.
6: Łukaszu. Łukaszu.
7: Nie. Słuchajcie, co się dzieje na tej antenie.
6: Przydomek to gruby. Ja powiem ci tak, twój przydomek to jest gruby błąd.
1: Dokładnie. Żenujące. Nie no, Łukasz, proszę cię, weź, nie kompromitujmy się już wspólnie. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
6: Hej, hej.
8: Dzień dobry, witajcie.
1: Cześć, bardzo miło cię słyszeć na naszej antenie.
6: Jak masz na imię?
8: Michał Wel.
6: Misza, dobrze, od razu wiesz, jak się przedstawisz.
1: Znasz zasady?
8: Tak, oczywiście.
1: I
8: tak,
1: wiesz, jakie ryzyko płynie, jak źle odpowiesz?
8: No tak, tak, ale już pożegnałem się z rodziną, powiedziałem im, że w tym tygodniu może być trochę głodno i trudno.
1: Bardzo dobrze, panie Michale, jest
6: przepis.
8: Słuchajcie, się idealnie składa, bo dzisiaj po południu idę do znajomych i zamierzam im to przygotować. Dla Konia i Kasi przygotuję im dokładnie ten przepis.
6: Dobrze, ale jeśli odpowiesz źle, to wiesz, że nic nie przygotujesz.
8: A tego nie przemyślałem. To jest ryzyko. No trudno. Wtedy, ojej, no nie wiem. No trudno. Najwyżej będzie na głodniaka.
6: Co to za przepis?
8: Słuchajcie, to było skomplikowane, ale nie aż tak trudne. To są guacamole z jogurtem i suwakiem.
1: O Boże!
6: On naprawdę nie lubi swoich znajomych, żebyście
1: nie,
6: się dzielili głodni.
1: Nie, on jeszcze ich prawdopodobnie planuje otruć, tak mi się wydaje.
6: Tak.
1: No naprawdę. Coraz straszne, okropne, żenujące.
6: Ja już rozłączyłem.
1: Dobrze, bardzo dobrze rozłączyłeś. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
9: Dzień dobry, Ola.
1: Cześć, Aleksandro, bardzo miło cię słyszeć.
6: Jaki
1: na naszej antenie.
6: Jaki masz przydomek?
9: Tak, dokładnie. Nie mam przydomku żadnego.
6: Musisz jakiś
9: mieć. Ale nie będziemy myśleć na bieżąco.
1: Musimy coś wymyślić.
9: Dobra, możecie mi wpisać mama Aureli Laury.
1: Mama Aureli.
9: Tak, i Laury, już zaistniałam kiedyś. Pozdrowieniami.
6: Dobrze, Ola, mama Aureli i Laury. Odpowiada teraz na pytanie przed milionami słuchaczy. Co to za przepis?
9: Moim zdaniem jest to turecki chłodnik Tarator.
1: Wow! Nie zapytałem nawet Oli, czy zna ryzyko płynące, ale tutaj nie było takiej konieczności, dlatego że to jest oczywiście poprawna odpowiedź. Jestem w ogromnym szoku. Powiem szczerze, nie spodziewałem się. Naprawdę, to jest poprawna odpowiedź. Ta pewność w głosie. Tarator, oczywiście chodziło o odpowiedź. Tarator, taka była...
6: Chłodnik bałkański.
1: Dokładniej, precyzyjniej. Oczywiście jest to poprawna odpowiedź. No, Aleksandro, jestem pod ogromnym wrażeniem twoich zdolności kulinarnych, twoich zdolności, no, twojej przenikliwości jednocześnie.
6: Ile lat mają twoje dzieci?
9: 4, na pewno nas teraz słuchają, więc chciałam je serdecznie pozdrowić, ponieważ spędzają wakacje w domu z tatą. Także...
1: Pozdrawiam, a ty gdzie jesteś?
9: Ja wchodzę do pracy.
1: A, no właśnie, ale słuchaj, tutaj...
6: Czy wobec tych zwycięstw nie powinnaś rzucić tej roboty?
1: Myślę, że powinnaś rzucić tę pracę, bo już wygrałaś wszystko.
9: Jestem za i będę żywić się tylko chłodnikiem.
1: Przez cały tydzień, pamiętaj.
6: A później,
9: wiesz. Przez cały tydzień, albo do końca życia, jak rzucę pracę.
1: Dokładnie, bo to czego więcej człowiekowi potrzeba niż takiego jednego dobrego chłodnika, prawda?
6: Olu, bardzo ci dziękujemy, szczęścia. Gratulujemy i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.
9: Dzięki, miłego dnia. Na razie,
1: pa, pa. No i widzicie, można odpowiedzieć poprawnie. Oczywiście, że można odpowiedzieć poprawnie. Pojawiła się jedna poprawna odpowiedź, moi drodzy.
6: Tak, przyszło, że dużo odpowiedzi, że to chłodnik, ale my oczekiwaliśmy
1: precyzji. Tutaj czas się nie liczył już tak bardzo.
6: Martyna.
1: Martyna odpowiedziała jako jedyna z SMS-owiczów poprawnie, więc gratulujemy pani Martynie. Zapisujemy oczywiście w Excelu recepturniejowym i słyszymy się w finale recepturnieju, który będzie trudny. O!

0: Marta napisała, że nie Martyna, tylko Marta, ale Marta faktycznie delikatnie później, nie zauważyliśmy, ale to dlatego, że już nie miało to znaczenia, bo to było później i niestety Martyna jest zwyciężczynią tego. Była druga uprawna odpowiedź Marty faktycznie, ale nie tym razem.
1: Czas na wielki finał.
2: Recepturniej.
1: W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
0: Och, wy musicie wiedzieć, co macie mówić. My wam nie podpowiemy. Chyba, że będzie bardzo długo bez odpowiedzi. Ale to się nie wydarzy. My ewentualnie pozostawimy turniej bez poprawnej odpowiedzi. Będziemy do tego skłonni. Zrobimy to. I musicie być na to przygotowani.
1: Kamilu, czy byłbyś tak uprzejmy i przeczytał składniki na potrawę numer 3?
0: Oczywiście, że tak. 2 litry bulionu warzywnego. 400 ml passaty pomidorowej. 1 marchew. 5 ziemniaków. 1 por. 150 gramów mrożonego groszku. 2 ząbki czosnku. 2 cebule. Szczypta soli, szczypta pieprzu, 2 łyżki masła, 1 łyżka oleju i 100 ml śmietany 30 opcjonalnie.
1: Co to za przepis?
0: Czekamy na wasze odpowiedzi, czy poprawne, czy nie, to już nie ma większego znaczenia dla nas, ale dla was, moi drodzy, ma. Dlatego, że jak odpowiecie niepoprawnie, zostaniecie publicznie zbeształeni na antenie, ale jeśli odpowiecie poprawnie, wieczna chwała i gloria. Zwycięzcy będziecie mogli dopisać sobie w CV, nie że jesteście braliście udział w Tańcu z Gwiazdami, a że jesteście zwycięzcami finału recept turnieju. Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
3: Paweł
0: Zdzisław. Dzień dobry, Pawle Zdzisławie. Wielokrotny udziałowiec recept turnieju, możemy powiedzieć. Udziałowiec? Nie powiem chyba już inne słowa. Uczestnik. Paweł Zdzisław tutaj już walczył w swojej historii o wiele rzeczy. Co tam u ciebie słychać? Czy wszystko u ciebie w porządku?
1: Rozłączył się.
0: Rozłączył się? Naprawdę?
1: A możemy wam powiedzieć, że obydwaj z Kamilem akurat nie patrzyliśmy na ekran komputera, bo tak się zamyśliliśmy. No co powie Paweł Zdzisław? Co
0: ja szukałem Pawła Zdzisława, chciałem pokazać wam jego statystyki, że pan Paweł Zdzisław ma 3 porażki i 2 zwycięstwa na swoim koncie. Ale
1: już nie zwiększy swojego rekordu dzisiaj.
0: No nie, 20... no chyba, że zadzwoni jeszcze raz i zdąży.
1: 8-2-7-7-2-0-5. To jest nasz numer telefonu, pod który możecie dzwonić, jeśli znacie odpowiedź na pytanie, co to za przepis, a przynajmniej wam się tak wydaje.
0: Tak jest, bo możemy powiedzieć, że w SMS-ach nie padła jeszcze...
1: Padła.
0: Oj, przepraszam.
1: Mamy już rozstrzygnięte zwycięstwo w SMS-ach, ale też sporo nieprawidłowych odpowiedzi. Co można zrobić z bulionu, pasaty, marchwi, ziemniaka, pora, groszku, czosnku, cebuli, soli, pieprzu, masła, oleju i śmietane 30 opcjonalnie.
0: Czekamy.
1: Powiedzcie nam, co z tego można ugotować.
0: To jest trudny przepis. To jest trudne.
1: Czy powiemy region, kraj, z którego ten przepis pochodzi? Skoro w SMS-ach już mamy to rozstrzygnięte.
0: No dobrze, możemy powiedzieć, że to jest ze słonecznej Italii.
1: Dokładnie tak, stamtąd pochodzi ten przepis, niech to będzie dla was podpowiedź.
0: No, doliczcie mu to jako porażkę.
1: Napisał do nas Piotr.
0: Ej, to powinniśmy to robić, jak ktoś się rozłączy w trakcie połączenia, niezależnie, czy to była jego wina, czy nie, straci zasięg, porażka.
1: Ale z drugiej strony ta osoba nie odpowiedziała.
0: Nie udzieliła odpowiedzi, nie podjęła ryzyka, więc też trudno mu to zaliczyć jako porażkę, no bez przesady.
1: Słuchajcie, bo za chwilę przyjdzie tutaj Ada do naszego studia i ona będzie chciała wiadomości. I trochę byłoby głupio, jakbyśmy się spóźnili z tymi wiadomościami, bo po prostu nikt z was nie podjął rękawicy, żeby odpowiedzieć poprawnie na pytanie, co to za przepis przez telefon.
0: Ale z drugiej strony, wiesz, ja trochę rozumiem słuchaczy, którzy nie chcą podejmować rękawicy i dzwonić na antenę. To jest strach jednak. Ten strach bardzo często jest wręcz paraliżujący. Ja zawsze podziwiałem wielkich sportowców, wiesz, takich, którzy na przykład Iga Świątek, która bierze udział w ogromnym turnieju Wimbledon, jest potencjalnie najlepszą tenisistką świata. I patrzą na nią miliony widzów na całym świecie.
1: I to jest dokładnie to samo, recepturnie.
0: Udźwignij tę presję.
1: Masz rację.
0: I ja pamiętam, jak ja się strasznie stresowałem na turnieju.

0: Na turnieju szkolnym w tenisie stołowym, ale...
1: Też tenis!
0: Nie żartuję. Naprawdę to był ogromny stres dla mnie. Że to był realny stres taki, który bardzo trudno mi... To był wręcz paraliżujący stres. I to ja nie żartuję. Naprawdę było ciężko. Więc uczestnicy...
1: A weź pod uwagę, że na tenisie stołowym, takim szkolnym, jaka wrzawa, jaki harmider, jakie hałasy przeszkadzające.
0: No właśnie, o to
1: chodzi. Na tenisie takim profesjonalnym. Cisza, spokój. Cisza. Słowem się nie wolno
0: to
1: wezwać.
0: To jest jeszcze większa presja, co nie?
1: Twój turniej? Znacznie trudniejszy. Halo,
0: dzień dobry. Z kim mamy przyjemność?
1: Czy tu Henryk?
2: Dzień dobry, już źle odpowiedziałem, więc nie wiem, czy mogę telefonicznie.
0: Możesz, jak najbardziej. A skąd wiesz, że źle odpowiedziałeś?
2: No bo tak, wpisałem szczapy dla jaj.
0: A teraz w sensie twoja odpowiedź jest inna?
2: No jak odpowiedzieliście, no to tak, no to już się domyśliłem.
1: No dobrze.
0: No właśnie.
1: Henio XD.
0: Moi drodzy, jeśli byście chcieli poznać statystyki pana Henryka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa zwycięstwa i jedna porażka.
1: W tym roku.
0: 22 zwycięstwa i jedna porażka pana Henryka XD jest aktualnie liderem rankingu, to możemy powiedzieć, ale depcze mu po piętach jeszcze K-Rolcia i zaraz za K-Rolcią również jest pan Szymon, który dzisiaj również do nas dzwonił.
1: Henryku, co to za przepis?
2: Wydaje mi się, że to jest Solferino.
1: Henio XD z 23 zwycięstwem!

0: Wpisz sobie do CV 23-krotny zwycięzca recepturnieju.
1: I teraz krótka wypowiedź od naszego mistrza. Co chcesz powiedzieć światu?
2: Chciałem gorąco pozdrowić wszystkich moich fanów, przede wszystkim żonę, psa, prowadzących program i wszystkich ludzi, którzy słuchają recept turnieju i grają i bawią się fajnie.
0: Dziękujemy Ci bardzo serdecznie, Henryku. Świetna robota, naprawdę geniusz kulinarny we własnej osobie. Pan Henryk Helnio XD razem z nami był. Dziękujemy Ci bardzo. Razem
2: Dziękuję
0: z Henrykiem,
2: również.
0: Obok niego, przed tym, jak pojawiła się podpowiedź na antenie.
1: Ania! Tak, Aniu, prosimy o dopisanie przydomka swojego w następnym SMS-ie.
0: Absolutnie świetna wiadomość. Dziękujemy Ci bardzo. Aniu, stoisz obok Henryka.
1: Dokładnie, tutaj stoisz i dumnie dzierżysz zwycięstwo dzisiejszego
0: dnia. Nie jesteś ani trochę gorsza od niego.
1: Dlaczego miałaby być?
0: To właśnie, bo mam na przykład mniej zwycięstwo myśli.
1: A nie!
0: To
1: jesteś
0: nie ma znaczenia.
1: Tak dobry jak twój ostatni przepis, jak to się
0: dokładnie
1: mówi.

0: Punktualnie 9:30, proszę państwa.
1: To
0: tak się
1: wydarzyło.
0: Robiliśmy.
1: Od miesięcy pięknie, pierwszy raz
0: naprawdę.
1: Chyba.
0: Naprawdę, nie pamiętam kiedy ostatnio zaczęliśmy wiadomości punktualnie po recepturnieju, ale tym razem to się udało. I ja jestem, Filip, dumny z nas.
1: Ja też. Gratuluję ci, Kamilu, że tak nam dobrze idzie.
0: Gratuluję ci, Filipie. Świetny program dzisiaj.
1: Ada Maciejewska jest z nami, która przedstawi wiadomości o 9:30, ale Ado, najpierw taka krótka taka zabawa. Załóżmy, że trafiasz do kuchni i masz ugotować najlepszą rzecz na świecie, jaką potrafisz. Upiec, ugotować, przyrządzić, to co by to było? Czym byś zaskoczyła świat?
2: Ojej, ale słodkie czy słone?
1: To ty jesteś panią tego swojego losu.
2: No to myślę, że tiramisu.
1: Ada Maciejewska.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, aktualizacja dokumentów cyfrowych, kolejny marsz pierwszej kompanii kadrowej, IMGW ostrzega.
3: Wiadomości.
4: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Pierwsze 12 miesięcy po jego kadencji upłynęło przede wszystkim pod znakiem sporów z rządem Donalda Tuska i częstego korzystania z prawa weta. Według danych kancelarii prezydenta Nawrocki podpisał w tym czasie 255 ustaw i zawetował 41. Prezydent podkreśla aktywność na arenie międzynarodowej i kwestie bezpieczeństwa. Rocznicowe podsumowanie kadencji będzie miało miejsce dziś przed Pałacem Prezydenckim. Więcej o wydarzeniu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
5: Zapraszamy Polaków o godzinie 17 pod Pałac Prezydencki. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego powstanie specjalna scena. O godzinie 17:30 rozpocznie to debata publicystów poświęcona właśnie rocznicy tego wydarzenia. Jak wyglądał rok prezydentury, później krótki program artystyczny, następnie wystąpienie prezydenta Rzeczpospolitej Karola Nawrockiego w rocznicę zaprzysiężenia.
4: Karol Nawrocki wygłosi dzisiaj przemówienie, w którym przedstawi ocenę pierwszego roku urzędowania. Osoby, które do środy nie zalogowały się do aplikacji mObywatel, muszą przywrócić ważność swoich dokumentów cyfrowych. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że bez aktualizacji certyfikatów dokumenty wygasną. W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej konieczne będzie ponowne potwierdzenie tożsamości, między innymi za pomocą e-dowodu, profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Pozostałe dokumenty trzeba będzie aktualizować ręcznie, między innymi za pomocą nowych kodów QR. Z krakowskich Oleandrów wyruszył dzisiaj 61. marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Uczestnicy przejdą historyczną trasę do Kielc, upamiętniając wymarsz żołnierzy Józefa Piłsudskiego z 6 sierpnia 1914 roku. Tegoroczny marsz odbywa się w 112. rocznicę tego wydarzenia. Po drodze uczestnicy zatrzymają się m.in. w Michałowicach, gdzie pierwsza kompania kadrowa obaliła słupy graniczne między Galicją a Królestwem Kongresowym. Marsz zakończy się w Kielcach 12 sierpnia. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem dla 13 województw. W dzień temperatura może sięgać od 33 do nawet 38 stopni Celsjusza. Alerty obowiązują do końca dnia. Synoptycy ostrzegają również przed gwałtownymi burzami, którym mogą towarzyszyć silny wiatr, intensywne opady deszczu i lokalnie grad. RCB wysłało alerty do mieszkańców 14 województw. W związku z prognozowanymi opadami wydano także ostrzeżenia hydrologiczne. Miejscami możliwe są gwałtowne wzrosty poziomu wód.
3: Korki.
1: Yo! Chcemy was serdecznie poinformować, że jeśli macie taką przyjemność jeżdżenia ulicą Kinową na Pradze, to serdeczne gratulacje, bo tam nie ma wcale korków.
3: Pogoda.
0: Adrianno, jak się zapatrujesz na pogodę aktualną, która jest?
2: Teraz jest mi zimno, bo tutaj jest trochę chłodno.
0: Ja dzisiaj też tu wszedłem do studia i pierwsze co powiedziałem, chłodnawo.
2: Tak.
0: Chłodnawo. W sensie tak, że krótki rękawek, to tak siedzisz i trochę nawet gęsia skórka nawet może się pojawić z tego chłodu, ale wiem doskonale, że jak wyjdę na zewnątrz, teraz wychodząc z tego studia, to uderzy we mnie taka fala ciepła. A ta fala ciepła wynika z tego, że wskoczyliśmy właśnie na 26 oczko temperatury. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. Czy tak dalej się mówi, że 26 oczek w ogóle?
1: W temperaturze kiedyś się tak mówiło?
0: No właśnie, kiedyś się mówiło, że 26 oczek na termometrach.
1: Tak?
0: No...
1: Okej, okay. Ale skoro tak się mówiło.
0: Nie wiem, ale teraz tak się już nie mówi.
1: Ada, mówiło się tak, czy się nie mówiło?
2: Nie wiem, mamy wolność słowa.
0: No, ale chciałbym też mówić poprawnie.
1: Nie, to wymyśl jakieś nowe określenie, bo nie wiesz, czy się mówiło, czy nie mówiło, wymyśl jakieś nowe, że 26... No
0: wiesz, 26 oczek, bo tam do stopnie wyglądają oczka, co nie?
1: Rozumiem. To tak, 26 można.
0: Czy to może wynikało z termometrów rtęciowych? Może? Nie wiem. Piotrek przed chwilą był w naszym studiu, to jakby przyszedł i powiedział mi, czy...
1: On to się zna na języku, prawda?
0: No on się zna, ja tam go szanuję całkowicie. Więc jakby przyszedł i powiedział, to bym To słyszy mnie na pewno teraz, więc znaczy nie ma go tutaj, pewnie jest.
1: Ale słyszy gdzieś radia.
0: No dobra, słucha gdzieś radia. Dzisiaj maksymalnie stopni 35.
1: Oloś. Kresek się mówi.
0: A może to były kreski,
1: tak,
0: a nie oczka.
1: Bo to rtęć rosła.
0: A może to były kreski, a nie oczka,
1: widzisz?
0: Faktycznie.
1: Widzisz. O. Dobrze, to była pogoda. Tak mi się wydaje, Kamil, że już musimy przestać.
0: Nie musimy. Wiesz, mamy władzę nad tym programem, Filip, pamiętaj.
1: I wolność słowa.
3: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: Filip, gratulacje.
1: Gratulacje, Kamilu, świetna
0: naprawdę
1: robota.
0: Naprawdę świetna robota. Świetny program zrobiłeś.
1: Wy też, drodzy naprawdę słuchacze, świetnie graliście razem z nami. Bardzo wam dziękujemy. To był wspaniały program. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Ja bym powiedział, Filip, więcej. Był najlepszy program.
1: Najlepszy program.
0: Najlepszy
1: dzisiaj.
0: Program. Najlepszy program.
1: Tak.
0: Agnieszka serdecznie pozdrawia pana z okienka 6 w Wydziale Komunikacji w Ożarowie, która była bardzo pomocna. Rejestracja samochodów 25 minut, pobranie numerka.
1: Również pozdrawiamy gorąco wszystkich ludzi we wszystkich okienkach.
0: Można w okienku zrobić fajnie? Dobrze, idziemy.
1: My zmykamy z tego okienka. Bawcie się dobrze. Dzień dobry.

0: Efemerydy, czyli Susk w Radiu Campus.
1: Dzień dobry, minęła godzina 10, już w zasadzie 10:01, także słyszymy się na antenie Radia Campus. Ja jestem Zuzia, czyli Susk, i to jest moja audycja Efemeryty, audycja muzyczna. Witam was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na podróż dzisiejszą muzyczną godzinę trwającą. Zaczniemy sobie od polskich nowości, tak już klasycznie, od nowości, na którą już jakiś czas czekałam i była intensywnie hypowana na tak zwanych mediach społecznych i mediów społecznościowych również dotyczy. Mowa o premierze Chcemy wam dać EP od Lil Piotruzia, Buchwi i Mateusza Hulbuja, Buchwiego. Nie odmieniłam tego, bo brzmiało mi dziwnie, ale aby poprawności stało się zadość, od Lil Piotruzia, Buchwiego i Mateusza Hulbuja. Chcemy wam dać EP, w skrócie HWDP, i numer dotyczący mediów społecznościowych, czyli cisza. Nie tylko mediów społecznościowych, w sumie w ogóle podejmujący temat technokracji, w której przyszło nam żyć. Więc takim tonem sobie zaczniemy. Wszyscy jesteśmy już uzależnieni od telefonów. Jest to sprawa oczywista, ale nie sprawia to, że nie warto się pochylać nad taką refleksją, że może jednak it's too much i może to jednak no psuje nam głowy dość fundamentalnie. Ja to odczuwam bardzo, bardzo mocno. Lil Piotruś, Buchwy i Dominika Płonka ewidentnie również. Polecam się wsłuchać w tekst, jak to przy Lil Piotruziu i Buchwim jest poważnie, jest jednocześnie zabawnie. Forma jest playful, ale temat jest gruby po prostu i dotyczący wszystkich przy okazji, bardzo uniwersalny. Cisza, Lil Piotruś, Buchwy, Dominika Płonka, Mateusz Hulbuj.
2: Ascolta cervellone, dammi dietro il telefono che mi serve, che devo guardare un video su TikTok. Come no? Dammelo qua! Non posso fare diversamente. Io devo vedere il video, ancora uno. Poi, se non l'hai capito, che ti spacco la faccia. Io sono dipendente dal telefono. Dammi il telefono!

O nie, o Boże. Za nami Lil Piotruś, Buchwi, Dominika Płonka, Mateusz Hulbój, utwór Cisza. Utwór ze wszechmiar technokratyczny i ten wątek pociągniemy sobie, ale zanim to myślę, że to był wspaniały moment, żeby zagrać ten numer, ponieważ już wczoraj wyszedł kolejny sezon serialu 1670, który przecież intensywnie współtworzy Buchwi, czyli Maciej Buchwald właśnie, który jest murarzem, tynkarzem i akrobatą, bo prowadzi też audycję w kampusie i bardzo mnie to cieszy. Ja uwielbiam ludzi, którzy robią 100 tysięcy rzeczy naraz. Sama taką osobą jestem. I Lil Piotruś i Buchwi byli u mnie również na audycji. Rozmawialiśmy sobie o ich poprzednich projektach, także zapraszam, jak ktoś chce sobie posłuchać. Wyszła nam bardzo fajna rozmowa. Polecam sobie do niej wrócić. Jest w formie podcastu na stronie kampusa. Natomiast kontynuując muzyczną naszą podróż dzisiaj, posłuchamy sobie Nat Cichockiej na bicie, na produkcji Wuja HZG, utwór pod tytułem Chat GPT. Trochę mniej dosłowny niż Cisza, ale nadal w podobnych rejonach, choć trochę podobnych rejonach się obracający. Zapraszam.

Za nami Nat Cichocka i WJHZG Chat GPT. Dziękujemy pięknie. No i wspaniale się tego słucha i są to piękne linie melodyczne. Bardzo podziwiam ten numer i podziwiam to, jak rozwiązała to wokalnie Nat Cichocka właśnie. Przestajemy śpiewać na momencik, byliśmy w rozmarzonych rejestrach, natomiast czas zejść do rejestrów dobrego polskiego rapu i robi taki rap od kilku lat na Tarchominie, O Co Chodzi, którego czwarta rocznica albumu Tarcho Terror była dosłownie przed chwilą. To jest trochę niewiarygodne, że minęły już 4 lata. Ten album wyszedł w 2022 roku i rozpoczął taką nową erę O Co Chodzi. O Co Chodzi legendarnego, O Co Chodzi tarchomińskiego, O Co Chodzi bujającego się na pełnym swagu. Znaczy on zawsze był wysłagowany, ale mam wrażenie, że wszedł w jakąś nową gęstość razem z tym albumem, więc jest co świętować. Absolutnie tak. Na tym albumie pojawiły się przepotężne bangery, takie jak KFC albo Tarcho Terror właśnie, czy też WWA Melange, który jest tak dobry, O Co Chodzi wypadł tam tak dobrze, że jakby gość Oscar z problemu w porównaniu do niego jest dość cienko, tak mi się zawsze wydawało, że z tym numerem jest i cofałam zawsze do początku, żeby jeszcze raz O Co Chodzi mi zarapował. I my sobie z tego albumu posłuchamy, właśnie robię taki rap od kilku lat na Tarchominie, czym wrócił O Co Chodzi do swoich takich najstarszych, mega oldschoolowych brzmień i wiele osób było bardzo zadowolonych z tegoż powodu. Ja nie przeżyłam tego jakoś wewnętrznie, jako że O Co Chodzi nie słuchałam od początku jego kariery, natomiast no jest to jeden z moich ulubionych numerów z tego albumu, absolutnie, i ja uwielbiam taki rap, co się robi na Tarchominie, jeśli tak się go robi na Tarchominie. Proszę Państwa, O Co Chodzi? I nie powtórzę już tego tytułu, bo powtórzyłabym go 85 raz, a jest bardzo długi. Zapraszam.

o co chodzi. Robię taki rap od kilku lat na Tarchominie. Piękny, piękny numer. Piękny, piękny numer i kojarzy mi się z moimi przeprowadzkami w Warszawie, z wspomnieniami, nawet jeżeli one były trochę odmienne, trochę inne od tego, o czym opowiada, o co chodzi. Nie mam jeszcze złotej płyty na przykład, aczkolwiek no z każdym mieszkaniem mam jakieś konkretne wspomnienia i takie klisze, które są dla mnie ważne, które jakoś zbudowały moją tożsamość i to jest naprawdę, naprawdę super. Trzeba znaleźć jakieś pozytywy, prawda, nie stać mnie na mieszkanie, to chociaż się przeprowadzę. Mam wspomnienia z różnymi mieszkaniami wynajmowanymi. Gdzieś trzeba to znaleźć, prawda? Punkt zaczepienia. Zostaniemy sobie na moment przy o co chodzi i cofniemy się jeszcze na chwilę w czasie, do 2019 roku, kiedy o co chodzi wydał płytę, która odebrana była przez publikę, no tak nie do końca. I ja pamiętam, że nie za bardzo jakby siedziałam w korze o co chodzi wtedy. I byłam dość zdziwiona, że tak jakąś słabą prasę ta płyta miała, bo no są tam bardzo fajne bangery. I to nie jest płyta wybitna, Miłość z 2019, aczkolwiek nie jest to też płyta słaba. I są tam rzeczy, które ze mną zostały i których słucham, do których wracam i między innymi takim numerem jest Dla mnie, który ma świetną rytmikę i jakby nie chodzi w nim o tekst, nie chodzi w nim o przekaz, whatever, o co chodzi, też jest bardzo wszechstronny i jakby on udowodnił wielokrotnie, że może pisać i numery z mega przekazem i numery, które są mega mocno agresywne i numery, które są po prostu bangerami do tańczenia sobie i numer Dla mnie, to jest właśnie taki banger do tańczenia sobie. Okej, Mamacita, wyśrusz tym Dla mnie. No słyszeliśmy to już 100 tysięcy razy, ale trochę competition jest takie, który raper powie to, zarapuje to najbardziej w swoim stylu i który najbardziej tym kupi słuchaczy tym stylem, więc w tym wziął udział, o co chodzi. Taki numer nagrał, my sobie go teraz posłuchamy, cofniemy się tym samym o 7 lat. Damn. Dla mnie, o co chodzi. Zapraszam.

o co chodzi dla mnie. Pięknie, pięknie dziękujemy i z tego 2019 roku przenosimy się już do współczesności, trochę bardziej, ponieważ do 2026, ale do czerwca, ponieważ to wtedy wydali, wydaje mi się, że w czerwcu, raczej w czerwcu, myślę, że w czerwcu czy w lipcu, bo to po angielsku podobne miesiące, ale to był raczej czerwiec. Mowa o singlu 100 lat od Matyldy i Łukasiewicza, od singlu zapowiadającym, kolejnym zapowiadającym singlu ich nowy album, na który mocno czekam. 100 lat jest numerem smutnym, jest numerem o tym, jak się człowiek czuje w swoje urodziny. Ja zazwyczaj w urodziny, które miałam nie tak dawno temu, starałam się wyjeżdżać z Polski. W ogóle na jakieś wakacje wyjeżdżać, może mogą być też w Polsce. Nie pogardzę. Niemniej starałam się wyjeżdżać i coś robić, mieć cały dzień zajęty, żeby nie mieć tej przestrzeni na to, żeby mieć jakąś trudną refleksję w sobie i może oszczędzić ją na jakiś inny dzień, który mniej sprzyja trudnym emocjom. W tym roku byłam połowę dnia w domu i zamulałam. I bardzo mi jest przykro, że zapomniałam o tym numerze, bo on by mi bardzo, bardzo mocno wtedy pomógł. Więc jeżeli macie podobne emocje w wakacje, to w wakacje w urodziny, to polecam nie zapominać o tym numerze. 100 lat. Matylda Łukasiewicz. Zapraszam.

100 lat, Matylda Łukasiewicz. Dziękujemy pięknie. I tym samym zaczynamy moment ofowy. Zaczynamy segment poświęcony ofowi właśnie i posłuchamy sobie kilku utworów podczas tej audycji, które zabrzmią zapewne na ofie. Jeden teraz, dwa troszkę później i najpierw będzie to Tracę Czas zespołu Mlecze, wspaniałego indie popowego, bedroom popowego zespołu wypływającego na szersze wody. Album Niebieski, tak się nazywa ten projekt, a utwór, którego słuchamy, to Tracę Czas. Zapraszam.

0: Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Autopromocja.
1: 10.30, Ada Maciejewska.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Pierwsze 12 miesięcy jego kadencji upłynęło przede wszystkim pod znakiem sporów z rządem Donalda Tuska i częstego korzystania z prawa weta. Według danych Kancelarii Prezydenta Nawrocki podpisał w tym czasie 255 ustaw i zawetował 41. Prezydent podkreśla aktywność na arenie międzynarodowej i kwestie bezpieczeństwa. Rocznicowe podsumowanie kadencji odbędzie się dziś przed Pałacem Prezydenckim. Więcej o wydarzeniu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
3: Zapraszamy Polaków o godzinie 17 pod Pałac Prezydencki. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego powstanie specjalna scena. O godzinie 17.30 rozpocznie to debata publicystów poświęcona właśnie rocznicy tego wydarzenia. Jak wyglądał rok prezydentury, później krótki program artystyczny, następnie wystąpienie prezydenta Rzeczpospolitej Karola Nawrockiego w rocznicę zaprzysiężenia.
1: Karol Nawrocki wygłosi dzisiaj przemówienie, w którym przedstawi ocenę pierwszego roku urzędowania. Osoby, które do środy nie zalogowały się do aplikacji mObywatel, muszą przywrócić ważność swoich dokumentów cyfrowych. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że bez aktualizacji certyfikatów dokumenty wygasną. W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej konieczne będzie ponowne potwierdzenie tożsamości, między innymi za pomocą eDowodu, profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Pozostałe dokumenty trzeba będzie aktualizować ręcznie, między innymi za pomocą nowych kodów QR.
2: Sportowy kampus.
1: Iga Świątek udanie wróciła do rywalizacji po miesięcznej przerwie. Rozstawiona z numerem 7 Polka pokonała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto Czeszkę Sarę Bejlek. W trzeciej rundzie Świątek zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubic. Będzie to ich czwarte spotkanie. Polka prowadzi w bezpośredniej rywalizacji 2-1. Dla Igi Świątek turniej w Kanadzie jest pierwszym startem od Wimbledonu i okazją do powrotu do rytmu meczowego przed kolejną częścią sezonu.

To było Baki od Molly. Molly możecie znać, jeśli korzystacie z TikToka albo Instagrama, bo jakiś czas temu viralowy był numer z jej udziałem, numer Shake It To The Max. I jej znakiem rozpoznawczym Molly jest właśnie ten wysoki, wysoki głos i elektroniczno-popowe rytmy z korzeniami w Ganie, bo z Gany właśnie Molly pochodzi. I bardzo, bardzo się cieszę, że coraz więcej jest w mainstreamie, w muzyce elektronicznej też osób z Afryki. To jest super, super fajne i myślę, że odświeżające też mocno te brzmienia, bo był taki moment, w którym, który myślę, że nadal jakby jest jakoś odczuwalny, w którym te latynoskie rytmy były przodujące. No i mam nadzieję, że tak się też wydarzy z rytmami na przykład z Gany właśnie, no choćby Amarej, to jest przykład po prostu jakiejś totalnej mainstreamizacji tego, albo Tyla, która chyba nie jest z Gany, aczkolwiek też mniej więcej z tych rejonów i no i też jest po prostu mainstreamowa i wystarczył jeden viralowy numer, żeby to się wydarzyło. Niedawno wydała nowy album. On mnie jakoś bardzo nie pochłonął, dlatego nie słuchaliśmy go sobie za bardzo, no ale polecam sprawdzić, przekonać się samemu oczywiście. Trochę zejdziemy z tonu elektroniczno-energicznego i posłuchamy Kota The Friend i Looney, numer Adventure Time z albumu, który przed chwilą dosłownie wyszedł, Just Happy To Be Here. I bardzo komfortowy tytuł, bardzo komfortowa okładka i jest to dla mnie mocno komfortowa muzyka. To powiedziałam, że przed chwilą wyszedł, stało się to 30 lipca, więc no, co tydzień temu. To jest chwila w mojej nomenklaturze. Adventure Time, Kota The Friend i Looney.

Adventure Time. Dziękujemy, dziękujemy. Pięknie Kotaty Friend i Luni. Zapowiadałam, że będziemy słuchać więcej osób, które będą grały na OFF-ie i będziemy słuchać więcej tych osób. Przed nami Get Down Services, których właśnie tam będziemy mogli usłyszeć. Ten, kto jedzie. Ja tam jadę w niedzielę, będę tylko w niedzielę. Może się z kimś z was spotkam po drodze. Chętnie poprzybijam piątki. My sobie posłuchamy Get Down Services numeru Chacha Slide, który wyszedł 9 lipca. Get Down Services dla osób, które nie znają, czyli jeszcze dla mnie chwilę temu, bo ich nie znałam. Oni sami określają siebie. To jest duet brytyjski rock popowy, który sam określa siebie jako bazowana na groove'ie muzyka, która jest infuzowana disco i latami 80. i latami 70. Więc idziemy w tym kierunku, ale dla mnie to brzmi nowocześnie i ma taki nowoczesny twist. I jest dobre, jest super fajne. Chacha Slide, Get Down Services. Zapraszam.

0: I'm six.
1: Cha-Cha Slide, Get Down Services. Kontynuujemy Off Festival i to, jakie osoby będą występować i będziecie mogli ich odsłuchać na Off Festiwalu właśnie. Jedną z tych osób, która myślę, że jest warta uwagi, jest Rusowski. Rusowski to jest muzyk, który miksuje przeróżne rzeczy ze sobą. Bedroom pop, R&B, reggaeton, hip-hop, techno, czasami jakieś elementy jazzu, to się znajdzie, jak się chce tego poszukać. Jakiś latin trap, itp. No jest eksperymentalnie. Rusowski, nazwa jego ksywa wskazuje na to, że mamy z nim coś wspólnego i nie jest to tak daleki od prawdy. Urodził się w białoruskiej rodzinie. Jego matka była członkinią takiej klasycznej, folkowej grupy białoruskiej i ma jakieś tam podstawy muzyki już od dzieciństwa wpajane, przebywał z tą muzyką. Aktualnie Rusowski żyje sobie w Hiszpanii i on się w Hiszpanii też urodził. Po prostu ta rodzina była białoruska, ale już się urodził w Hiszpanii, w rodzinie emigrantów. Ale te korzenie w jego ksywie słychać, choć, co ciekawe, jego pseudonim Rusowski, jak przyznaję, przychodzi do tego, że ma na imię Rusłan, więc wziął tę cząstkę Rus i dodał do tego Wazowski, imię protagonisty Potworów i Spółka. Więc jakoś w te rejony zmierzamy, proszę państwa. Posłuchamy sobie, co tam Rusowski z tą całą swoją przeszłością bardzo ciekawą i przekminami typu Potwory i Spółka ma nam do powiedzenia w utworach. Posłuchamy Baby Romeo z albumu z 2025 pod tytułem Daisy. Tu jest na ficie Ralphie Chu. Więc zapraszam serdecznie do odsłuchu.

Rusowski, Ralphie True, Baby Romeo. Dziękujemy bardzo. I tym samym kończymy segment offowy. W sensie nadal będzie offowo, ale nie będzie festiwalu offowo. Pozdrawiam wszystkich, którzy jadą i którzy nie jadą na offa. Ja nie jestem jakąś też turbo gigafanką off-festiwalu. Byłam tam raz. Nie pamiętam, jaki to był rok. Tam była Patti Smith wtedy na pewno. No to było już, nie wiem, 2017 może. Nie wiem, bardzo, bardzo dawno temu, 100 tysięcy lat temu, już mało co pamiętam, ale jaram się, że pojadę. Fajnie, myślę, że będzie miło i że spotkam dużo osób znajomych, więc fajnie. Proszę Państwa, posłuchamy sobie Londyńczyków, którzy nazwali swój duet Nowy Jork. I nie żartuję. Nazywają się New York, wydali epkę Push i ta epka poszła naprawdę szeroko. Jest to eksperymentalny pop, chociaż w sumie jest mega elektroniczny i bardzo pocięty i dość glitchy, ale nie na tyle glitchy, żeby nie móc tego słuchać. To jest bardzo, bardzo ciekawa mieszanka i bardzo fajna i bardzo kojąca też w tym wszystkim. To jest dwójka Londyńczyków, w sensie Londyńczyk i Londynka, mieszkanka Londynu. Bardzo trudne zagadnienia językowe. Byli współmieszkańcami jednego mieszkania, jak to się nazywa, współlokatorami. Byli współlokatorami, potem stali się przyjaciółmi, stali się współpracownikami, muzykami, tworzą ten duet i chciałam wam go przedstawić dzisiaj. Numer Together z ich 18-minutowej epki Push od duetu New York. Zapraszam.

Together, New York. Piękne, piękne dzięki. Dziękuję Wam również za słuchanie ze mną, za bycie ze mną w tej audycji. My się już nieuchronnie zbliżamy do jej końca. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Chciałam Was zostawić na sam koniec ze współczesnym jazzem, z zespołem Omasta z Krakowa, z utworem, z singlem Honda del Sol, który został wydany też chwilę temu, 29 lipca, więc mocna, mocna świeżynka, a polski współczesny jazz jest zawsze dobry, zawsze na propsie. Powiedziałam trochę to w sposób milenialski, wybaczcie mi to, kolejnym razem powiem genzetowo albo genalfowo czy coś, 6-7. Proszę Państwa, contemporary jazz z Polski, czyli wspaniałości, wspaniałości naprawdę. To jest dobro narodowe, trzeba to chronić i trzeba to wspierać. Jeśli słucha tego jakiś minister, jakikolwiek, to proszę się tym zainteresować i dać tutaj dużo pieniędzy. Honda del Sol, Omasta, ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Mówiła do Was Zuzia Susk. Słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień w czwartek o godzinie 10:00, jak zwykle. Pa, pa.

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Reklama.
2: Radio Campus.

Już po 11, tak więc rozpoczynamy kampus główny. Porozmawiamy dzisiaj o myśleniu spiskowym, będzie też o treningu węchu, a także szukam dla Was najciekawszych naukowych artykułów w internecie. Zostańcie ze mną do 13, po tej stronie Marta Boroń. Cześć, dzień dobry. A ja.

0: News główny.
1: Pandemia, wojna, niepewne czasy. W takich momentach teorie spiskowe rozprzestrzeniają się wyjątkowo szybko. Skąd bierze się ich siła i dlaczego czasem wierzą w nie nawet osoby dobrze wykształcone? I szerzej o psychologii myślenia spiskowego porozmawiam z doktorem Michałem Kosakowskim z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Miło mi, dziękuję za zaproszenie.
1: Podobno to myślenie spiskowe towarzyszy nam jako ludziom od wieków i taka pewna podejrzliwość jest głęboko w nas zakorzeniona. Czy to oznacza, że skłonność do doszukiwania się spisków jest w pewnym sensie normalna i każdy z nas ją posiada?
2: Niektóre stanowiska w psychologii myślenia spiskowego podpisałyby się pod takim stwierdzeniem z całą stanowczością. Bo z jednej strony, na przykład kiedy analizuje się treści listów do redakcji, które były wysyłane do czasopism w Stanach Zjednoczonych, badacze przyjrzeli się tym listom na przestrzeni ponad 100 lat, to widać tam, że ludziom jakoś zawsze chodzi po głowie to, kto tak naprawdę pociąga za sznurki, czy są jakieś grupy interesu, które próbują się, powiedzmy, wzbogacić czyimś kosztem, czy kosztem społeczeństwa. I to jest jakiś taki stały, powracający wątek, który badacze właśnie, którzy przeprowadzali to badanie, nazwali takim spiskowym promieniowaniem tła, trochę tak analogicznie do kosmicznego promieniowania tła, które się obserwuje w astronomii czy astrofizyce. I ich wniosek jest taki, że właśnie pewna podejrzliwość, nieufność wobec instytucji publicznych, organów rządowych, czy w ogóle dużych instytucji, może być po prostu typowa dla ludzkich społeczeństw, że w jakimś sensie nie da się jej uniknąć. Ale jest też taki drugi nurt badań, który trochę tak sugeruje, że nasze myślenie o istnieniu potencjalnych spisków w społeczeństwach, czy jako spiskach, które mają odpowiadać za jakieś zjawiska społeczne, to ten rodzaj myślenia może się opierać na takich mechanizmach, które mogą być naszymi ewolucyjnymi przystosowaniami do życia w społecznościach. Jako gatunek społeczny mamy takie pewne tendencje widoczne w badaniach psychologicznych, które sugerują, że patrząc na świat, który nas otacza, bardzo dużą uwagę zwracamy na to, co dzieje się w świecie społecznym, bo jest ważną częścią naszego życia. Inni ludzie to jest coś, co jest podstawą naszego funkcjonowania. Człowiek nie żyje jako samotna wyspa. I dlatego musimy być bardzo wyczuleni na to, jakie inni ludzie mają wobec nas intencje, zamiary, czy te zamiary są przyjazne, czy są wrogie. Więc niektóre stanowiska postulują, że mamy właśnie takie wyspecjalizowane moduły umysłowe, które odpowiadają za dopatrywanie się ewentualnych intencji w działaniu innych ludzi, które mogą być jakoś ku nam skierowane, a z perspektywy właśnie adaptacyjnej, czyli takiego sposobu myślenia o człowieku, który zakłada, że nasz umysł jest po części przynajmniej produktem doboru naturalnego, że należy go rozumieć tak, jakbyśmy byli określonym gatunkiem zwierzęcia, to szczególnie ważne wydaje się odnajdywanie potencjalnych zagrożeń, bo jeśli ktoś na nas czyha, ktoś chciałby nam jakoś zaszkodzić, no to jest potencjalnie bardzo niebezpieczna sytuacja i takie konsekwencje takiego działania przeciwko nam mogą być poważne. Więc nasze umysły, zgodnie z tym stanowiskiem, miałyby być wyczulone na przejawy występowania w naszym otoczeniu jakichś koalicji, jakichś takich grup ludzi, które mogłyby chcieć nam skrycie zaszkodzić. I w związku z tym będziemy się ich dopatrywać tam, gdzie istnieją, ale też niestety czasami tam, gdzie ich nie ma, no bo lepiej popełnić mniej kosztowny błąd, a takim mniej kosztownym błędem jest przygotować się na jakieś potencjalne zagrożenie, którego w rzeczywistości nie ma, niż pominąć prawdziwe zagrożenie, które w rzeczywistości jest.
1: Czyli taka tendencja do podejrzliwości ma też swoją funkcję ewolucyjną. Czytałam, że szczególnie okresy niepokoju, takie jak pandemia niedawno, czy wcześniej w historii zimna wojna na przykład, no sprzyjają rozwojowi tych teorii narracji spiskowych. Zastanawiam się, co takiego dzieje się z ludzką psychiką właśnie w czasach kryzysu, że częściej szukamy ukrytych wyjaśnień wydarzeń, które nam towarzyszą.
2: Te przykłady, które wymieniłaś, są, myślę, właśnie bardzo dobrą ilustracją tej tezy, że nasze umysły mogą być jakoś tak wyspecjalizowane w poszukiwaniu przejawów zagrożenia i to mogłoby być szczególnie widoczne właśnie w sytuacjach niepewnych, niejednoznacznych, sytuacjach, kiedy tracimy kontrolę. No i tutaj są właśnie takie badania w obszarze psychologii myślenia spiskowego, które pokazują, że z jednej strony ludzie, którzy mają jakieś takie chroniczne poczucie niepokoju co do jakiegoś jakiejś kontroli nad swoim życiem. Ludzie, którzy są przekonani, że to, co ich spotyka, jest poza ich kontrolą, to są osoby, które będą na przykład w narracje spiskowe częściej wierzyć, ale też w takich badaniach eksperymentalnych, gdzie na przykład w ludziach wzbudza się w jakiś sposób poczucie utraty kontroli nad tym, co ich w danym momencie spotyka. W takich sytuacjach ludzie też się stają bardziej skłonni do takiego, można powiedzieć, łączenia kropek. To się nazywa kompensacyjnymi mechanizmami odzyskiwania poczucia kontroli i to poczucie kontroli jest dla nas najwyraźniej dość ważne i myślę, że to też jest zrozumiałe. Taka myśl, że wiemy, co nas może spotkać, jak się na to przygotować i że możemy wpłynąć na naszą rzeczywistość tak, żebyśmy mogli w niej skutecznie funkcjonować. To jest bardzo miła myśl i też badania pokazują, że to ma psychologiczne korzyści, więc kiedy tego nie mamy, a właśnie sytuacje typu jakieś zachodzące zmiany na świecie, na przykład technologiczne w wyniku rozwoju technologii sztucznej inteligencji, sytuacje takie jak pandemie, gdzie z dnia na dzień świat się zmienia, tracimy pracę, nie wiemy, kiedy będziemy mogli do niej wrócić, czy w ogóle branża, w której działaliśmy, nadal będzie istnieć, bo to przecież było udziałem wielu osób w tamtym czasie, czy sytuacje konfliktów zbrojnych, to są takie momenty, w których nasze umysły, można powiedzieć desperacko, szukają jakichś sposobów odzyskania kontroli nad rzeczywistością. No i z jednej strony widzimy to w taki sposób, że wtedy się stajemy na przykład bardziej przesądni, czyli próbujemy sobie zapewnić to powodzenie albo odsunąć zagrożenie w taki sposób, co do którego być może inaczej byśmy nie byli przekonani, taki trochę magiczny, ale też w takich sytuacjach, kiedy rozmyślamy nad tym, co się dzieje w otaczającym nas świecie,

0: if you don't wanna be all alone, and all you do is run, all you do is run. I powracamy do rozmowy. Cały czas ze mną na łączach jest dr Michał Kosakowski z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i właśnie, gdy my sobie rozkminiamy świat i wszystkie wydarzenia, które dzieją się wokół nas, no to może nie wierzymy od razu w teorie spiskowe, bo to wydaje mi się, że jest trochę skrajność, ale mimo wszystko możemy stawać się bardziej przyzorni, bardziej podejrzliwi. Więc jak odróżnić taki zdrowy sceptycyzm od momentu, w którym zaczynamy faktycznie wpadać w myślenie spiskowe?
1: To jest bardzo, myślę, ważna kwestia, no bo ten zdrowy sceptycyzm jest nam potrzebny i osoby, które wierzą w teorie spiskowe, bardzo często lubią o sobie myśleć, że na przykład są szczególnie przenikliwe, jeśli chodzi o to, że nie dają się oszukiwać jakimś oficjalnym narracjom, które postrzegają jako nieprawdziwe. Mają też wrażenie, że dotarły jakoś głębiej, że przejrzały przez jakąś taką zasłonę działań propagandowych na przykład. Ale kluczową kwestią jest taki krytycyzm wobec własnego myślenia. Czy my na przykład stosujemy te same zasady jakiejś ostrożności? Czy my patrzymy tak samo wnikliwie na nasze własne przekonania, co na przekonania, z którymi się na przykład nie zgadzamy? No bo to jest bardzo łatwe, żeby znaleźć luki w cudzym rozumowaniu, zwłaszcza jeśli ono jest jakoś sprzeczne z naszymi przekonaniami. Wydaje się, że w tym się specjalizujemy. Niektóre stanowiska też w obszarze psychologii społecznej postulują, że zasadniczo nasz umysł jest raczej wyspecjalizowany niekoniecznie w tym, żeby dociekać do tego, jaki świat jest naprawdę, ale żeby na przykład dobrze się czuć ze sobą, żyć z poczuciem słuszności i prawdziwości swoich przekonań, bo to czasami może mieć pewne dodatkowe korzyści. Więc zwracać uwagę na to, że te same błędy, które bardzo łatwo jest nam dostrzec w rozumowaniu innych ludzi, możemy potencjalnie znaleźć również w naszym rozumowaniu, ale one dla nas będą trudniejsze do dostrzeżenia. Więc takim, myślę, że pierwszą wskazówką byłoby to, żeby przyjrzeć się z takiego, powiedzmy, lotu ptaka naszym własnym argumentom. Czy na pewno stosujemy jakiś odpowiedni poziom krytycyzmu, którego wymagamy od innych do swojego własnego rozumowania. Ale też myślę, że takim ważnym kryterium odróżniającym zdrowo-sceptyczne stwierdzenia od stwierdzeń o charakterze narracji spiskowej jest ich falsyfikowalność. Bo bardzo często w narracjach spiskowych pojawia się taki wątek, że trzeba jakoś wytłumaczyć brak dowodów, albo trzeba wytłumaczyć to, że dowody, które mamy, przeczą temu stanowisku, które chcielibyśmy mieć, podążając za tą spiskową narracją. No i wtedy zaczynają się schody, można powiedzieć, i musimy konstruować jakieś czasami takie piętrowe narracje, które pozwalają nam wytłumaczyć, dlaczego świat wygląda inaczej niż ja twierdzę, że powinien wyglądać. Czyli na przykład w spiskowych narracjach dotyczących globalnego ocieplenia wszelkie dane, które mamy i z różnych, można powiedzieć, obszarów wskazują na to, że klimat się ociepla, ociepla się w wyniku zwiększonej ilości dwutlenku węgla w atmosferze, a najlepszym wyjaśnieniem dużej części tego wzrostu jest nasza ludzka działalność w postaci spalania paliw kopalnych. I tutaj naukowcy zajmujący się klimatem nie mają co do tego wątpliwości. Mamy rekordowe upały coraz częściej. No i trzeba w jakiś sposób wytłumaczyć, jeśli my na przykład wierzymy, że ten klimat nie ociepla się za sprawą działalności człowieka, jak to jest możliwe. No i ostatnio przy tej niedawnej fali upałów mieliśmy takie ciekawe przykłady gdzieś tam krążące po internecie osób, które na przykład twierdzą, że dane, które mamy, na podstawie których wnioskuje się o temperaturach przeszłości, czy nawet dane pomiarowe z przeszłości są zafałszowane. Że to, że teraz widać większą liczbę dni z upałami, wynika z tego, że one po prostu te wnioski opierają się na danych, które zostały sfałszowane, że kiedyś też było dużo upałów, ale ktoś te dane podmienił. No i no to już wymaga przyjęcia do wiadomości istnienia naprawdę wielopiętrowego spisku, w którym uczestniczą tysiące osób, że naukowcy z całego świata zmówili się, żeby przedstawić nam inny obraz rzeczywistości niż to ma miejsce naprawdę. No i to jest taki moment, w którym naprawdę powinniśmy się zatrzymać. Jeśli rzeczywistość nie pasuje do naszych wyobrażeń, a my zaczynamy gorączkowo poszukiwać jakichś uzasadnień, dla którego nadal moglibyśmy mieć rację, no to jest szansa, że poruszamy się już w obszarze myślenia spiskowego.
2: i tym miejscem, gdzie mogą gromadzić się osoby o podobnych przekonaniach, o podobnych poglądach, jest internet. I też słyszymy często, że za wzrost popularności tych narracji spiskowych odpowiadają media społecznościowe. I tutaj podobno badacze nie są całkowicie zgodni. Jestem ciekawa, co dziś wiemy na pewno o wpływie właśnie social mediów na nasze przekonania. Na pewno dużą rolę odgrywają tutaj tak zwane bańki informacyjne, tworzone przez algorytmy, ale co jeszcze?
1: Dodam do tego wątku baniek informacyjnych, że one rzeczywiście będą wzmacniać nasze istniejące przekonania. Bo badanie tego, jak przekłada się to, co konsumujemy w internecie, na to, jak rzeczywiście myślimy i na przykład jakie podejmujemy decyzje w obszarze zdrowia, czy na przykład podczas głosowania w wyborach, jest trudne, no bo nie do końca mamy możliwość złapania tych wszystkich momentów w życiu osoby. Więc musimy się posiłkować jakimiś takimi danymi troszeczkę pośrednimi i te badania, które są, sugerują, że rzeczywiście to, jak działają algorytmy mediów społecznościowych, może prowadzić do tego, że umacniamy się w przekonaniach, które mamy. Były na przykład badania sugerujące, że powiedzmy rekomendacje algorytmiczne z serwisu YouTube sprawiały, że ludzie, którzy mieli radykalne poglądy, mieli z biegiem czasu coraz więcej polecanych, a co za tym idzie coraz więcej obejrzanych treści również o charakterze radykalnym. Nie zaobserwowano na przykład w tych badaniach tego, żeby osoby, które nie miały takich poglądów na początku, zyskiwały takie poglądy w wyniku rekomendacji. Ale tak jak wspomniałem, jest to rzeczywiście trudne do badania. Natomiast wydaje się, że takim wnioskiem, który jest uprawomocniony, jest to, że media społecznościowe mogą wzmacniać nasze istniejące przekonania. Natomiast bez wątpienia są też narzędziem w takiej wojnie informacyjnej, w tym sensie, że pozwalają bardzo małym kosztem, bardzo efektywnie docierać z treściami do dużej grupy osób. Opiera się to między innymi na tym, że informacje, które wywołują negatywne emocje, co akurat też zostało udokumentowane, świetnie rozprzestrzeniają się w internecie, w mediach społecznościowych. Przede wszystkim można powiedzieć, że nawet robią to lepiej niż inne rodzaje informacji. Więc jeśli coś wywołuje negatywne emocje, angażuje to naszą uwagę, czasami wywołuje w nas poczucie, że musimy się z kimś tym podzielić, co sprawia, że ta informacja dociera do większej liczby osób. Angażujemy się w to, na przykład dyskutując, komentując, co też napędza ten ruch. No i ta wiedza też o tym, na kogo jakie rzeczy działają, czyli jakie tematy są zapalne, jakie narracje są w danym momencie obecne w debacie publicznej, czyli czego ludzie się boją, co ludzi oburza, pozwalają docierać z pewnymi treściami do grup, do których chcielibyśmy dotrzeć poprzez, można powiedzieć, takie przyciskanie ich przycisków, wyświetlanie im właśnie tego, czego się na przykład w danym momencie boją. Czyli jeśli boimy się, że jakieś grupy nam zagrażają, no to możemy zalewać media społecznościowe informacjami prawdziwymi, fałszywymi, częściowo prawdziwymi, które dostarczają nam takich dowodów. Czyli na przykład jeśli boimy się tego, że ma miejsce jakaś fala przemocy ze strony imigrantów z jakiegoś kraju, no to możemy nagłaśniać prawdziwe przypadki, możemy tworzyć fikcyjne przypadki, ale możemy też na przykład, tak jak niedawno miało to miejsce, pokazywać przypadki sprzed lat jako takie, które miały miejsce dzisiaj, co stwarza u ludzi wrażenie, że na przykład jakieś zjawisko jest znacznie bardziej powszechne niż jest, co w połączeniu na przykład właśnie z ich obawami sprawia, że czują się bardziej zagrożeni i co za tym idzie, są bardziej podatni na wszelkie narracje, które odwołują się do tego, że my jako na przykład jakaś grupa polityczna mamy doskonałe rozwiązanie, żeby te wasze lęki jakoś zaopiekować, zaadresować, dać rozwiązanie, które sprawi, że znowu będziecie się czuć bezpiecznie. No i tu właśnie wracamy też do początku naszej dyskusji, gdzie mówiliśmy o tym, że w sytuacjach zagrożenia stajemy się bardziej podatni na takie właśnie wyjaśnienia, które mogą dawać nam znowu poczucie kontroli. Więc jeśli boimy się danej rzeczy, są ludzie, którzy przychodzą i mówią, że w jaki sposób temu zaradzą, no to będzie dla nas bardzo satysfakcjonujące i kuszące.
2: Do rozmowy o myśleniu spiskowym wrócimy już za moment.
3: 24/7, 365, mate. Gang, gang.

0: Kampus Główny.
1: I wracamy do rozmowy. Ja cały czas rozmawiam z doktorem Michałem Kosakowskim z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: A jak to jest z wykształceniem i wiarą w teorie spiskowe? Bo chyba wyższe wykształcenie nie zawsze chroni przed wpadaniem właśnie w to myślenie spiskowe. Czasem osoby wykształcone lepiej potrafią nawet skuteczniej bronić takich przekonań. Jak to jest możliwe?
3: No właśnie, to jest bardzo zaskakująca kwestia, bo rzeczywiście mogłoby się tak wydawać, że im lepiej rozumiemy świat, co może się wiązać z lepszym myśleniem krytycznym, co może się z kolei wiązać z wyższym wykształceniem, tym rzadziej będziemy w te narracje spiskowe wierzyć. I do pewnego stopnia tak jest, w tym sensie, że obserwuje się w badaniach ujemną korelację pomiędzy wykształceniem a wiarą w teorie spiskowe. Natomiast ona nie jest silna, co oznacza, że to nie jest jednoznaczne. Tak, to nie jest tak, że wyższe wykształcenie nieuchronnie będzie nas jakoś bronić przed wierzeniem w narracje spiskowe. Wydaje się, że tym czynnikiem, który łączy, odwracając tę zależność, niższe wykształcenie potencjalnie z wiarą w teorie spiskowe, jest takie przekonanie, że złożone zjawiska społeczne, złożone problemy społeczne mają proste wyjaśnienia i proste środki zaradcze. Że jeśli za coś odpowiadają na przykład ci konkretni ludzie, no to robiąc coś z tymi konkretnymi ludźmi, możemy problem rozwiązać. No, świat jest znacznie bardziej złożony, rzadko kiedy zjawiska mają jedną przyczynę, często są to jakieś problemy o charakterze systemowym, które są trudniejsze w rozwiązywaniu. Więc to byłaby ta część, która jakoś też się wydaje intuicyjnie zrozumiała, ale właśnie to jest tylko jedna strona medalu. No bo na przykład badania pokazują, że jeśli chodzi o teorie spiskowe, które jakoś silnie łączą się z naszą tożsamością ideologiczną, czyli na przykład naszą identyfikacją polityczną, to w tych kwestiach jesteśmy bardziej potencjalnie skłonni wierzyć w te narracje spiskowe, jeśli jesteśmy bardziej wykształceni. Takim klasycznym przykładem, który jest widoczny w badaniach, są właśnie narracje spiskowe dotyczące zmian klimatycznych. To jest jakoś tak od lat już widoczne, że w Stanach Zjednoczonych republikanie znacznie mniej wierzą w to, co mówią naukowcy, czyli to, że za globalne ocieplenie właśnie odpowiada działalność człowieka. I to jest pewna stała prawidłowość i może nie jest zaskakująca, biorąc pod uwagę, że to jest jakoś właśnie zbieżne z pewnymi narracjami dotyczącymi na przykład roli państwa w gospodarce, czy tego, że duża część wyborców Partii Republikańskiej to jest południe Stanów Zjednoczonych, które na przykład między innymi zbudowało swoją ekonomię w oparciu o wydobycie paliw kopalnych, więc no, to jest jakoś potencjalnie zrozumiałe. Ale właśnie sprawa staje się ciekawsza, jeśli uwzględnimy ten czynnik wykształcenia, bo badania pokazują, że lepiej wykształcone osoby, które deklarują swoje poglądy jednoznacznie jako republikańskie, rzadziej wierzą w to, że za globalne ocieplenie odpowiada człowiek. No i dlaczego? Jednym z takich wyjaśnień jest to, że te osoby, mając na przykład lepiej rozwinięte mechanizmy myślenia krytycznego, stosują je być może nieco selektywnie. W tym sensie, że wiedząc co nieco o mechanizmach działania nauki, rozumiejąc pewne ograniczenia metody naukowej, czy na przykład konkretnie metod stosowanych w klimatologii, mogą skupić się na nich, mogą wybierać na przykład pojedyncze badania, czy jakieś stanowiska ulubionych naukowców, które wydają się jakoś im szczególnie przekonujące, i używać tego, żeby bronić tych przekonań niezgodnych ze stanowiskiem nauki przed falsyfikacją, czyli przed właśnie takim ich odrzuceniem w wyniku nowych dowodów, nowych faktów, zarówno w debacie z innymi ludźmi, ale też przed samym sobą. Czyli niejako selektywnie stosują swój sceptycyzm, myślenie krytyczne. Czasami w popularyzacji nauki funkcjonuje takie określenie cherry picking, wybierania wisienek albo zbierania wisienek. Słyszałem też taki polski odpowiednik wybierania rodzynek z ciasta. Właśnie skupiając się na tych jakichś wybranych faktach, które potwierdzają ich tezę, mimo że w szerszym kontekście one mają mniejsze znaczenie. Na przykład jeśli znajdziemy przykłady naukowców, którzy nie wierzą w globalne ocieplenie, to takich oczywiście znajdziemy, tak, nauka jest w jakiejś mierze debatą, ale stanowisko praktycznie wszystkich osób zajmujących się klimatem jest raczej jednoznaczne, to ludzie za to odpowiadają. Czyli to jest proporcja, w zależności od tego, jak to mierzyć, 97, 98, 99% osób zajmujących się badaniami klimatu jest zgodna z tym stanowiskiem. Ale to może dla nas nas nie być przekonujące, bo jest dla nas jakoś ważne, żeby tych zmian klimatycznych nie przyjąć do wiadomości i skupiamy się na tym właśnie 1%, który dla nas okazuje się być szczególnie przekonujący i dobrze potrafimy uzasadnić przed sobą i przed innymi, dlaczego tak jest. Tu jeszcze bym dodał, że to nie tylko republikanie w takim szerszym kontekście, bo to zjawisko udokumentowane dla osób o różnych poglądach, ale to ta kwestia zmian klimatycznych jest bardzo polaryzująca w wielu krajach, w tym Polsce, i dzięki temu można to świetnie na tym przykładzie obserwować. Więc podsumowując, wyższe wykształcenie daje nam lepiej rozwinięte zdolności myślenia krytycznego, które mogą się przyczyniać do tego, że ten krytycyzm stosujemy selektywnie w obronie naszych przekonań przed rzeczywistością.
2: Czyli to myślenie krytyczne może być takim mieczem obosiecznym, no bo z jednej strony wykorzystujemy je do czegoś pozytywnego, a z drugiej strony możemy wykorzystywać do wybierania tych idei czy jakichś badań naukowych pod nasze przekonania. Też badania pokazują, że w krajach o wyższym poziomie korupcji częściej występuje takie myślenie spiskowe. Co ciekawe, w Polsce ten poziom zaufania do instytucji jest nadal niższy niż w innych krajach Europy. Czy w takim razie my możemy powiedzieć, że te teorie spiskowe są w pewnym stopniu produktem braku zaufania do instytucji publicznych i jednocześnie to oznacza, że my mamy w Polsce szczególnie podatny grunt dla teorii spiskowych?
3: Myślę, że można by tak powiedzieć. Zajmując się psychologią, mamy często tendencję do tego, żeby skupiać się na takich czynnikach jednostkowych, bo to jest dla nas jakoś tak naturalne. To, co dzieje się w umyśle jednostki, to, co ludzie myślą, czują, robią, jest jakimś takim podstawowym przedmiotem zainteresowania osób zajmujących się psychologią. Ale nie funkcjonujemy w próżni, funkcjonujemy w społeczeństwie, jesteśmy jakoś poddani działaniom ze strony kultury, w której żyjemy, ale też różnego rodzaju doświadczenia życiowe zostawiają w nas jakiś ślad, więc jeśli żyjąc w takim społeczeństwie, w którym mamy powody, żeby na przykład nie ufać instytucjom publicznym, to przekonanie może zostać w nas dość silnie ugruntowane i kiedy pojawiają się jakieś sytuacje, kiedy rzeczywiście tym instytucjom publicznym musimy zaufać, to będzie to trudniejsze. Takie ciekawe badania pokazały na przykład różnicę pomiędzy Nową Zelandią a Macedonią Północną, czyli krajach, w których można powiedzieć instytucje publiczne działają skrajnie różnie. Tu badacze celowo wybrali te dwa kraje. Nowa Zelandia jako była takim krajem, w którym przynajmniej początkowa odpowiedź rządu na pandemię była postrzegana raczej pozytywnie, w tym sensie, że była uważana za taką przemyślaną i adekwatną. I to też jest kraj, w którym zaufanie publiczne jest znacznie wyższe niż w Macedonii Północnej, gdzie ta odpowiedź państwa z kolei niekoniecznie była postrzegana jako coś, na czym można polegać. No i badania pokazały, że w takich sytuacjach ludzie, którzy w pewnym sensie byli psychologicznie podobni, czyli na przykład mieli poczucie, że nie mają osobistej kontroli nad tym, co ich spotka w wyniku pandemii. Czyli te wszystkie zmiany, które wynikają na przykład z obostrzeń, czy z zwiększonego ryzyka zachorowania, jakoś ich mogą dotknąć. Nie podoba im się to za bardzo, to jest jakoś zagrażające, przynajmniej niepewne, tak to już trochę interpretuję, ale no nie mają na to wpływu. Spotka ich coś potencjalnie, co jest trochę poza ich kontrolą. To jest mechanizm, który w wielu sytuacjach, jak już wiemy, prowadzi do nasilonego myślenia spiskowego. Czyli jeśli mamy kontroli, próbujemy znaleźć jakieś wyjaśnienia i te wyjaśnienia często przychodzą do nas w postaci narracji spiskowych. Ale okazało się, że te osoby o właśnie poczuciu braku kontroli związanego z pandemią w Nowej Zelandii nie ulegały tak samo narracjom spiskowym jak w Macedonii Północnej. No i badacze interpretują to w ten sposób, że być może właśnie to zaufanie w instytucje publiczne, które pokładano, bo wydawały się czymś, co zadziała sprawnie, na co w razie czego możemy liczyć, na czym możemy polegać, przyczyniało się do tego, że ta kontrola mogła zostać odzyskana w jakiś sposób, który był bardziej taki, powiedzielibyśmy, korzystny dla jednostki, bo właśnie nie powodował tego oderwania od rzeczywistości. No i Polska niestety ma to dziedzictwo transformacji ustrojowej, dziedzictwo komunizmu, które przyczynia się do tego, że instytucje publiczne niekoniecznie są jakoś postrzegane jako szczególnie sprawne, dobrze działające. Mamy też bardzo niski poziom zaufania do innych ludzi w społeczeństwie. I na przykład badania w trakcie pandemii pokazywały, że za takie źródło informacji, któremu możemy najbardziej ufać, albo któremu ufamy, to tak było formułowane pytanie, jeśli chodzi o kwestie związane ze zdrowiem podczas pandemii, wskazywano w Polsce, jako jednym z 20 krajów, które wówczas badano, i naszych znajomych i bliskich. Nie lekarzy, nie media, nie komunikaty rządowe, ale właśnie naszych bliskich. No to sugeruje taki bardzo niski poziom zaufania, który przyczynia się do tego właśnie, że jesteśmy potencjalnie podejrzliwi wobec oficjalnych narracji. I to też czasem widać właśnie w obszarze myślenia spiskowego, że dla wielu osób ta oficjalna narracja jest takim punktem wyjścia do dalszych spekulacji. Na tej zasadzie, że tak pewnie nie jest. Jeśli tak nam mówią, to na pewno jest inaczej. A w związku z tym, jak może być?
2: Te narracje spiskowe coraz częściej trafiają do głównego nurtu, wpływają niestety na politykę, na nasze życie codzienne. Gdyby tak zostawić słuchaczy z jedną radą, jak nie dać się zwieść tym fałszywym narracjom, teoriom, jaka by to była rada?
3: Ona by brzmiała pewnie tak, żeby podobny krytycyzm, jaki jesteśmy w stanie wytoczyć przeciwko argumentom strony, z którą się nie zgadzamy, zastosować przynajmniej od czasu do czasu do naszych własnych poglądów, dla takiej higieny psychicznej, dla takiego właśnie bezpieczeństwa polegającego na tym, że dzięki temu sami możemy nie ulec ewentualnym spiskowym narracjom, które są akurat dla nas kuszące. No bo wiadomo, że te przekonania, w które wierzą inni ludzie, no to oni wierzą w nie dlatego, że są niedoinformowani albo dali się na coś nabrać, a nasze przekonania na temat świata niekoniecznie muszą mieć taki charakter dla nas. Więc zdrowy sceptycyzm wobec siebie również to byłaby jedna rzecz, a druga, zawsze staram się, przynajmniej ja osobiście korzystając z mediów społecznościowych, mieć na uwadze to, że jeśli coś jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, na przykład za bardzo potwierdza to, czego zawsze się obawiałem, albo co wpisuje się w jakieś takie moje obawy, to żeby przyjrzeć się temu, czy na pewno to nie jest rezultat jakichś na przykład moich oczekiwań albo tego, że coś może być jakoś prezentowane w interesie czyimś na przykład. Czyli zdrowy sceptycyzm, najkrócej rzecz ujmując, i ostrożność.
2: Tak więc skłonność do myślenia spiskowego może pojawić się u każdego z nas, szczególnie wtedy, gdy świat staje się bardziej niepewny, tym bardziej warto sprawdzać źródła informacji i nie rezygnować z krytycznego myślenia i właśnie tego zdrowego sceptycyzmu. I właśnie o myśleniu spiskowym rozmawiałam z doktorem Michałem Kosakowskim z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
3: Bardzo dziękuję również. Do usłyszenia.

0: Plus główny.
1: Kto już widział Odyseję Nolana w kinie, może podnieść rękę. Ja nieśmiało podnoszę. Bardzo mi się podobało, choć byłam sceptycznie nastawiona. I właśnie o tym znalazłam też artykuł na stronie naukawpolsce.pl. Dlaczego po raz kolejny tłumaczyć dzieło, które ma prawie 3000 lat i doczekało się już mnóstwa przekładów? Bo oprócz Odysei Nolana ukazał się też nowy przekład Odysei Homera autorstwa Anny Maciejewskiej. I zdaniem profesor Aleksandry Klęczar z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dlatego te przekłady się pojawiają, bo klasyka nigdy nie jest zamkniętym rozdziałem. No a mogłoby się wydawać, że Homer został już przetłumaczony na wszystkie możliwe sposoby, no to badaczka przekonuje w tym artykule, że kolejne tłumaczenia są potrzebne. Powodów jest kilka. Po pierwsze, zmienia się stan wiedzy i odkrywane są nowe papirusy, pojawiają się nowe interpretacje starożytnych tekstów i co ciekawe, nie istnieje jedna niezmienna wersja Odysei. Różne rękopisy różnią się między sobą, dlatego każdy tłumacz musi podejmować własne decyzje dotyczące ostatecznego kształtu tekstu. Po drugie, zmienia się też język i słowa, które 200 lat temu były oczywiste, no dziś mogą oznaczać kompletnie coś innego. Pani profesor Klęczar przywołuje też taką zabawną historię studentów, którzy w XIX-wiecznym przekładzie przeczytali, że Menelaos był kochankiem Zeusa. Problem w tym, że to dawniej słowo kochanek oznaczało po prostu osobę znajdującą się pod czyjąś szczególną opieką, no a dzisiaj wiadomo, że znaczy to coś innego. Nowy przekład właśnie Anny Maciejewskiej stawia przede wszystkim na komunikatywność. Co to oznacza? Bohaterowie mówią współczesnym językiem. Odyseusz i Atena kombinują, w cudzysłowie, a inni bohaterowie używają zwrotów, które brzmią naturalnie dla dzisiejszego czytelnika. Ale jednocześnie tłumaczka pozostaje wierna oryginałowi i nie upraszcza świata starożytnej Grecji jakoś nadmiernie. Profesor Klęczar też mówi o tym, że podobnie działają filmowe adaptacje i odnosi się właśnie do najnowszej ekranizacji Odysei w reżyserii Christophera Nolana. Jej zdaniem każda adaptacja przypomina rzymskiego boga Janusa, czyli jedną twarz zwraca się ku oryginałowi, a drugą ku współczesnemu odbiorcy. Dlatego twórcy zawsze coś zmieniają, dopowiadają lub interpretują na nowo i to jest super. I właśnie być może dlatego Odyseja wciąż żyje i od niemal 3000 lat kolejne pokolenia odnajdują w niej coś dla siebie. Czy to historię wojny, czy powrotu do domu, czy tęsknotę, temat miłości też, czy poszukiwanie własnego miejsca na ziemi. A tak naprawdę każda epoka opowiada tę samą historię, tylko trochę własnym językiem. Tak więc wygląda na to, że z klasyką jest jak z Odyseuszem, ciągle wraca, tylko za każdym razem w trochę innej odsłonie. Jeśli chcecie przeczytać cały artykuł na ten temat, znajdziecie go na stronie naukawpolsce.pl w zakładce Historia i Kultura.

Pozostajemy na stronie Nauka w Polsce. Przeniosłam się natomiast do zakładki Człowiek, gdzie często czytam różne psychologiczne artykuły i znalazłam jeden, który mówi: motywacja odróżnia zaangażowanie w pracę od pracoholizmu. No kto nie zna zostawania po godzinach, odbierania służbowych telefonów na urlopie i sprawdzania maili jeszcze przed spaniem? Czy to oznacza, że jesteśmy pracoholikami? No niekoniecznie. Tak udowadniają psycholożki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. O tym, czy mamy do czynienia z pracoholizmem, czy po prostu z dużym zaangażowaniem, nie decyduje liczba przepracowanych godzin, ale przede wszystkim nasza motywacja. Badaczki przeanalizowały mechanizmy stojące za tymi dwoma zjawiskami i doszły do wniosku, że z zewnątrz mogą wyglądać niemal identycznie, w sensie pracoholizm i duże zaangażowanie w pracę. Zarówno osoba zaangażowana, jak i pracoholik potrafią pracować długo, odbierać telefony po godzinach i tak dalej. Różnica pojawia się jednak wtedy, gdy spojrzymy na to, dlaczego to robią. I osoba naprawdę zaangażowana pracuje dlatego, że lubi swoją pracę, widzi w niej sens, czerpie z niej satysfakcję, ale kiedy przychodzi czas odpoczynku, potrafi odłożyć komputer, laptop, zregenerować się i wrócić do obowiązków z nową energią. Natomiast pracoholik często nie umie przestać pracować. Towarzyszy mu taki wewnętrzny przymus działania, a odpoczynek wywołuje niestety poczucie winy. I ma przekonanie, że jego wartość zależy od tego, ile osiągnie w pracy i że coś ciągle musi udowadniać sobie albo innym. Psycholożki wskazują, że na rozwój tych postaw wpływa kilka czynników i znaczenie mają tutaj oczywiście cechy indywidualne, sposób radzenia sobie z naszymi emocjami, ale też wartości, jakie wyznajemy, cele, jakie sobie stawiamy. Osoby zaangażowane kierują się przede wszystkim chęcią rozwoju i satysfakcją z dobrze wykonanej pracy, natomiast pracoholik częściej działa pod wpływem niestety lęku przed porażką albo obawy przed negatywną oceną otoczenia. Ogromną rolę odgrywa też środowisko pracy. Firmy, które oczekują dostępności przez całą dobę i nagradzają nieustanne zostawanie po godzinach, mogą sprzyjać rozwojowi pracoholizmu, a z kolei tam, gdzie pracownicy mają większą samodzielność, jasno określone cele i no i czas też na odpoczynek, łatwiej tam budować takie zdrowe zaangażowanie w pracę. Badaczki też mówią o tym, że więcej pracy no nie zawsze oznacza lepsze efekty, bo takie długotrwałe przeciążenie prowadzi do zmęczenia, do mniejszej koncentracji i psychicznego wyczerpania, no a to z wydajnością nie ma wiele wspólnego. Jaki jest z tego wniosek? To nie liczba przepracowanych godzin przy biurku świadczy o pracoholizmie. Najważniejsze jest to, czy pracujemy z pasji i potrafimy odpoczywać, czy dlatego, że nie umiemy przestać. Można się nad tym zastanowić, może to będzie jakaś refleksja z dzisiaj, także pamiętajcie, że czasem najbardziej produktywną rzeczą, jaką możemy zrobić dla swojej pracy, to po prostu wyjść z niej do domu.

0: Skoro są wakacje i być może więcej wolnego czasu, to może jakiś podcast. Ja sięgnęłam do naszej biblioteki rozmów w podcaście Campus Nauka i znalazłam rozmowę o węchu, bo to zmysł, o którym na co dzień dość rzadko myślimy, aż do momentu, kiedy go tracimy, na przykład podczas przeziębienia. A tymczasem węch ma ogromny wpływ na nasze emocje, na pamięć i na relacje, jak się okazuje. Rozmawiałam o tym z dr Martą Rokosz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posłuchajcie fragmentu rozmowy. Węch to zmysł, o którym często zapominamy i w szkole też uczymy się o nim stosunkowo mało, a tymczasem jest on ściśle powiązany z emocjami, pamięcią i relacjami. Zespół badaczy z Uniwersytetu Wrocławskiego sprawdzał, jak węch wpływa na funkcjonowanie dzieci i czy możemy ten węch trenować. Jedną z badaczek jest dr Marta Rokosz z Instytutu Psychologii właśnie na Uniwersytecie Wrocławskim, z którą dzisiaj porozmawiam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dlaczego węch jest takim zmysłem, o którym no właśnie zapominamy najłatwiej, mimo że tak silnie wpływa na nasze życie codzienne? Myślę, że przypomnieliśmy sobie o nim chyba najbardziej w czasie pandemii COVID, kiedy część z nas go niestety straciła.
1: To jest bardzo dobre pytanie i rzeczywiście okazuje się, że to jest taki zmysł, który najbardziej doceniamy i najbardziej zwracamy uwagę na jego znaczenie w momencie, kiedy mamy z nim problem. Mhm. Nasze pozostałe zmysły, szczególnie jeśli chodzi o zmysł wzroku i słuchu, każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne są dla naszego codziennego funkcjonowania i spostrzegamy to, jak bardzo jest nam potrzebny, niezależnie od tego, jak dobrze funkcjonuje. Nawet osoby, które nie mają żadnego problemu ze wzrokiem, nie noszą okularów, nie mają żadnej wady wzroku i tak są w stanie stwierdzić, że ten wzrok jest dla nich kluczowy, dla ich funkcjonowania, no bo to jest takie główne źródło, z którego gdzieś tam czerpią informacje o otaczającym świecie. Natomiast węch jest dosyć często pomijany, ponieważ zwłaszcza jeżeli porównujemy się do innych zwierząt, to wydaje się, że to jest taki kanał informacyjny, z którego bardzo mało korzystamy. Nie jest tak, że musimy się orientować w środowisku, żeby odnaleźć pożywienie. Do tego nam głównie służy właśnie wzrok. Czasami pomagamy sobie gdzieś tam słuchem. Więc ponieważ ono, jeżeli wszystkie nasze zmysły działają poprawnie, to wydaje się tak, jakby ten nasz węch miał taką dodatkową rolę, która wspiera te ważniejsze zmysły, które są naszymi głównymi kanałami informacji. Też nie jest tak, że jak pies jesteśmy z nosem w ziemi i poszukujemy gdzieś tam w ten sposób informacji. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy rzeczywiście kiedy zaczynamy mieć problemy z węchem, kiedy go tracimy i tak jak pani powiedziała, w momencie, kiedy pojawił się COVID, ludzie zaczęli tracić swój zmysł węchu, w tym momencie zaczęło do nas docierać, że tak naprawdę może to nie jest ten główny kanał informacyjny, którym odbieramy bodźce z naszego środowiska, ale jego brak sprawia, że masa informacji nam rzeczywiście ucieka. Więc to chyba wynika z tego, że on jest takim kanałem troszeczkę wspierającym nasze główne zmysły, natomiast to nie znaczy, że on nie jest w ogóle dla nas ważny.
0: Wracając do tego badania, dlaczego właśnie dzieci stały się głównym obiektem badań nad węchem, a nie właśnie czy to nastolatki, czy osoby dorosłe?
1: Jeśli chodzi o te grupy badawcze, to jest tak, że dosyć dużo wiemy o osobach dorosłych, o nastolatkach oraz o osobach starszych. Mhm. Prawdopodobnie z tego powodu, że trochę łatwiej może dotrzeć do takiej grupy, którą gdzieś tam trzeba przebadać. I jeśli chodzi o te badania nad zmysłami, to przede wszystkim one się właśnie koncentrują po pierwsze na osobach dorosłych, bo to jest taka grupa, do której stosunkowo łatwo dotrzeć, i na osobach starszych, ponieważ u nich rzeczywiście ta utrata węchu jest bardziej widoczna i konsekwencje utraty węchu też są dosyć mocno widoczne. I dużo badań nad węchem, nad utratą węchu, nad treningiem węchowym są przede wszystkim prowadzone na osobach starszych, u których między innymi utrata węchu może być jednym z pierwszych wskaźników tego, że rozwija się jakaś choroba neurodegeneracyjna, na przykład Alzheimer albo Parkinson, i ma to dużo powiązań z tym, jak te osoby funkcjonują na przykład poznawczo, i taki trening węchowy może poprawić ich funkcjonowanie, więc tutaj chyba w tych dotychczasowych badaniach była taka kwestia priorytetów, ponieważ u osób starszych ten węch jest tak ważny i potencjalne poprawienie tego węchu może tak bardzo poprawić ich funkcjonowanie na co dzień, to też większa była im uwaga gdzieś tam poświęcona. I ten temat dzieci wcześniej był troszeczkę zaniedbany, może z tego powodu, że wydawało się to mniej palącym problemem niż osoby starsze albo osoby, które ten węch straciły, a może dlatego, że do tych dzieci może trochę trudniej było gdzieś tam dotrzeć, więc zauważając to, że taka luka badawcza jest i że tych dzieci są rzadziej gdzieś tam badane, jeśli chodzi o ten węch, stało się to naszym zainteresowaniem, żeby gdzieś tam te braki uzupełnić, ale nie tylko z tego powodu, że tych badań nie ma, ale też dlatego, że ciekawe jest, w jaki sposób ten węch właściwie u człowieka się rozwija. O tym też dosyć mało wiemy. Mhm. Wiemy z pewnych badań poprzecznych, jakie są różnice pomiędzy dziećmi i osobami dorosłymi. Na przykład wiemy, jak różnią się od siebie chłopcy, jak różnią się od siebie dziewczynki, ale trochę mało wiemy na ten temat, w jaki sposób te różnice właściwie powstają i na jakie są powiązania pomiędzy tymi sferami węchową, emocjonalną, poznawczą i taką jakością życia. Więc znowu mało po prostu wiadomo na razie na ten temat.
0: Mm-hmm. Ale wiemy, że rola węchu właśnie w rozwoju emocjonalnym czy społecznym dziecka jest duża.
1: Tak, wiemy, że te sfery są ze sobą połączone. To wynika między innymi z tego, że w mózgu te obszary, które są odpowiedzialne za przetwarzanie węchu oraz za emocje i nasze zdolności poznawcze, czyli ciało migdałowate i hipokamp, są ze sobą w dosyć dużej bliskości, jeśli chodzi o to, jak one są umiejscowione w mózgu. Ale jest też tak, że te sygnały węchowe, które do nas docierają, czyli te bodźce węchowe, które są potem przetwarzane przez mózg, częściowo trafiają bezpośrednio do tych sfer, które się w mózgu znajdują. Czyli to jest tak, że większość naszych zmysłów, kiedy trafia do naszego mózgu, najpierw trafia do takiego obszaru, który się nazywa wzgórzem i który te informacje integruje, filtruje i dopiero wtedy przekazuje dalej głównie do naszej kory mózgowej. A węch tutaj jest wyjątkowy i tylko część informacji trafia do tego wzgórza, czyli do tego mózgowego pośrednika, a wiele z nich trafia albo bezpośrednio do naszej kory, albo trafia bezpośrednio do tych sfer ciała migdałowatego i hipokampu, czyli tych odpowiedzialnych za nasze emocje i za nasze zdolności poznawcze. Też dlatego często zapachy wzbudzają w nas bardzo silne emocje i bardzo silne wspomnienia. Czasem jest tak, że wręcz ludzie mówią, że jakiś zapach, który mocno im się kojarzy z dzieciństwem, od razu ich przenosi z powrotem do tego momentu, który ten zapach przypomniał, nie wiem, na przykład jakieś zapachy jedzeniowe, które mogą być mocno związane z chwilami spędzonymi z babcią, z mamą, z tatem gdzieś tam w kuchni. Więc wiemy, że te sfery są ze sobą dość mocno połączone i że rzeczywiście na siebie oddziałują. Nie wiemy natomiast jeszcze, w jaki sposób ich równoległy rozwój się odbywa. Mhm. Czy to jest tak, że one wpływają na siebie nawzajem i na przykład odpowiedni rozwój węchu wspiera na przykład ten rozwój emocjonalny albo poznawczy, czy może jest odwrotnie, czy one po prostu rozwijają się między sobą równolegle. O tym momencie, kiedy one zaczynają się formować, jeszcze stosunkowo mało wiemy.
0: Więcej o badaniach nad węchem u dzieci, jak to badanie było przeprowadzane oraz o tym, dlaczego trening węchu może zwiększać naszą uważność, posłuchacie w rozmowie Węch, zmysł pamięci czy zmysł emocji w podcaście Campus Nauka. Ten znajdziecie na naszej stronie www.radiocampus.fm albo w serwisach streamingowych. Zapraszam i polecam.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja. Radio Campus. FM.

dane są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

może tak wszystko rzucić, wyjść nie wrócić, abonamenty, rachunki, umowy, gadżety, wszystkie klucze zabrać, jedynie narty. Nie pamiętam już w górach zimy, wszystko na jedną kartę. W juchu mieć dual sim, zmęczyła mnie trasa. Niechęć do ludzi i miasta nie dziwi. Pomóż mi znaleźć hotele, w których mój laptop nie pamięta hasła do wifi. Jakie hotele? Chcę w sercu go spać. Nocą nie widujemy drogi mlecznej, miewamy problem z laktozą, dozo. Ponoć na szczytach już śnieg pada. Pozwól, że przepadnę w Bieszczad, skoro za miastem nie przepadam. Spoko, że lecimy sobie na ośkach, kiedy wieczorem i otwierasz okna. Szkoda z kolei, że na moich oczach z 11 poleciał sąsiad. Odnoszę wrażenie, że miasto generuje całe to zło. Odnoszę wrażenie, odnoszę je sobie hen daleko stąd. Wierzę, że święty spokój w końcu się tam ziści. Nie chcę, żeby mnie ciekawość, nie chcę żywić nienawiści.

może by to wszystko rzucić? Tata mnie uczył wyjść po gazetę i nigdy nie wrócić. Duszę się w duszy. Co? Gra na nerwach, fakty, ludzie oraz zwierzęta.

podróże tak jakby Andrzejk. Pieprzyć doświadczeń, bagaż mam podręczny. Jadę taką drogą, że telefon zacznie śnieżyć. Wszystko w bieli, patrzę na tropy, są wilki na szlaku. Alfa zostaje w garażu, mam cichą nadzieję, że zmyli.

everyone can face a crisis, but not everyone can make it.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: sercu miasta. Zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik. Dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę. Zostań do rana.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: Akademickie Radio Campus.

0: zadzierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna.

Minęła godzina 15, to jest normalnie o tej porze, Zosia Soboń, a dzisiaj po 15.30 tradycyjnie jak co czwartek serwis motoryzacyjny, po 16.00 będzie trochę o miejscach, które tętnią życiem, zwłaszcza w ten letni czas, czyli o Nadwiślańskim Placu Zabaw i Barce, no a już za moment opowiem trochę o tym, co można dzisiaj, ale także przez weekend porobić w Warszawie. Zostańcie z nami.

0: Normalnie o tej porze.
1: Co ciekawego w to czwartkowe popołudnie, w ten czwartkowy wieczór można porobić w Warszawie? Między innymi od 16 lipca trwa wystawa Nabiści, prorocy nowej sztuki w Muzeum w Łazienkach Królewskich. No i jest to wystawa, na której można zobaczyć artystyczną rewolucję, która zmieniła historię malarstwa. Niemal 100 wyjątkowych dzieł, w tym prace z Musée d'Orsay z Paryża. Jest to pierwsza w Polsce tak szeroka prezentacja artystów, którzy odważyli się zerwać z tradycją i otworzyli drogę sztuce nowoczesnej, nabistów. To można oglądać jeszcze dzisiaj do godziny 18, a jeżeli już się nie wyrobicie do tej 18, żeby wybrać się do łazienek, no to wystawę oglądać można do 15 listopada. Słyszałam, że jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa selekcja dzieł, że są to takie dzieła naprawdę znane na cały świat i że osoby, które interesują się sztuką, zjeżdżają też z zagranicy, żeby zobaczyć tę wystawę, więc myślę, że jak najbardziej warto się wybrać. Wystawa Nabiści, prorocy nowej sztuki. Dzisiaj można oglądać do 18 w Podchorążówce w Muzeum Łazienki Królewskie. No a jeżeli dzisiaj się nie uda, no to do 15 listopada jeszcze wystawa jest dostępna. A o godzinie 19 w nadwiślańskim barze Grunt i Woda startuje kubańska potańcówka Dame Timba. Zaczyna się o 19, kończy o 23, a gra DJ Tresorman, czyli niekwestionowany mistrz kubańskich brzmień, który poprowadzi przez wieczór pełen salsy, timby, sonu, no i jego selekcje są takie właśnie kubańskie i takie taneczne bardzo mocno. Można generalnie spodziewać się klimatu Hawany. No i też dzisiaj jest bardzo ciepło, więc myślę, że w ogóle cała otoczka bardzo mocno pasuje. To jest jedna z potańcówek z całego cyklu kubańskich rytmów w barze Grunt i Woda. No i godzina 19 start, godzina 23 koniec. A już za moment opowiem jeszcze o różnych kinowych ciekawostkach, kinowych czy też filmowych, czy też premierowych, więc to już za moment, zostańcie z nami.

0: normalnie o tej porze.
1: Przez całe lato trwa też bezpłatne kino plenerowe, kinoteki pod Pałacem Kultury o nazwie Lot kinoletnie w stronę zachodzącego słońca. No i dzisiaj również o godzinie 20:30 w ramach tego kina plenerowego można obejrzeć sobie film. No i dzisiaj można obejrzeć Wielkie Piękno, czyli historię starzejącego się dziennikarza, który przemierzając ulicę Wiecznego Miasta wspomina swoją pełną namiętności, acz bezpowrotnie utraconą młodość. Jest to francusko-włoska produkcja w reżyserii Paolo Sorrentino. Film zdobył Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. No i generalnie krytycy, jak i po prostu odbiorcy się nad nim rozpływają. Film podobno jest trochę filozoficzny, trochę taki szukający sensu życia. No myślę, że to na pewno bardzo, bardzo fajny pomysł na ciepły wieczór, żeby sobie pod Pałacem Kultury taki film obejrzeć. Więc to Wielkie Piękno w ramach serii Lot Kino Letnie, dzisiaj godzina 20:30. A oprócz tego dzisiaj o 18:15 w kinie Muranów można obejrzeć jeden z seansów przedpremierowych filmu Obcy w reżyserii François Ozona. Jest to historia skromnego, niepozornego urzędnika, którego codziennej rutyny nie przerywa nawet śmierć matki, do czasu, gdy pewnego gorącego dnia na plaży dochodzi do tragicznego zdarzenia. Jest to ekranizacja jednej z najwybitniejszych francuskich powieści XX wieku, Alberta Camus. No i jest to pokaz przedpremierowy, więc jeśli akurat taka tematyka kogoś ze słuchaczy interesuje, no to Obcy, François Ozon, godzina 18:15, seans przedpremierowy w kinie Muranów. A za moment jeszcze opowiem o premierach, no bo jutro piątek, a w piątki wchodzą nowe filmy do kin. Więc to już

głową po tasu. W kraju, w którym ludzie nienawidzą swoich rodaków. Pomoc dla niepełnosprawnych, a z moich podatków? Nie ma szans, ciągle martwię się o młodych Polaków. Jedyny pomysł to się zabić lub spróbować na zachód. Chociaż w sumie nie, bo się bardzo boisz Arabów. Boisz pedałów, boisz wrogów oraz swoich sąsiadów. Na szyi szubienice obok coraz droższych krawatów. Jedyny sposób to się napić.

0: Tyle od lat spotykają się, by kręcić amatorskie horrory, a wspólne wyjazdy stają się dla nich opowieścią o dorastaniu, przyjaźni i życiowych zmianach. Film dokumentalny w reżyserii Macieja Cuskę. Polska produkcja, no i film otrzymał aż 3 nagrody na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, a także zdobył również nominację do nagrody Dwa Brzegi. Film też zbiera super opinie, no i ja na przykład w ramach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity chciałam na niego pójść, nie zdążyłam, więc to jest okazja, żeby się na niego wybrać już po festiwalu, zwłaszcza, że zgarnął aż 3 nagrody. A do kin jutro wchodzi także japońsko-polsko-brytyjska produkcja Pejzaż w kolorze sepi, o tym, jak aspirująca młoda pisarka, urodzona i wychowana w Anglii, postanawia prześledzić historię losów swojej matki w powojennym Nagasaki w reżyserii Kei Ishikawa. No i możemy przeczytać, że film jest trochę o emancypacji, trochę o traumach generacyjnych, no i zbiera raczej podzielone opinie, ale sama ta kolaboracja polsko-japońsko-brytyjska brzmi bardzo ciekawie, więc to dwie takie premiery na jutro, Kandydaci śmierci, film dokumentalny i Pejzaż w kolorze sepi. Tutaj warto dodać też, że jeśli chodzi o Pejzaż w kolorze sepi, premiera polska jest jutro, no ale premiera światowa miała miejsce 15 maja 2025, więc to jest taki rok ponad opóźnienia, jeśli chodzi o polski rynek. No i w kinach oczywiście jeszcze zobaczyć można Odyseję Nolana, można zobaczyć Backroomsy, no i można zobaczyć Obsesję. To ostatnie w szczególności polecam, jeśli ktoś lubi horrory albo takie właśnie różne ciekawe kombinacje thrillerowo-slasherowe. Więc to moje propozycje filmowe. No a już za moment serwis, więc zostańcie z nami.
1: Normalnie o tej porze.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: Minęła 15.30 i przy mikrofonie Łukasz Górski.
3: Akademickie Radio Campus.
2: W serwisie. Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami. Nowa atrakcja w warszawskim zoo oraz kolejne testy rakietowe Korei Północnej.
3: Wiadomości.
2: Ministerstwo Finansów ostrzega przed falą fałszywych komunikatów o zwrocie podatku. Oszuści podszywający się pod Krajową Administrację Skarbową rozsyłają fałszywe wiadomości z prośbą o potwierdzenie danych osobowych w celu zwrotu nadpłaconego PIT-u. Jest to próba wyłudzenia danych oraz pieniędzy. Ministerstwo przypomina, że żadne organy państwowe nie wysyłają SMS-ów ani e-maili o takiej treści. Więcej informacji o fali oszustw znajdzie się na portalu www.gov.pl. Warszawskie zoo wzbogaciło się o nietypowy eksponat. Mowa o wydrukowanym w technologii 3D szkielecie słonicy Erny, która przewodziła stadu warszawskich słoni od 2009 roku aż do swojej śmierci w 2020 roku. Eksponat został oficjalnie otwarty dzisiaj, jednak oglądać go będzie można dopiero od jutra. 12 sierpnia z okazji Światowego Dnia Słonia zoo organizuje z kolei spotkania z opiekunami tych zwierząt, a także szereg innych atrakcji. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoo Zoologicznego Panda przeprowadzi także zbiórkę pieniędzy na rzecz słoni w Afryce. Wojska Korei Południowej poinformowały, że ich północny sąsiad wystrzelił pociski balistyczne w kierunku Morza Japońskiego. Rakiety miały wpaść do wody, nie wyrządzając żadnych szkód. Według władz japońskich i południowo-koreańskich jest to szósty tego typu incydent w tym roku. Tym razem może być on związany z nadchodzącymi manewrami wojsk amerykańskich w regionie. Władze w Pjongjangu uznały także Japonię za państwo wojownicze i zapowiedziały wzmożone przygotowania do obrony swoich granic.
3: Sportowy kampus.
2: Już w najbliższą sobotę Legia Warszawa zagra z Koroną Kielce. Będzie to mecz trzeciej kolejki Ekstraklasy.
4: No, spodziewamy się takiej twardej walki, bo patrząc na historycznie moje mecze, które moja drużyna rozgrzewała w Kielcach, to były trudne mecze i z przeciwnikiem takim ultra zmotywowanym i tego się spodziewamy.
2: Mówił Marek Papszun, trener Legii Warszawa. Drużyna nastawiona jest optymistycznie, gdyż z Koroną nie przegrała od 2017 roku. Obecnie wojskowi prowadzą także w tabeli z 6 punktami na koncie. Tymczasem Korona znajduje się w strefie spadkowej bez ani jednego punktu.

0: House is getting raw.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Nazywam się Mikołaj Stachowiak, a w tym tygodniu dowiadujemy się więcej o nowym Volvo. Mowa o modelu EX50, który ma zastąpić w obecnej linii modelowej marki model EX40. Jednocześnie w ofercie pozostanie spalinowe XC40, które przejdzie dużą modernizację. Nowy Volvo EX50 ma pojawić się na rynku jesienią 2027 roku. Samochód zajmie miejsce EX40, ale nie będzie jedynie jego kolejną generacją z nową nazwą. Szwedzi wykorzystają tutaj platformę SPA3, która zadebiutowała w większym Volvo EX60. Architektura powstała specjalnie z myślą o samochodach elektrycznych i ma być podstawą kolejnych modeli marki. EX50 otrzyma architekturę 800-voltową. Takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć czas ładowania, zwłaszcza podczas korzystania z szybkich stacji prądu stałego. Volvo nie ujawniło jeszcze pojemności akumulatora, mocy napędu ani przewidywalnego zasięgu. Nowy model ma być za to dłuższy i wyższy od EX40, czyli wyjdzie z ram klasycznego auta kompaktowego. Zmiana wymiaru przełoży się na większą przestrzeń w kabinie oraz bardziej funkcjonalny bagażnik. Volvo chce w ten sposób zwiększyć atrakcyjność swoich samochodów zarówno w Europie, jak i na rynkach, których klienci chętniej wybierają większe SUVy. Tu jednak pojawia się kluczowe pytanie, czy ten model nie będzie kanibalizował EX60? Volvo twierdzi, że wystarczająco dużo zróżnicuje te auta, aby klienci mieli jasny i klarowny wybór pomiędzy dwoma. Produkcja EX50 ma ruszyć w nowym zakładzie marki na Słowacji. Powstała tam fabryka z myślą o samochodach elektrycznych kolejnej generacji i będzie jednym z najważniejszych punktów europejskiej produkcji Volvo i Polestara. Bliźniakiem tego samochodu ma być nowy Polestar 2, a także kolejny mniejszy SUV. Największa zmiana zajdzie w kabinie odświeżonego XC40. Producent przygotowuje nową deskę rozdzielczą, której wygląd i układ będą inspirowane modelem EX60, czyli szykujmy się na niemal zerową liczbę przycisków i zobaczymy zamiast pionowych ekranów, tak jak miało to miejsce w XC40, pewnie poziomy ekran rodem z EX60. Debiut EX50 nie oznacza końca modelu XC40. Spalinowy SUV ma pozostać w ofercie i przejść kolejną, tym razem znacznie głębszą modernizację. Ma się z wyglądu upodobnić do najnowszego XC90. Największe nowości mają się także pojawić pod maską. Tutaj przede wszystkim zobaczymy całkowicie nową hybrydę plug-in z większym i wydajniejszym akumulatorem. Volvo ma też poprawić wydajność swoich napędów, stawiając na szereg nowych rozwiązań. Freelander to nowa marka grupy Jaguar, Land Rover i Sherem. Powstał w teorii tylko dla Chin, w praktyce jednak z planowanej produkcji na poziomie 300 tysięcy aut rocznie, połowa wjedzie do Europy. Gdzie dotrą te pojazdy? Na liście jest między innymi Europa. Ciekawe jest też, że Chery Jaguar Land Rover ma pełną niezależność od Chery i od Jaguara Land Rovera, a to podobno daje im ogromny potencjał na rozwój. Jedyny model, który został nam na razie zaprezentowany, to Freelander 8 i mamy tutaj pod maską układ napędowy z range extenderem. Sercem systemu jest akumulator CATL o pojemności 60,33 kWh oraz benzynowy silnik 1,5-litrowy turbo, który odpowiada za wytwarzanie energii dla baterii. Producent nie ujawnił jeszcze końcowych parametrów mocy ani momentu obrotowego. Freelander 8 ma jednak wyróżnić się nie tylko napędem. Nowy chiński SUV otrzymał dwukomorowe zawieszenie pneumatyczne, mechaniczną blokadę przedniego mechanizmu różnicowego, wirtualny centralny mechanizm różnicowy oraz tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. Także jak rozumiem, auto ma być offroadowe. Freelander 8 otwiera nowy rozdział w historii tej nazwy, ale nie będzie jedynym modelem w gamie. Firma zapowiada, że w ciągu najbliższych 5 lat wprowadzi na rynek jeszcze 6 nowych samochodów. Ciekawe, że zaczynają od modelu o liczbie 8. Mamy informacje na temat nowego Audi A2 e-tron. Ma podobno zużywać 12,8 kWh na 100 km. Dzięki zastosowaniu niesamowitej aerodynamiki w nowym A2 e-tron znajdziemy przede wszystkim nowy akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy o pojemności 61 kWh. Ten typ ogniw pozwala regularnie ładować baterię do 100% bez tak dużych obaw o przyspieszoną degradację, jak w przypadku wielu akumulatorów wykorzystujących inną chemię. Dzięki temu kierowca może częściej korzystać z pełnej pojemności baterii i maksymalizować dostępny zasięg. Co prawda polski wydział Audi jeszcze nam nie zdradził mocy, ale na stronie francuskiej i niemieckiej Audi ujawniło więcej informacji. A2 e-tron będzie dostępne w 4 wariantach napędowych. Klienci będą mogli wybrać spośród wersji o mocy 170, 190, 231 i 326 koni mechanicznych. Natomiast uzupełnienie energii od 10 do 80% ma zajmować zaledwie 26 minut w podstawowej odmianie. Z nieoficjalnych informacji wiem, że ten samochód ma kosztować delikatnie poniżej 200 tysięcy złotych, no ale zobaczymy, co się stanie, jak rzeczywiście pojawi się w polskich salonach. Tymczasem ja wracam za moment z testem Mercedesa AMG A45S, czyli A-klasa, która ma 421 koni. Zostańcie z nami.
2: Radio Campus.

0: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia. Ostatni weekend miałem okazję spędzić z nowym Mercedesem AMG A45S. Mówię nowym, bo to jest wersja po liftingu. Przy czym model A45S i ogólnie model klasa A niestety już będzie się z nami żegnał niedługo. I co do zasady nie widać jego następcy. Wydaje mi się, że taką najbardziej logiczną rzeczą, którą robi Mercedes w tym momencie, jest zastępowanie klasy A Mercedesem CLA, co może oznaczać, że hatchback od Mercedesa nie przyjął się tak dobrze jak sedan od tej marki. Ewidentnie klienci premium chyba jednak nie przepadają za hatchbackami i moim zdaniem bardzo dużo tracą, gdyż moje kilka dni z modelem A45S było fenomenalne. Przede wszystkim ten samochód ma bardzo dużo mocy, bowiem mówimy tutaj o dwulitrowym silniku, który produkuje 421 koni mechanicznych, 500 Nm momentu obrotowego i to pozwala na osiągi typu 0-100 km na godzinę w 3,9 sekundę. To jest taka sama wartość dla uważnych słuchaczy, którą osiąga podstawowa Carrera Porsche 911 z pakietem Sport Chrono, a tutaj mówimy o komfortowym, całkiem sporym hatchbacku, który ma 370 litrów pojemności bagażnika, swoją drogą szalenie pakownych i wydaje się, jakby ten bagażnik był zdecydowanie większy, baku paliwa 51 litrów oraz ma w sobie ośmiobiegową, dwusprzęgłową skrzynię biegów, która jest jedną z bardziej angażujących skrzyń biegów, jakimi miałem do czynienia, jeżeli mówię o dwusprzęgłówkach albo automatach. To z jaką prędkością i z jakim zaangażowaniem możemy tutaj samodzielnie wybierać biegi i jak bardzo wpływa to na wrażenia z jazdy, jest zupełnie niesamowite. To nie jest jeden z tych samochodów, których samochód robi większość myślenia za nas. Tutaj czujemy się pod kontrolą, ale bezpiecznie. Jeśli chodzi o długość, to wydaje mi się, że każdy z nas już widział klasę A na ulicy, ale dla przypomnienia 4455 mm i mówimy tu o aucie, które waży 1680 kg. W ramach tego dostajemy mały pocket rocket, można by powiedzieć, który jest szalenie szybki, jest szalenie angażujący w jeździe, a co ciekawe, na co dzień, jeżeli nie chcemy jednak być tam jedną z tych osób, które na światłach głośno szaleje silnikiem albo chce się popisywać przed swoimi znajomymi i tym, że ma sportowe, małe AMG, to w trybie komfortowym auto potrafi po mieście spalać około 8-9 litrów paliwa, co przy aucie o tej mocy wydaje mi się rewelacyjnym zupełnie wynikiem. Co ciekawe, podobną wartość uzyskujemy jeżdżąc w trasie, ale nie na autostradzie, tylko bocznymi polskimi drogami, takich, na których ograniczenie jest w okolicach 90 km na godzinę. Na trasie, takiej prawdziwej, takiej 130-140 na godzinę, to spalanie rośnie nam do około 12-13 litrów. No a jeżeli chcemy pojeździć sportowo, no to nagle pojawia się nam średnie spalanie 30 litrów. No ale to za każdym razem, jeżeli chcemy sobie chwilę pojeździć i się pobawić, to będzie to skutkowało większym spalaniem. Ale jeżeli chodzi o wnętrze, mamy tutaj dobrze bardzo wykończoną kabinę, która już wydaje mi się, że się trochę opatrzyła z czasem, co nie zmienia faktu, że jest szalenie funkcjonalna. Naprzeciwko kierowcy znajdziemy ekran, który zastępuje nam wirtualne zegary. Na środku deski rozdzielczej znajduje się ekran, na którym wyświetla się głównie Apple CarPlay, ale możemy tam znaleźć sztuczną inteligencję Mercedesa. Czystego miejsca możemy także obsługiwać klimatyzację i różnego rodzaju inne funkcje, które zapewnia nam system multimedialny. Z tyłu jest wystarczająco dużo miejsca do tego, że bym ja mógł za sobą usiąść. Może nie jest to najbardziej komfortowe miejsce na świecie, no ale jeśli kierowca lub pasażer z przodu delikatnie ograniczy swój komfort, to wydaje mi się, że nawet dłuższa trasa, jakaś 5-6-godzinna, nie byłaby beznadziejna. To, co zasługuje na uwagę w niewielkim Mercedesie i mimo tego, że w tym samochodzie były fotele kubełkowe, to fotele były zarówno podgrzewane, jak i wentylowane, co przy fotelach kubełkowych nie jest takie super częste w autach sportowych, także to jest dosyć ciekawe. Mercedes AMG A45S zaczyna się od 244 900 zł, ale po drobnych konfiguracjach i jak się spojrzy na to, jakie auta zostały u dealerów, wydaje mi się, że realna cena tego samochodu to około 290, a 320 tysięcy złotych. Co za auto, które jest tak samo szybkie jak Porsche 911, a jednocześnie jest bardziej praktyczne? Może to nie jest wcale taki zły deal. Tym bardziej, że na rynku jedynym konkurentem jest Audi RS3. A jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia tego samochodu i moją relację z jazdy, to serdecznie zapraszam na moje social media. Możecie mnie znaleźć jako okiem kierowcy. Tymczasem się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.
1: Motoryzacyjny skrót tygodnia w Radiu Campus.

0: Minęła godzina 16, to jest normalnie o tej porze. Nadal jestem z wami, Zosia Soboń. A teraz antenę przejmuje Kasia Rodek i będzie trochę o nadwiślańskich letnich miejscówkach.
1: Normalnie o tej porze.
2: W tym momencie będzie o tym, co będzie się działo na Placu Zabaw nad Wisłą, na Barce nad Wisłą, bo to miejsca połączone. Dominika jest z nami. Dzień dobry, cześć.
3: Cześć.
2: Właśnie, Plac Zabaw nad Wisłą, Barka. Kolejny sezon. My często gęsto o was mówimy, albo o nas wspólnie w kontekście papierkami i nożyce. A teraz chcę dopytać o najbliższe plany, bo pojawiło się kilka fajnych rzeczy. To znaczy, Lado to już jest instytucja, mam wrażenie.
3: Stały punkt.
2: Tak, czwartkowy. Ale jest kilka rzeczy, które też są nowościami. Powiedz proszę, jak to z Lado jest? Mamy początek sierpnia. Co jeszcze przed nami?
3: Mega dużo. Nie schodzimy z intensywności. Będzie bardzo dużo ciekawych artystów, artystek. Już w najbliższy czwartek, czyli
2: dzisiaj
3: będziemy gościć Suczyna Par. Trio, wspaniała kobieca energia. Też myślę, że warto przyjść dla performatywnej strony tego wydarzenia. No i będzie też Master Stone, znany, czyli Maciek Sondy, znany z takich projektów jak P-Unity czy Beluga Ryba.
2: A powiedz kilka słów, bo wydaje mi się, że Lado w mieście to już jest bardzo mocna marka, jak powiedziałam, instytucja, ale powiedz kilka słów, bo wy bardzo skupiacie się na tym, żeby pokazywać no, taką scenę niezależną, czy nawet debiutantów.
3: Tak, tak naprawdę zależy nam na tym, żeby pokazywać. To jest ciekawe, bo nie tylko debiutantów, ale też artystów, którzy już są trochę na scenie, ale na przykład trochę świat o nich zapomniał. Albo na przykład debiutują w jakimś konkretnym gatunku, który jest dla nich nowy. Czy właśnie z jakimiś solowymi projektami. Wydaje mi się, że nam zależy po prostu na tym, żeby spotykać różne generacje, różne pokolenia na scenie i nowe, świeże spojrzenia też na pewne kwestie muzyczne i żeby to mieszać, łączyć, żeby też mieszać gatunki, żeby trochę było właśnie tak nietypowo, a jednocześnie, żeby te publiki się mieszały i żeby była tworzyć takie okazje do tego, że wystawiamy kogoś na okazję do poznania nowych rzeczy, czy wejścia w rejony, które może by potencjalnie nie weszli. Na przykład, nie wiem, jak łączymy awangardowy jazz z hip-hopem, to są, jednocześnie można pomyśleć o jakichś tam wspólnych punktach, prawda? Ale też zdarza się, że są rzeczy bardzo eksperymentalne, tak jak, nie wiem, mieliśmy ostatnim dwa tygodnie temu mieliśmy takie ciekawe połączenie zespół Ciśnienie z chwilę później bardzo takim mrocznym, ale też ciekawym rapem palestyńskiego producenta działającego teraz w Wiedniu. I chwilę później pięciu młodych chłopaczków z PGR, którzy wyskoczyli i rapowali o wszystkim. I to było tak kosmiczne połączenie i mimo wszystko ta publiczność została mimo takiej okropnej ulewy, która tego dnia przyszła i spadła, nas zaskoczyła. I chyba właśnie dlatego to robimy, też dla tej energii, dla tej wymiany, tak mi się wydaje. No i też jakby żeby tworzyć okazję dla młodych artystów do poznawania nowych publiczności, pozyskiwania, ale też do wymiany z starszymi, doświadczonymi kolegami, koleżankami z branży.
2: Lado w mieście trwa w najlepsze, to są czwartki na Placu Zabaw. W czwartki też, bo tutaj rozmawialiśmy poza anteną, ruszacie od dzisiaj, od czwartku najbliższego tego, ze spacerami somatycznymi. Udało mi się to wypowiedzieć.
3: Tak, udało ci się. Tak, spacery somatyczne jest to taka forma spacerowania, która... To jest ciekawe, bo spacerowanie, ja chcę powiedzieć o zatrzymaniu, że trochę zatrzymujemy się i nie odtwarzamy tych ruchów tak jak codziennie mechanicznie przechodzimy, przemieszczamy się z punktu A do B. One są bardziej skupione na jakby trochę innym odbieraniu przestrzeni. Takim właśnie poprzez ciało, poprzez zmysły i zaprosiliśmy do tego dwie wspaniałe choreografki, performerki, Magdę Jędrę i Alkę Naumann. Dzisiaj będzie spacer o 18:00. Zapraszam z Magdą Jędrą, która nas zaprowadzi prosto z pawilonu tańca, bo to też jest nasza współpraca z pawilonem tańca i sztuk performatywnych, gdzie połączyliśmy siły jako dwie, powiedzmy, instytucje znajdujące się na bulwarach, czyli też takim miejscu styku miasta i natury, żeby właśnie trochę oprowadzić osoby, które przyjdą oczywiście za darmo pomiędzy naszymi przestrzeniami, trochę pokazać tę Wisłę i Warszawę inaczej.
2: To spacery somatyczne.
3: Tak.
2: Ja przepraszam, że tak dopytuję tę nazwę, bo mignęło mi to, doczytywałam, ale ta somatyka gdzieś tam dopiero później dotarła.

Radio Campus. Here.

0: Cały czas o Placu Zabaw rozmawiamy, o tym, co dzieje się właśnie w Placu Zabaw, o tym, co dzieje się na barce, bo chociaż o to jeszcze nie pytałam. Było o Lado, było o spacerach tematycznych. Mówiłaś, że w niedzielę ruszacie też czymś nowym.
1: Tak, już w niedzielę między godziną 13 a 16 można przyjść do nas, wypożyczyć sobie darmowe słuchawki znane z formuły Silent Disco, natomiast zapraszamy na Silent Słuchowisko, które nazwaliśmy Dziewczyny z rekorderami. I to jest nazwa nawiązująca do filmu Dziewczyny z tranzystorami o pionierkach muzyki elektronicznej. Natomiast rekordery to tutaj jest nawiązanie do formuły, w jakiej pracują artystki, które zaprosiliśmy do tego projektu, czyli poprzez nagrywanie różnych dźwięków w przestrzeni, czy to w naturze, czy w przestrzeni miejskiej i komponowanie z nich słuchowisk. W tym roku opieramy się o inspirację, o naturę. W niedzielę będzie słuchowisko Bug Poems Justyny Banaszczyk. W kolejne zaprosiliśmy Zoję Michajlową, Agatę Dyczko i Edkę Jarząb.
0: Od razu mi się skojarzyło, że jakiś czas temu mówiliśmy o kinie muzycznego niepokoju, to we wtorki.
1: Tak,
0: też
1: tak,
0: u was
1: tak, tak.
0: Placu Zabaw.
1: Tak, dalej trwa, zapraszamy, można oglądać, można tańczyć. Do tej pory mieliśmy wiele świetnych projekcji o bardzo różnych gatunkach muzycznych, czy też takich wręcz ruchach, buntach. W nadchodzących tygodniach pojawi się na przykład film o Kumbii, która teraz w Polsce w ogóle przeżywa jakieś swoje święto i odkrycie, i imprezy ściągają, kumbiowe ściągają masę ludzi. I uwaga, będzie u nas też po pokazie impreza taneczna przygotowana przez Kumbia Warszawa.
0: To wtorki, kino muzycznego niepokoju. Piękna
1: tak
0: nazwa. Z Weroniką Adamowską rozmawiałyśmy jakiś czas temu właśnie, jak to się wszystko tworzyło. Powiedz proszę, co tam na barce, bo to są naczynia połączone, chciałoby się powiedzieć, Plac Zabaw i barka.
1: Tak, no chociażby aftery po Lado. Zawsze po koncertach na scenie placu, a czasem też niektóre koncerty odbywają się na barce, na przykład w zeszłym tygodniu Lado całkowicie odbyło się na barce. W tym tygodniu, znaczy dzisiaj, przepraszam, mamy koncert, czy mamy after przygotowany we współpracy z takim wspaniałym kolektywem Narocz 13 i regularnie staramy się właśnie te aftery tak kuratorować, że zapraszamy do współpracy lokalne kolektywy DJ-skie, które budują jakąś swoją społeczność i razem tworzymy po prostu taką zamkniętą klamrę po Lado w mieście. No też te słuchowiska. Słuchowiska jakby są zaproszeniem do eksplorowania tych dźwięków nie tylko na Placu Zabaw. Można sobie spacerować wzdłuż bulwarów, można sobie przyjść na barkę, usiąść i popatrzeć na drugi brzeg Wisły, na zieloną część i oddać się kompozycjom stworzonym przez artystki dźwiękowe.
0: Co jeszcze w sierpniu, czy w Placu Zabaw, czy na barce będzie takiego, co już przebierasz nóżkami? Wiem, że wszystko prawie.
1: Wszystko, mega trudne pytanie.
0: Najgorsze.
1: Pytanie, ponieważ tak naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo i wszystko jest takim czymś. Tak naprawdę ja przybieram nogami najbardziej, jak widzę uśmiechnięte osoby, które się bawią i są na koncertach i się wymieniają jakby takimi zachwytami lub jakimiś nowymi odkryciami i to jest chyba dla mnie jakiś taki największy szał. No a tak naprawdę to w tym tygodniu mamy z 10 wydarzeń, w kolejnym podobnie, więc tak naprawdę tych wydarzeń jest mnóstwo. One się rozkładają trochę na barkę, trochę na Plac Zabaw. Natomiast no wszystkie są fantastyczne i ciężko mi powiedzieć, czy jest jakiś mój faworyt. Na pewno taką perełką w moim oczku są właśnie te słuchowiska. Cieszę się, że jakby mogę zaprosić odbiorczyni, odbiorców naszych wydarzeń do uczestniczenia w czymś, w jakimś takim nowym, wytchnieniowym trochę formacie, który jest jakby byciem razem, Ale trochę w takiej refleksji, w takim trochę przeżywaniu tych dźwięków, tak w odcięciu od miejskiego zgiełku.
0: Zapraszamy do Placu Zabaw i na barkę. Dominika była z nami. Wszystko na waszych social mediach. I
1: tak jest.
0: Na Instagramie i na Facebooku wszystko jest.
1: Tak jest.
0: Dzięki bardzo.
1: Dzięki.
2: Normalnie o tej porze.
3: O Placu Zabaw i barce rozmawiała Kasia Rodek,

0: Jest 16:31, przy mikrofonie Łukasz Górski.
1: Akademicki Radio Campus.
0: W serwisie. Ważne głosowanie w Senacie, możliwa akcesja Islandii do Unii Europejskiej oraz kolejny niewybuch w Warszawie.
1: Wiadomości.
0: Senat nie zgodził się na powołanie nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, którym miał zostać wybrany przez Sejm doktor nauk humanistycznych Mateusz Szpytma.
2: Chciałbym powołania Biura Analiz i Interwencji. To jest komórki, która by się zajmowała tylko i wyłącznie kwestiami walki z nieuczciwymi informacjami na temat historii Polski w przestrzeni i krajowej, ale przede wszystkim międzynarodowej. Widzimy dojmującą konieczność zintensyfikowania takich działań.
0: Mówił Mateusz Szpytma podczas przemówienia w Senacie. Izba odrzuciła jednak jego kandydaturę stosunkiem głosów 38-50. Wcześniej w Sejmie nowy prezes IPN-u otrzymał poparcie ze strony PSL-u, PiS-u oraz Konfederacji. To już drugie nieudane podejście do obsadzenia wakatu po obecnym prezydencie Karolu Nawrockim. Na Islandii trwa przedwyborcza gorączka. Nie chodzi jednak o wybory parlamentarne, a referendum akcesyjne do Unii Europejskiej. W zaplanowanym na 29 sierpnia głosowaniu Islandczycy opowiedzą się za kontynuacją bądź przerwaniem rozmów z Brukselą. Wedle obecnych sondaży Instytutu Gallupa nieznacznie prowadzą euroentuzjaści. Islandia po raz pierwszy złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku. W wyniku kryzysu ekonomicznego akces został wstrzymany. Teraz rząd w Reykjaviku uważa, że sytuacja geopolityczna wymaga zdecydowanych działań w tej sprawie. Jeśli Islandczycy powiedzą tak, negocjacje mogą potrwać kilka miesięcy i zakończą się kolejnym referendum. Wiadomość z ostatniej chwili. Podczas budowy torowiska w Alei Solidarności znaleziono kolejny niewybuch z czasów II wojny światowej. Na miejsce zostali skierowani saperzy. Na razie nie ma decyzji o ewakuacji całej okolicy. Służby zamknęły ruch między Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła II. Linie 190 oraz Z26 zostały skierowane na objazdy. Zalecamy śledzenie komunikatów służb oraz sprawdzenie aktualnej sytuacji drogowej. Pozostając w temacie tramwajów, na warszawskich torach można zobaczyć nietypowy niebieski tramwaj. Jest to historyczna maszyna podarowana w ramach wymiany wakacyjnej przez miasto Wrocław. Mowa o tramwaju Konstal z 1975 roku z numerem fabrycznym 33. Wewnątrz można znaleźć charakterystycznego wrocławskiego krasnala. Tramwaj będzie kursował na liniach turystycznych. W przyszłym tygodniu zawita na linii numer 36.
3: Same sztosy.

0: normalnie o tej porze.
1: Już w przyszły weekend w Płocku odbywa się Big Festiwalowski, czyli festiwal pełny humoru, DJ setów, a w programie między innymi kino, live comedy, scena letnia, DJ sety, spotkania z aktorami, z youtuberami, ze stand-uperami, w zasadzie wszystko, no a cały harmonogram, program można znaleźć na stronie bigfestiwalowski.com. Na miejscu na pewno będzie super, ale jeśli musicie zostać w Warszawie albo macie jakieś inne plany, no to można taki mały kawałek festiwalu mieć ze sobą wszędzie, no bo w sobotę 14 w godzinach 18:30-20 odbędzie się specjalna audycja właśnie z Płocka, z festiwalu Big Festiwalowski, a poprowadzą ją Maciek Małek i Grzesiek Koperski, czyli ekipa z Kroniki Wypadków Filmowych. Więc nawet jeśli nie będziecie na miejscu, no to słuchajcie, godzina 18:30, 14 w sobotę.

była audycja normalnie o tej porze, Zosia Soboń, a już za moment po godzinie 17 Alternator, więc słuchajcie Radia Campus. No i do usłyszenia.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: Uciekam tam, gdzie nie robią mnie zdumiają.
2: Dobrze?
3: Bardzo dobrze.
2: Czy za coś?
3: No nie, no zacząłeś tak, jak powinieneś zacząć. Bardzo mi się podoba ten numer.
1: 4 miliony na start.
2: Słowaki wymienili.
1: Mają jak człowiek, mają kolaps.
2: Pewno już to wiecie.
1: Kochamy

0: Miodu DJ BRK i Miodu 88 numer 1, mimo że 88. 886-971-971 to też numer telefonu.
1: I będę, tobie nie zabraknie na legendę. Ma pełne pory tych story, co parzą.
2: Nic tak, wsuwałem sobie.

0: Wiesz, jak to brzmi? Teraz fiszem to brzmi, teraz jak posłuchasz.
1: Takim starym fiszem. Mhm. No, trochę tak. Takim fiszem z debiutu. Ja te skrecze jakby Madę robił, no. Alternator. 228 27 72 05. Jestem ja.
0: Ja też, także mamy tutaj remis.
1: Jest on.
0: Pod jedynką miodu, pod dwójką Pablo Paweł. Dobre starcie na początek. Witam serdecznie w ten upalny czwartek wszystkich fanów grzania. I pamiętajmy, wszystko lepsze niż mróz. Wszystko! Tak, kochany. Tak.
1: A nacjonalizm? Nie spodziewałeś się tego.
0: Nie, ja też nie. Ale zapiszę to od razu na trójkę dla bezpieczeństwa. Dobrze, można głosować. Bardzo porządne starcie na początek. Powiem ci, po tym otwarciu żarty schowam już do kieszeni w ogóle. No, do 19 już to poważnie.
1: Myślę, że możesz nie mieć podjazdu.
0: W ogóle, no. To prawda.
1: Tak, no. 228 27 7205 na końcu. Aha, ja też będę dzisiaj zapraszał na jutro.
0: Ja też trochę zapraszam.
1: Ale dzisiaj nie będzie. Czy pan...
0: Nie będzie mnie. No dobrze, to ja nie zapraszam, to ja czuję się zaproszony. Może dam ci szansę.
1: Tak, to za chwilę będziemy. Zapraszaj, dobra. Bo ludzie dzwonią. Halo.
0: Dzień dobry.
1: Halo.
2: Dzień dobry.
1: Cześć.
2: Jestem Miłosz.
1: No, gitara. Co tam, Miłosz, dla ciebie?
2: No... Dwójeczka.
1: Nie wiem, czy komisja może przyjąć ten głos. Jest bardzo niepewny.
0: Ale bardzo z daleka do telefonu, także
1: no
0: iść.
1: Tak, to w ogóle. Też, no.
0: Dobrze, Miłosz, zaliczmy dwójkę, ale jest takie daleko, że szybciej gołąb z informacjami.
1: Ktoś jeszcze tam będzie głosował, czy sam jesteś, Miłosz?
2: Ja, tata.
1: No to dawaj go.
2: Tata dwójeczka.
1: To nie krzyk. Tata dwójeczka, dobra.
0: Jest strasznie pod napięciem ten telefon.
1: Nerwowy. Dobra, dzięki. Pozdrawiamy. Miłosz, zadzwoń jeszcze raz.
0: Możesz,
1: tylko jeszcze zieloną słuchawkę wciśnij. Ja cię tu wrzucę na bęben i jeszcze ogarniemy. Halo.
3: Dzień dobry.
1: Dobry.
0: Panie Bartku, witam sobie.
1: Kto?
3: Uszanowanie. Kto? Ale że ja czy...
1: Ty.
3: Czy właśnie... Ja Bartek.
0: No tak myślałem. No.
1: Dom.
3: A tam, ja wiem, a ja z kolei, ja nie wiem, czy ja dobrze myślałem, tam Ruda Nacja.
1: To ty jesteś, tak?
0: A ty?
1: James Bond.
0: James Bond to ja. Słuchaj, nie możemy tego powiedzieć. To są tajne, Bartku, informacje.
1: Tajne przez poufne.
0: Tajne przez poufne.
3: To
0: ale...
3: są tajne informacje.
0: Absolutnie.
3: Ale to już po raz kolejny się dzieje. To nie jest... Ja już to słyszałem, w zeszłym tygodniu chyba.
0: Ja też mam podejrzenia, że poziom tego radia spada,
1: jak
0: ale
1: śpiewał,
0: co zrobić?
1: Jak śpiewał klasy.
3: Ale... Nie no, gdzie no, może... Nie no, mam chyba tak właśnie, tak... Nie wiem, czy... Właściwie to chyba jest dobrze. Po prostu rzucam... Tak jak jest dobrze.
0: Bardzo, i to piszemy na jedynkę, Bartkowi.
1: Na jedynkę, żeby... tak?
0: Tak.
3: A moment, chwila, bo to co to było? A Pablo Paweł na dwójce, rapid na jedynce, co?
0: Miodu.
3: Mioda z czym?
1: Z berka.
0: No.
3: Z berka.
1: Czyli 8-8.
3: To nie, to miodu z berka.
1: Miodu z berka. No, czyli jedynka. No to dobrze mówił. No,
0: no i dobrze. Bardzo no, dobrze.
3: Bardzo dobrze mówił. Bardzo. Rząd kiedyś źle mówił. Nie było takiej sytuacji?
0: Absolutnie. No dobrze. Panie Bartku, ślemy ukłony stąd. Aż do tamtąd i z powrotem.
3: I vis-a-vis.
0: I Fondi. Ściskamy. Trzymaj się. I Fondi.
1: Ja bardziej jestem team raclet jednak niż Fondi.
0: Ale raclet to tak jak jest z tosterem, z tym racletem. Wiesz, bo to jest tak, że kupujesz ten zestaw do racleta, używasz przez tydzień non-stop, a później jest Muzeum Techniki w szafce na dole. To jest dokładnie sandwich maker, jest w tej samej kategorii.
1: Nie no, gdzie?
0: Oczywiście. Sokowirówki też. To jest to. Jest. 3 miesiące. Cały czas to samo, później...
1: Nie, sandwich maker jest na grzale non-stop, nie opowiadaj.
0: Słuchaj, powiem ci tak.
1: Raclet, zgodzę się, ale bo raclet to jest takie urządzenie, które powinieneś kupić na spółę ze znajomymi.
0: Nie, powinieneś pójść do kogoś, kto je ma, wtedy i za połowę taniej.
1: Znaczy najlepiej wtedy, no, w ogóle iść do kogoś, kto ma raclet, ale to trzeba mieć taki dobry raclet.
0: To dlatego lepiej u kogoś
1: taki,
0: taniej,
1: żeby nie tylko tam podpiekać, ale też żeby płyta na górze była, żeby na tej płycie można było też coś przysmażyć. Nie tylko, że zapiec, ale też na, no... Taki dobry raklet trzeba mieć.
0: No. Dobra oliwa, dobry raklet, patrząc jak PESEL po prostu bije cię w kark. To jest
1: jeśli
0: to,
1: państwo nie wiecie, co to raklet...
0: To w ogóle jesteście świezi, uśmiechnięci, dzień jest piękny, jedźmy dalej, bo to będziemy się szczypać.
1: Tak, a nie mamy nic na początek, na rozpęd tak zwany. Wiesz?
0: Naprawdę?
1: No jestem nieprzygotowany.
0: To ja bym chciał Daft Punków.
1: O Jezus Maria, tu jeszcze może coś...
0: Tulong.
1: Starsze, może Tula jeszcze ci zagram, co?
0: A coś z gitarami byś mi zagrał?
1: A co byś chciał? Kurczę, no.
0: Daj mi coś z gitarami. Takiego fajnego z gitarami.
1: A to czyli nie Tula.
0: Nie, daj, niech huknie Tul, niech będzie Tul. Tak? Ja się zmierzę z Tulem, niech słuchacze kurczę mają.
1: Nie, ale zostawmy se Tula do pary.
0: Dobra.
1: Zostawmy Tula do pary, a zrobimy...
0: Rangeów.
1: Nie no. Pomyślałem sobie ostatnio, bo jutro będzie poranek z winyli. I myślałem sobie o winylach...
0: Ktoś napisał starszy z gitarą Rodowicz lub Krawczyk. To jest niesamowicie. Tak. I będziemy odliczać do Sylwestra za chwilę.
1: I pomyślałem sobie o winylach, których mi brakuje w kolekcji.
0: Nie mów, bo później ja będę musiał cię kupić.
1: Nie, nie, to zero presji. Ale
0: wszyscy no, tak mówią.
1: Jest taki jeden czerwony winyl, którego bardzo...
0: To posłuchajmy, czego ci brakuje w kolekcji.

0: facebook.com/radiocampus.
1: No tak, tu nie było żadnych wątpliwości co do tego, co będzie propozycją numer jeden, bo to już ustaliliśmy chwilę temu.
2: To prawda.
1: No ale przez półtorej minuty trwała debata, czy jest w ogóle coś, co mogłoby stanąć w szranki z tymże numerem.
2: Jest, ale jakże inne zarazem.
1: Oj, drodzy państwo, proszę trzymać się tego, czego możecie się w tym momencie trzymać. Tool 1. Alternator. No one knows what it's like to be the bad man. Jeśli natomiast chcecie uronić nie jedną łzę, i odwrócić czapkę daszkiem do tyłu
2: i zobaczyć, że Fred Durst miał blond włosy, co było najbardziej szokujące pod czapką,
1: wszyscy razem. Jeśli się wstydzicie, możecie też robić za gitarzystę w tym
2: momencie. Nie, no można spokojnie wolnego odtańczyć. W domu, w samochodzie, w pracy. To jest podwolny.
1: Tak. Zapraszajcie do tańca kogo tylko chcecie.
2: Absolutnie. Pan kierowca autobusu też się nada.
1: Wszystkie wasze szkolne potańcówki przypomną wam się, jeśli dwójka wygra. Jedynka, Tool, The Pot. Dwójka, Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. No i cóż, jak mówił wtedy 89-letni Krzysztof Ibisz, biorę po 200 zł od każdej z drużyn i słucham państwa.
2: No, tak, to zobaczymy co u państwa, proszę głosować. Jest, Bartek dzwoni, Bartek, mało nas. Bartek, witamy cię.
3: No halo, ja również was witam, ale tak, umowa była taka, że jest bez żartów, jest na poważnie do 19. Wy teraz takie, powiedziałbym, taki żarcik. Wiecie to, warcik.
1: A kto się śmieje?
3: No nie wiem, no, a kto zestawia Limp Bizkit z Tulem?
1: No ja.
2: Nie, słuchaj, kto tu siedział obok redaktora Michalskiego, ten się cyrku nie śmieje.
1: Kto broni?
3: Też, chyba, no właśnie, nie do panowie,
2: ale,
3: na Boga.
2: Dobra, Bartek, ale...
3: Całą sympatią do Freda, Darsta i ekipy, dużą sympatią, no to... No, gdzie? No jak? No panowie, no.
2: No nie, poczekaj, ale uczciwie, Bartek, poczekaj.
3: Dobra.
2: Zadajmy sobie ważne pytanie. Czy nigdy koleżanka z klasy Mariola Ewelina Dorota Beata nie była twoją wybranką, która tańczyła ten wolny z tobą? No przyznaj się. To jest jakiś zadras podstawówki.
3: Nie, bo to ja już nie tańczyłem wolnych. Jak ten numer schodzi, to ja już byłem po wolnych. Ja tańczyłem do Metalliki i do Guns N' Roses wolne.
2: Okej.
1: Dobra, no.
2: No dobra, ostatni raz odebrałeś mi ten telefon. Trudno, co zrobić, Bartek? No dobrze, ale no dobra, co by nie patrzeć.
1: Powiem ci tak, już możesz zacząć iść i szukać drzewa, no.
2: Właśnie, no.
3: Jest. Hang myself. Nie, z Tulem mógłbym zostawić tylko coś za Lipsy Saints, ale tego w ogóle nie gracie, więc. Dobra, na Tula poproszę.
2: Bardzo proszę. Matula na Tula. Takie jest hasło prezydenckie Bartka. Mamy ten głos oddany. Bardzo dobrze, fajnie.
1: Świetnie, nie? Super, no fajnie było jakbyśmy dożyli takich czasów, że właśnie mielibyśmy jakiegoś takiego kandydata na przykład, albo nie wiem, prezydenta, co na Dzień Matki by tak był.
2: Prezydent, ale że jeden dzień byłby prezydentem?
1: Nie, że właśnie by powiedział tak, Matula i na Dzień Matki zespół Tool by przyjechał i zagrał.
2: Byłoby świetnie, życzmy to sobie. Be careful what you wish for, świat jak byłby, to mawiają. Bo to...
1: Świat byłby piękny. Znaczy słuchaj, w pewnej równoległej rzeczywistości tak to właśnie wygląda.
2: I życzmy sobie, żeby ona przybliżała.
1: Nie udowodnisz, że na którejś z planet to się właśnie
2: słonecznego.
1: W tym momencie się nie dzieje.
2: Musiałbym zadzwonić do Edyty Górniak, bo ona trochę po planetach i to mówię zupełnie, bo Bartek mówił, że bez żartu, więc ja zupełnie szczerze mówię, spoko.
1: Masz numer? O! Naprawdę?
2: To jest na który... No to dobrze.
1: To ja wiem, że tobie takich pytań nie wolno zadawać, ale nie myślałem, że aż tak to przemilczysz. To...
2: No nie, mogę powiedzieć.
1: A myślisz, że... Kurczę, no. Widzisz, co z tobą
2: a
1: to...
2: A co kusi?
1: Słuchaj, no nie powiem, ale jakbyś wysłał głosówkę, żeby dam kolorowy wiatr, chociaż kawałek.
2: Widziałem ostatnio na żywo kolorowy wiatr. I to szczerze ci powiem, to jest mniej więcej, ale to jest Liga Limp Bizkit mniej więcej.
1: Ale słuchaj, ja już tu kilka razy mówiłem, no to...
2: I na żywo...
1: Jak mężczyzna przy kolorowym wietrze nie płacze, to nie jest facet. Nie,
2: uważam, że kolorowy wiatr przebija Wojtka Sokoła z promieniami, który mówi ręce.
1: Ręce.
2: I tu, wiesz, nie jest piękny świat, gdzie dzieci głaszczą krówki.
1: Ale pani Edyta śpiewa to jeszcze?
2: Śpiewa, naprawdę, śpiewa, nie na łzy w oczach, chłopie, nie żartuję,
1: ja
2: unosi
1: się
2: to.
1: Spłakał, jak
2: ja miałem łzy w oczach.
1: Drodzy Państwo, co ten Tul, co ten Limp Bizkit, dzwoń.

0: No dobra, bo inaczej byśmy tego nie zrobili, bo byśmy nie zmieścili, więc...
1: Musi być zwycięzca, no nie oszukujmy się.
0: Tu Depot, wiadomości za chwilę. Znaczy, chwilę, wiadomo.
1: No.

0: Minęła 17.30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
1: Akademicki Radio Campus.
0: A w serwisie. Partie polityczne w Polsce zaczynają ogłaszać programy wyborcze. Głośna afera w armii amerykańskiej oraz relacja z Tour de Pologne.
1: Wiadomości.
0: Choć do wyborów parlamentarnych jeszcze ponad rok, w Polsce czuć już przedwyborczą atmosferę. Prawo i Sprawiedliwość świętuje dzisiaj pierwszą rocznicę prezydentury Karola Nawrockiego i kreśli plany na przyszłe wybory pod hasłem ku nowemu rządowi.
2: Mamy już recepty gotowe w wielu obszarach. Będziemy je przedstawiać także na kolejnych konwencjach programowych w ramach tego planu nazwanego przez Państwa Planem Czarnka. Będziemy o tym dyskutować po to, żeby Polska, nasza wspaniała ojczyzna, nasze dobro wspólne wszystkich obywateli, mogła do końca wykorzystać tę szansę, którą dała sobie 1 czerwca 2025 roku.
0: Mówił Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. Tymczasem obóz rządowy przedstawił swoje pomysły na naprawę ochrony zdrowia.
3: Apelujemy o to, aby rozpocząć prawdziwą pracę nad poprawą komfortu cieplnego polskich pacjentów. Nie może być tak, że polscy pacjenci na geriatriach, na internach, na oddziałach długoterminowych, po operacjach, w stanach zagrożenia życia leżą teraz jak w piekarnikach, a tak w polskich szpitalach jest.
0: Mówił Wojciech Konieczny, senator Nowej Lewicy. Prezydent USA Donald Trump zagroził więzieniem wszystkim, którzy ujawniają jego zdaniem fałszywe informacje o niedoborach amunicji w amerykańskich siłach zbrojnych. Tego typu newsy pojawiły się w dzienniku Washington Post. Z powodu niedoborów, w szczególności pocisków obrony przeciwlotniczej, USA miały wycofać się z kolejnych bombardowań w Iranie. W tej sprawie wypowiedziała się także rzecznik Białego Domu, mówiąc, że informacje są całkowicie fałszywe. Tymczasem niektóre think tanki oraz agencja Reutersa podają, że amerykańskie zapasy rakiet mogą być faktycznie na wyczerpaniu, głównie ze względu na konflikt w Iranie oraz dostawy dla armii ukraińskiej. Trzy organizacje ochrony praw człowieka, w tym Human Rights Watch i Amnesty International, oskarżyły Izrael o zbrodnie wojenne. Jest to reakcja po zabiciu na południu Libanu niezależnej dziennikarki Amal Khalil. Kobieta zginęła w ataku na budynek, w którym schroniła się wraz z ekipą po ostrzelaniu jej samochodu. W dodatku wojska Izraela utrudniały operację ratunkową po zranieniu Khalil, choć kobieta odniosła obrażenia, które nie były śmiertelne. Tel Awiw twierdzi, że zaatakował wówczas samochód, który wyjechał z obiektu wojskowego wykorzystywanego przez Hezbollah, a następnie ostrzelał pobliski budynek. Według raportów Organizacji Ochrony Praw Człowieka od października 2023 roku Izrael zabił w Libanie 15 dziennikarzy i innych pracowników mediów.
1: Sportowy kampus.
0: Trwa Tour de Pologne. Czwarty etap wyścigu wygrał holenderski kolarz Bart Lemmen i zdobył żółtą koszulkę lidera. Najlepszy z Polaków, Michał Kwiatkowski, zajął 24 miejsce ze stratą 21 sekund. Czwarty etap był wyjątkowo pechowy. Najpierw wyścig przerwano ze względu na kraksę w peletonie, a następnie trasa została skrócona o 15 kilometrów.

0: facebook.com/radiocampus. No i kto ja, kto ja? Nie wiesz co mam plan. Ja tego nawet tu nie robię im. Halo!
1: Zawiesiłem się, bo przypominał mi się teledysk kręcony pod Warszawą w tym Parażymie w ogóle.
2: Ja tego nawet tu żemalu nie powiem im. Zadzwoniłeś?
1: Nikt nie idziemy dzwonić.
2: Do pani Edyty.
1: Nie, no nie. Nie będę dzwonił, bo moja dziewczyna głosowała. Teraz głupio, teraz wiesz. Widać, że słucha.

0: Jedynka, o co chodzi, a skoro było pani Edycie, to musimy oddać hołd. Alternator. Oddawać go będą The Dumplingsi.
1: Żebyście widzieli te kocie ruchy redaktora Michałowskiego, no, jak on macha po prostu.

0: To jest naprawdę dwójka?
1: No tak, a czemu
0: ale
1: nie?
0: Kara.
1: Mary Komasa i The Dumplings, Jestem kobietą. No i co, myślisz, o co chodzi? Będziemy miał tak łatwo?
0: Oczywiście.
1: No, nie sądzę.
0: Przestań wysłać SMS-y z kieszeni w ogóle. No nie, ale taki letni klip, letni numer, gdzie z tym dumplingsami z panią Edytą prawie? Wiesz, że więcej osób tego słucha ze w domu, puść. Alternator. Cały wstyd, Nora, cała Polska na ciebie patrzy.
1: Cały się... wstyd?
0: Tak, chciałem powiedzieć, że się w cały The Dumplings zaplątałeś, ale w cały wstyd wstyd po twojej stronie. To był numer 2, jeśli chodzi o The Dumplings i Mary Komasę. Numer 1, Tarho i Taco Hemingway, nowy cover.
1: Tarho. Gdyby państwo chcieli się na Tarho wybrać, to można za sprawą jedynki.
0: Aha. I Mateusz jedyneczkę od razu oddał głos. Patrzcie,
1: i państwo dzwonią.
0: 886-971-197. Proszę dzwonić, jesteśmy inaczej, w każdej sprawie.
1: Inaczej. W każdej sprawie można zadzwonić, ale powiem tak. Polecam zadzwonić. To jest dobra rada wuja. Wuju czasem musi dać radę. Kinga na 2. Ty nawet nie wiesz, jaki to jest dobry numer. To naprawdę.
0: Ja nie twierdzę, że to jest zły numer. Słuchaj, ja twierdzę, że ten pierwszy lepszy.
1: Po raz kolejny będę musiał wyciągnąć.
0: Niech ktoś zadzwoni, bo on będzie gadał teraz.
1: Będę musiał wyciągnąć argument tej płyty w ogóle.
0: Błagam, dzwońcie. 886-971, dzwońcie, ratujcie
1: cała
0: mnie.
1: Cała płyta
0: Karolina.
1: Jest do...
0: Halo, dzień dobry, Karolina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jak miło, że znacie moje imię. Fajnie, super.
0: No, możemy dużo rzeczy. My jesteśmy znanymi numerologami radiowymi, także co chcesz, to jeszcze ci opowiem.
1: Karolina, jak jesteś znak zodiaku?
2: O, to zapytanie. Panna.
1: O nie, to ja nie gadam. Gadaj ty.
0: Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi z tymi znakami zodiaku. A co to jest, że panna, że źle czy dobrze?
1: Nie, żartowałem.
0: Karolina,
1: taki...
0: dobrze czy źle z tą panną w ogóle?
2: O, panna pracowita.
1: A taka jesteś
2: to
1: bardziej
2: dobrze.
1: Panna wrześniowa już, czy wcześniejsza?
2: 10 września, no.
1: 10, o nie, no.
0: Widzę, że przeszkadzam wam w tym spotkaniu ewidentnie.
2: Moje... No właśnie, co tu się dzieje?
0: Karolino, wiemy, że dzwonisz, że oddać głos na nowy kolor. Czy dobrze czuję?
2: Oddaję głos na, uwaga, jestem kobietą, Mogę?
1: No. Możesz, oczywiście.
0: No cóż, Karolina, i lubiliśmy się do tego momentu, ale fajnie, że zadzwoniłaś. Bardzo się cieszę. Masz dobre popołudnie w czwartek? Wszystko dobrze u ciebie?
2: Naturalmente. Wszystko super.
0: Bardzo fajnie, bardzo się cieszymy. Słuchaj, dobrze cię słyszeć. Dziękujemy za oddany głos. Miej się panno najwspaniale.
2: Co z tym znakiem?
0: Ja nie wiem. Wuja po prostu sprawdza, w ogóle, jakie są znaki.
1: Nic tam nie było, spokojnie. To taki był trochę dowcip, no.
0: A, widzisz, to mnie wyszedł mu dowcip. Musisz zrozumieć, wiesz, ludzi. Jakby po prostu, bo on był gotowy na inny znak, zaskoczył go trochę.
1: Nie, no 10 dobra, września, waga, panna bardzo lubię. Mój ojciec na przykład 11. Ja są spoko, pracowici.
0: Ale co polecasz, Karolinie, ojca czy co? Bo ja nie wiem. Co...
1: Nie no, w sensie, że osoby urodzone blisko. To są...
0: Wszyscy urodzeni blisko jego ojca. Naprawdę, Karolina, masz ogromnego farta. Ściskamy, rozłączmy się tutaj. Dajmy ulecić ty.
2: Ale no. Ja chciałam poprosić być jak Makłowi, szmak Makłowi.
0: Co ja tu jestem, to gramy ten numer. Co to jest w ogóle zamknięte? Dobrze, ale widzę, że...
1: Ale
0: wyjaśnę...
1: w sensie Rała, czy...
2: Rała.
0: Już myślałem, że mam po pana Roberta dzwonić. Dobrze. Rała, załatwimy szybciej. Karo, dla ciebie.
1: Dzięki, hejo.
0: Wszystkiego dobrego. Trzyma się, hej, papa.
1: Makłowi. Słuchaj.
0: No co?
1: A masz numer do...
0: muszę ci powiedzieć, że... Poczekaj. Nie.
1: Słuchajcie, 17 minut do godziny 18 nam zostało. No i dzwonią teraz ludzie, teraz gadaj z nimi.
0: Dobrze, odbierzmy. Tu się wciska, tutaj, żeby tu...
1: No bo ja.
0: Dobra. Halo, dzień
1: dobrze.
0: Dobry, cześć.
3: Cześć, tu Kinga.
0: Cześć, Kinga.
3: Dzwonię, żeby zafałszować wynik i drugi raz zagłosować, dzwonią.
1: Kinga, nie możemy.
0: Nie no, Kinga, nie, no, nie możemy, no nie, no daj spokój.
1: Ja bym, gdybyś się nie przyznała, to ja bym mu nie powiedział. Ale już jak się przyznałaś, to nie możemy, no.
0: Ale w ogóle jakie to jest, znaczy ja doceniam szczerość, Kinga, naprawdę. Daleko nie zajedziesz. Ludzie szczerzy w tym świecie przetruptają powolutku. Jestem w tej grupie i bardzo ci dziękujemy.
1: Ale za to nie będziesz miała problemów ze snem.
0: A co jest ze snem?
3: Dziękuję bardzo.
0: To coś z twoim ojcem znowu?
1: Nie, że dobrzy ludzie po prostu lepiej śpią.
0: Nieprawda. Albo ja źle myślę o sobie. Dziękuję ci, Kingo, bardzo. Rozłączamy Kingę, bo Kinga chciała, ale pięknie chciała zafałszować wyniki. Bardzo mi się to podobało.
1: Ciao. Jak będzie remis, to wtedy to wygra lepszy. Kingi głos.
0: No dobrze, tak, a będzie. Tutaj oddaję, dobra, tu zapisuję. No jajku, dlaczego? No, dlaczego tak jest, jak jest? No, ja nie jestem super zachwycony.
1: No jeszcze tam WhatsAppowe.
0: Pokaż, co się tutaj dzieje w WhatsAppach.
1: Zobaczymy, no. No. A ludzie wspominają. Widzisz, ludzie wspominają.
0: Ludzie odchodzą, ludzie wspominają.
1: Tak, no.
0: Dzięki, pozdrawiamy, dobre czasy.
1: Pierwsza szlachetna prawda.
0: Zawsze prawda, prawda.
1: Aha, ja w końcu nie powiedziałem, co będzie jutro, ale nie mamy już czasu.
0: No nie, no powiedz, co będzie jutro. Teraz wszyscy czekali, dzwonili, musieli wysłuchiwać, jak to twój ojciec ma pannę, panna ma twojego ojca. Powiedz, co będzie jutro.
1: Panna mojego ojca to moja matka, to nie jest zbyt skomplikowany ruch.
0: No i widzisz, ludzie może nie wiedzieli, ja na przykład nie wiedziałem.
1: Miał być Raw Performance i Makłowicz będzie Raw Performance i Makłowicz.

0: Chcieliśmy Państwu zrobić parę z zagranicą.
1: No i jest.
0: W sumie.
1: Jak ktoś jest z Podkarpacia, to będzie to zagranica.
0: By kto się nie znał, to by usłyszał.
1: Non DJ Twister. Single, bo to tylko na singlu wyszło. Vision nazywa się tak, ten utwór jest przepiękny. Tak, no.
0: A masz numer... Ale czekaj, a DJ Mam. Twister ze Szczecina.
1: Tak, ale nadal z Podkarpacia, to ani Szczecin, ani Warsaw, no. A propos jutra, to wyszła reedycja gier studyjnych w ogóle. Teraz w takim srebrnym papierku.
0: Jak czekolada?
1: Nie, jak taki srebrny medal. Alternator.
0: Jak chcecie Państwo zestawiać producentów ze sobą, pomożemy. Nun, DJ Twister, Vision, jedynka, dwójka. Ale ten sample z tym flecikiem pod spodem tam znalazł i posłuchał całego. Nigdy na to nie wpadłem.
1: Często to psuje fazę jak poznawanie swoich idoli, poznawanie dalszej części sampla. Absolutnie.
0: Ja bardzo lubię na przykład ten numer, z którego samplowałem MF Doom. Do Rap Snitches.
1: To był knitches. Jeden numer, z którego samplował?
0: Nie, do Rap Snitches Knitches. To jest taki sample gitarkowy fajny i oryginał jest... Dowozi, a to w ogóle, żeby było śmieszniej, jest interpretacja innego numeru Davida Bowiego. Więc to w ogóle jest piąta woda po kisielu samplowania.
1: No to numer jeden, DJ Shadow, numer tak. 2 886 971 971. W każdej sprawie telefonicznie możemy pomóc albo coś popsuć, jeżeli chcecie, to polecamy się bardzo.
0: Tak. No więc jutro, drodzy panie.
1: No ale propos jutro już trochę zdradziłem, tak. Jutro będzie futro, napisał ktoś SMS-em.
0: To prawda, będzie też piątek i z racji tego, że będzie piątek, powinni być śmieszki. I wiesz co? Nie będzie ich.
1: Jak to?
0: No bo normalnie tu są śmieszki w piątek.
1: Wiem, lubię ich.
0: Chłopcy ze stand-upu. I napisali ostatnio, znaczy jeden z nich napisał, bo ten drugi tylko jeździ na rowerze cały czas. Napisał, czy przyjdę. Ja, a jak ostatnio, a szczególnie w piątki, to jest ciężar. Przychodzenie w piątki tutaj za nim, to naprawdę. To trzeba mieć nierówno pod sufitem.
1: Tak, możesz weź sobie kredkę pocieszenia z tego
0: kubeczka z kredkami. Tam jest ciężka fanbaza, tam trzeba uważać na słowa. Nie daj Boże, Zbyszka im nie puścić, będzie afera. No, proszę pana.
1: No.
0: Ale ostatnio wpadliśmy też na pomysł, żeby zagrać poranek z płyt winylowych. Taki 100%. 3 godziny będziemy jechać z winyli jutro. I gdyby ktoś z Państwa słuchał i chciał jutro wpaść, to można. Ja przyniosłem prawie cały mój taki katalog, który da się puścić tu w radiu. Płyt winylowych. Nie jest jakiś gigantyczny. I jak nie macie swoich winyli, możecie sobie przyjść i coś wybrać i może puścimy. Jak będzie pasowało akurat.
1: Od której do której?
0: Od 7 do 10.
1: Fajnie.
0: Z tym, że o 9.30 będą tutaj fikoły różne, ponieważ przyjdzie też inny redaktor, który zbiera winyle, bardzo specyficzne i będziemy wtedy już w ogóle totalnie... Ja podejrzewam, że to będzie ostatni poranek, jak ja poprowadzę. Już mi było więcej nie dadzą.
1: Jak się żegnać, to z przytupem.
0: Tak, dokładnie. No to w ogóle... Ale gdybyście też mieli jakiegoś takiego swojego ulubionego winyla, zaznaczamy, raczej nie polski rap, bo nie wyklirujemy tego po prostu, więc od razu też tutaj będzie gwiazdka. Radio Campus zastrzega sobie prawo do niepuszczenia Państwa winyli, znaczy ja.
1: No nie, na brzydkie wyrazy, to kto to by przeklinał?
0: Dokładnie.
1: Kto to widział?
0: Więc jeśli macie na przykład, jak Edytę Górniak macie na winylu i koniecznie musi polecieć, no to nie poleć. Tyle wam
1: powiem. No to polski rap nie wejdzie.
0: Ale jak macie na przykład, nie wiem, no pierwszą edycję czego mogą mieć pierwszą edycję? Jakiś pierwszy Daft Punk, najpierwszy z przychodźcie, będziemy korzystali.
1: Pierwszy, sześcioletni
0: proszę, proszę przychodzić, można tu, będą drzwi otwarte, woda będzie, kawy może zaparzy jakiś, jakby ktoś chciał przyjść.
1: Nieźle.
0: Można przyjść, można popaczać.
1: Fajnie.
0: Będziemy tu grali z placków. Jak wyjdzie? Nie wiem, ale się domyślam.
1: Cudownie. Przypominam, numer jeden, DJ Shadow numer 2, bo długo zapraszałeś, to ja przypomniałem tym, którzy nie wiedzą. Nikt nie zadzwonił do ciebie.
0: Aha, bo widzę, że to państwo próbujecie dzwonić na komunikator inny, którego ja nie mam na stole. Musiałbym go tu w wcisnę. Dobra, może go wcisnę, jakby państwo chcieli. To na tym drugim też możecie dzwonić.
1: Ja nie wiem, po jakiemu ty mówisz w ogóle.
0: No bo tu nie kodek,
1: ja mam dzisiaj w ogóle kiepski dzień, to tylko... jest, mogę nie wiedzieć.
0: Bo tu widzisz, są takie suwaki. I do tych suwaków tak. trzeba, proszę ja ciebie.
1: Powiem ci, jak miałbym tak ocenić po wyglądzie, to myślałem, że i tramwaj dałoby się tym poprowadzić, ale no rozumiem, coś naciskasz i świeci, ten coś,
0: tak,
1: pam,
0: no.
1: pim,
0: o, psz, i ten jest pam. Potrzebny, żeby... Jak teraz państwo...
1: I teraz nikt nie zadzwoni, bo ty już nawciskałeś guziorów. No.
0: Nie, teraz właśnie będzie dobrze, bo jak
1: Guzior
0: chcecie...
1: się w ogóle ze swoim hypemanem pokłócił, czytałem gdzieś.
0: Co?
1: Naprawdę, no.
0: A kto był hypemanem guziora?
1: Nie wiem, właśnie czytałem, się pokłócili też.
0: A, no to...
1: Ale wiesz, to jest bardzo zła informacja, że się ludzie kłócą.
0: No nie najlepiej, ale czasami dobrze, no.
1: Nie, nie. Znaczy w ogóle jak się kłócą koledzy, to spoko, jak się kłócą przywódcy państw, to mi źle.
0: No, no tak, akurat tak. Ale był taki zespół ten... aha, i ktoś próbuje dzwonić na SMS-y. Nie tędy droga. Uwaga, będę podawał numer do dzwonienia. 228277205. Ten numer SMS-owy, jak chcecie zadzwonić, to na WhatsAppie trzeba. Na WhatsAppie go wbicie i wtedy.
1: Zielony, bardzo.
0: Zielona
1: słuchawka,
0: zielony.
1: Tak.
0: Tak jest.
1: Dwa zielone, jesteśmy tam, gdzie zawsze.
0: Próbowałem odwlec ten moment, bo The Dumplings wygrali.
1: No wiem. Znaczy nie wygrali, jak wygrali, jest remis. No bo ja tu prowadzę, od razu się przyznaję, jest remis. Jest... Starcie było równe.
0: Czyli Kinga zdecydowała. Widzisz, gdyby nie zadzwoniła, to byśmy
1: ale
0: mieli
1: gdyby
0: dylemat.
1: Szafa miała sznurek, to by była windą. Jak wiemy, Kinga zadzwoniła, wygrywają The Dumplings. Słuchajmy, trudno, co zrobić.
0: No. I jeszcze zmuszę cię do tego, żebyś wcisnął start. Proszę.
1: Nie patrzę.
0: No weź,
1: nie patrzę w ogóle na to.
0: No weź,
1: ja wam będę zasłaniał oczęta.
0: No,
1: uwaga,
0: czekaj,
1: no.
0: Tylko no ten, bo inny wciśniesz, to wybuchnie radio.
1: Tak, pokaż.
0: Czekaj, bo dzwoni ktoś.
1: A, dobrze, no to odbierzmy.
0: Uratowaliśmy.
1: No. Halo, dzień dobry. Dobrze, że dzwonisz. Dzień dobry.
2: Siemanko.
1: Cześć.
2: Dodzwoniłem się.
1: Cudownie, witamy cię. Co tam?
2: Dobra. Głosuję. No. Co tam robię? Wracam do domu samochodem. Mam taką śmieszną akcję, że zawsze jak do was dzwonię, to są takie dwa miejsca, w których się dodzwaniam, odbieracie. Zawsze to są te dwa same.
1: Mamy tak, już dość czekania, aż tam dojedziesz. Przyznajemy się.
2: Tak. Nie, ja już jestem. Ostatnio zjazd pomyliłem, więc teraz jestem czujny. Głosuję na Twistera, chociaż właśnie było, bo by się zdaje, czy było powiedziane, że to jest Twister, to jest Nun, czy mi się coś przesłyszało?
1: Nie, no to jest no, Nun, to i, jest DJ
0: Nun i DJ Twister.
1: No, to oni
2: Nun i DJ Twister. Dobra, bo już myślałem, że mi się coś myli.
1: Nie.
2: Dobra. Także jedyneczka i najlepszego.
1: Fajno, dziękujemy ci bardzo. Hej, hej. Pa,
0: dzięki,
1: pa, pa, pa,
0: dzięki,
1: pa.
0: Pozdro. Dobra, gramy. Już
1: no nie, już
0: tego...
1: nie możemy tego odciągnąć, nie, nie. To już też się stanie.
0: Bez...
1: Ale
0: słuchaj,
1: ból.
0: 3 minuty 35 sekund. Dasz radę.

0: 22.05. facebook.com/radiocampus. Bonkers.
1: Jedna z najlepszych ostatnio akcji marketingowych promujących trasy koncertowe, jak nie najlepszych ever. Widziałeś?
2: Nie. Ale ja chciałem powiedzieć zupełnie coś odmiennego, że...
1: No dawaj.
2: Bo jednak...
1: Poczekaj. Jak mówią na koncertach tych takich regowych?
2: Nie wiem. A jak mówią? A, pull up mówią. Powiedziałem pull up, dobrze powiedziałem.
1: Ale dobrze powiedział.
2: Dobrze powiedziałem. Wiadomo. Chciałem powiedzieć, że Dizzy Rascal był kiedyś bardziej taki, miał grande majonez. Bardziej. Teraz jest jakiś taki coś tak.
1: Hot take. Tak to ludzie ostatnio mówią. Nie, dobra, nieważne.
2: Hot take to jest nie, jakiś kolega hot doga, czy o co chodzi? Nie rozumiem.
1: No nieważne już.
2: Powiedz.
1: Bonkers

0: do wszystkiego.
1: Do reklamy wszystkiego.
0: Nie, nie, to jest w ogóle do wszystkiego, jeśli kącik ust jest delikatnie, choć delikatnie uniesiony do góry. Słońce świeci.
1: I wesele, i komunię podmontujesz
0: pod to. Pada ciepły deszcz, jest fajnie, jesteś na wakacjach, wychodzisz z pracy, wchodzisz do pracy, jest ciepło, ale jest klima.
1: To może wszystko. Zlikwidujmy bezrobocie, puszczamy to w urzędach pracy, niech ci ludzie się cieszą, że coś
0: ciepła,
1: jest.
0: Ciepła bułka właśnie spada w piekarni, a jest wasza kolej do kupienia. Znaleźliście 5 zł na ulicy, wszystko, naprawdę.
1: Jest gdzieś alkomat na sali tutaj? Czy będziesz teraz...
0: Alternator. 1313 dni. Kto by liczył, proszę pana? Co to? Dobra, dawaj, bo dzwonią ludzie.
1: Dobrze, no odbierajmy w takim razie, dzwonią.
0: Daj papę, daj papę. Halo.
2: No, halo.
0: Cześć, papa.
1: Cześć, papa.
2: Cześć.
0: Miałem do ciebie...
2: Chciałbym poprosić, żeby Kamil puścił w studiu Bunkersa.
1: Widzę, że zadzwonił ktoś starszy od nas, a tak, myślałem, że to tak. Niemożliwe.
0: Jakbyś
1: no.
0: Zobaczył, jakiego papa ma wąsa, to od razu byś zrozumiał.
1: Tak?
0: No.
1: To ten wąs, co...
0: Nie, to jest ten wąs, co potrafi prowadzić amerykańską ciężarówkę. To jest taki wąs.
1: Dobrze. No.
0: Słuchaj, miałem...
1: Skarbu pomada.
0: Miałem do ciebie dzwonić w ogóle.
2: Tak, a ja no. Myślałem, żeby jutro do ciebie o poranku przyjść, no, ale nie przyjdę.
0: Przychódź, pogadamy.
1: Panowie, to jest radio, nie musicie tak...
2: Nie co, bo... Ja jutro jadę do Wrocławia i z Wrocławia lecę na wakacje.
0: A biznesy masz? To inaczej, słuchaj, a ja bym oliwę zamówił, przywieziesz mi jutro? To ja od razu kupię.
2: Nie mam. Jak? Mam jedną puszkę. W magazynie są.
0: Dobra,
2: już.
0: Dobra, słuchaj.
2: Zamykam ten, po wakacjach.
0: Dobra, dobra, no trudno, szkoda. Ale i tak zadzwonię do ciebie, bo mam biznes biegowy do przegadania.
2: Dobra, no. Ale to możesz jutro zadzwonić, bo tam będę w ramingu.
0: To jak wrócisz, to powiedz. Słuchaj, my już mamy tyle lat, że jak coś tydzień poczeka, to się naprawdę nic nie stanie. To...
2: Spoko.
0: Chyba, że to wizyta u dentysty.
1: Odczep się ode mnie, mógłbyś łaskawie już starcząć. Beznadziejny dzień ropą płynący.
0: Dobra.
1: Ściskamy, trzymaj się,
0: dzięki.
1: Papa.
0: Dzięki, udanego wyjazdu, papatki.
1: Pamił w wakacji. Zaliczyłem mu Bunkersa. Niech
0: będzie. Zaliczyłeś Bunkersa?
1: Tak. Dobra, tu też głosy dobra. Liczę.
0: Kminisz tam, co, jak
1: tak,
0: już.
1: Co jest tak. Halo, dzień
0: co
1: dobry.
0: Jest pięć,
1: dzień dobry, dzień dobry. Cześć, cześć.
3: I Eliza, Karolina i Jojo. Chcielibyśmy we czwórkę zagłosować na dwójkę.
0: Czy ja dobrze słyszałem, że jest Jojo?
3: Jojo, tak. Moja siostra z Wietnamu właśnie przyjechała i ją obwozimy po mieście.
0: Super.
1: Oni, żeby ten jeden głos mieć więcej, to ściągnęli jedną z Wietnamu.
0: Z Wietnamu, no.
3: Can you say something, Joe? Yeah. Oh. Again. Ciao. Macie, po wietnamsku dzień dobry.
0: Ja tylko troszkę po chińsku, ale nie za dobrze.
1: Ja usłyszałem ciao, więc tak międzynarodowo będzie.
0: Tylko ni hao znam.
3: Xin ciao.
1: Ściskamy, 4 głosy. Bardzo się cieszymy za grupowy głos. Jak zadzwoni Karol, to do familiady was zgłosimy też. Wszystkiego dobrego, ukłony.
3: Dzięki.
1: Hejo, ale fajnie, że czwórkę. I oni teraz muszą tłumaczyć, że my tam gadamy, ta biedna ta dziewczyna.
0: No. Tak, tak, ale pozdrawiamy.
1: Pozdrawiam bardzo.
0: Jojo.
1: Jojo, fajnie imię w ogóle, no.
0: Tak.
1: Co tak patrzysz na mnie? Ty?
0: Nie, nie.
1: Dobrze.
0: Nie, nie,
1: przypominam,
0: nie.
1: Bunkers numer 1. No i teraz chciałbym, żebyś poszpanował.
0: A jutro?
1: No powiedz, jak oni co? Się nazywają, ten M83.
0: A, że Might Free. Ja, tak. Nie, to tu oni wiedzą, to ty nie wiedziałeś. Nasi słuchacze, bo to oni nas poprawiali.
1: Naprawdę.
0: Ludzie z kampucha wiedzą takie rzeczy.
1: Słuchaj, w ogóle ciekawa rzecz, ktoś napisał SMS-a i zapytał, że jakbyśmy chcieli być instrumentem, to kim byśmy byli. Są propozycje: flet, klawisz, fagot, cymbał. Ja klawiszem nie, cymbałem jestem, co zostaje ci albo flet, albo fagot.
0: Aha, bo są tylko 4 do wyboru.
1: No chyba tak, ale bo, nie wiem, o co chodzi w
0: czy
1: tej
0: mogę wybrać więcej, bo...
1: Możesz tam jakąś waltornię wybrać.
0: Dobra, inaczej, bo...
1: Ja heligonki dzisiaj widziałem w pracy. Ludzie grali na heligonkach.
0: Bo jest takie jest pytanie, to żebyście państwo dobrze zrozumieli. SMS brzmi, cytuję, jakbyście mieli być instrumentem, to jakim? Fletem, klawiszem, fagotem czy cymbałem? Ale po wszystkim są znaki zapytania, więc równie dobrze może to jest... Jakbyście mieli być instrumentem, to jakim? I dopiero potem wymienia, ale nie musimy się... Musisz doprecyzować. Na razie zacznijmy z tych czterech,
1: Ja mam swoje ulubione. Dźwięczny jest dla mnie instrument puzon. Bardzo lubię puzon, mogą być puzonem.
0: Ten z rurą.
1: Do puzon jest.
0: Taki z rurę się...
1: My trąbimy, teraz dmuchamy i one pierdzą.
0: Dobra. Ja myślę, czy muszę wybrać z tego, czy jednak z innych?
1: Możesz z innych. Każdy z was, drodzy słuchacze, może wybrać jeden instrument.
0: I co,
1: bardzo
0: taki jaki chcecie instrument, szczerze mówiąc? Możecie sobie wybrać, no. Powiem tak, ja mam sentyment do mojej brazylijskiego fragmentu duszy, więc chyba wybrałbym jednak birimbau.
1: Birimbau.
0: Bardzo lubię, bardzo lubię dźwięk, bardzo lubiłem grać
1: zawsze. A nie jest tak, że to jest pochodna robienia czegoś na rympał, birimbau?
0: Nie. Kiedyś próbowałem przeforsować polską nazwę na birimbau, ale mój trener od capoeiry bardzo się buntował. Już mu trochę przeszło, bo już się tak, znaczy kumplujemy się do tej pory, ta znajomość.
1: Czy myślałem, że birimbau was podzielił, to było wzruszające.
0: Nie, ale bardzo się denerwował na początku, jak to wymyśliłem. Nazwałem ten instrument rympałką.
1: Nie można.
0: Rympałka super, ja uważam, i próbowałem to tak w capoeirowym świecie przemycać.
1: Jest taka bajka o pałacyku i rympałce, ale lepiej nie wspominać.
0: Zaczęli mówić na birimbau w Polsce rympałka.
1: Ale na przykład zespół Blenders miał taki kawałek piribomba.
0: A zespół Unda Dasea miał taki numer Piri Piri.
1: Wszystko miało zespół Unda Dasea w twoim życiu. To jak cytowanie Mesa i Hadesa. Bardziej Hadesa. Zawsze jest cytat Hadesa. Nie mogę wam zdradzić, nie wiem, czy wam kiedyś...
0: Ale to tylko w prywatnych rozmowach z tobą.
1: Ale zawsze, cokolwiek nie wylosujesz słowo, Hades je musiał gdzieś użyć.
0: No, wiesz jak jest.
1: Wiem.
0: Gdy musisz coś zjeść, bo wyglądasz jak śmierć, nadal jest wybitne,
1: Co zrobić? To co, gramy tego Nuna, bo wygrywa, czy co?
0: Ty, a to takie krótkie jest? Ja myślałem, że ten numer to z 6 minut.
1: Trwa. Nie, on w ogóle jest krótko, wyszły na tym singlu były 3 utwory chyba. 2 albo 3. To był tylko singiel z taką niebieską układką. Przepiękny utwór. Wygrał, to nie gra. Specjalnie
0: jak ktoś ma, może jutro przynieść.

No nie mogę was zabrać bezpośrednio do Rio de Janeiro. Chociaż stereo Maracana mam, jakby co. Mógłby zagrać. A chodź, zrobimy trzy, co?

0: zabarwieniu brazylijskim poniekąd.
1: Jak para, jak trzy.
0: Bo no, to trio. Baiana to mieszkanka stanu, miasta Bahia. Nie Archives, jedynka.

0: Ten trzeci zmiksowałem na żywo, może wyjść dziwnie, przepraszam.
1: O matko. Dobrze, tak czy siak numer dwa, Disclosure Energy, jak to pan, jeżeli ktoś chciałby, chciał, to to.
0: Jak państwo nie czujecie tu brazylijskiego klimatu, to...
1: Czuć go.
0: No są bębny.
1: To jeszcze jest, na czwarty będzie Samba de Janeiro.
0: Jest batukada.

0: Jeśli biegacie na bieżni i robicie najcięższy w swoim życiu trening interwałowy, lepszego numeru nie ma.
1: Jeśli biegacie na bieżni, to już z wami coś jest nie tak, także spokojnie możecie puścić beznadziejną piosenkę.
0: Kolego, zaraz wyjedziesz stąd. To dwójka i uwaga, będzie trójka. Disclosure 2, 1, nie, Archives 3. Alternator. Dobrze zmiksował, pana oko.
1: Weszło, no. Uwielbiam ten numer, naprawdę.
0: Freestyle love.
1: Freestyle love.
0: Freestyle.
1: Freestyle love.
0: Stereo Maracana. Tabunito tak gustoso. Tam śpiewam.

0: przez 3 tygodnie spałem u chłopa, który w tym numerze występuje.
1: Też ci trójkąt proponował?
0: Co w Rio, zostaje w Rio. Stereo Maracana, Freestyle Love 3, gdybyście chcieli. Wiemy, że pewno tu nic się nie da.
1: Tu jest SMS do ciebie.
0: No dawaj, dawaj.
1: Synu, jak to jest Brazylia, to wygrałeś właśnie Narte Małysza. Bardziej to klub w Paryżu niż Brazylia. Tak jest SMS.
0: Jak człowiek jest inteligentny, to wie, o co mu chodzi.
1: Głęboki, deep, deep.
0: No 228 27 7205.
1: Szalone starcie w alternatorze trójkąt. Bajana, no. Disclosure Energy i Freestyle Love na koniec. Proszę
0: i w ogóle się nie przejmujcie, nie musicie głosować na trójkę. Myśmy sobie ją puścili, bo chcieliśmy chociaż 30 sekund usłyszeć tego numeru.
1: Co? Bardzo mi się podoba, jak używasz liczby mnogiej. W domu mam to samo. Może
0: no
1: zrobić...
0: Przed chwilą sam powiedziałeś, że lubisz bardzo, no to... Co
1: no,
0: ty
1: dobra,
0: nie,
1: to, no. Niech ci będzie. Trójka,
0: no co? No.
1: Trójka. Pierwszy głos na trójkę jest, już no to bo, bardzo dobrze.
0: No ja nie wiem, o co ci chodzi. No. 886 971 971.
1: W ogóle.
0: No, to już nic się nie da zrobić.
1: Nie da zrobić, ale rady. Ja nie słyszałem jeszcze w alternatorze, żeby były trzy numery.
0: No bo przychodzisz tu raz na jakiś tam rok, no. Żeby nie
1: i
0: powiedzieć jaki.
1: I mam numer do Edyty Górniak, chłopie.
0: No,
1: grzecznie.
0: No i zrobiłeś coś z tym?
1: Nie, ale,
0: prosiłem cię tyle
1: ale
0: razy.
1: Ale mógłbym. To już powinieneś poważnie krawat założyć, coś.
0: Mógłbym.
1: Dobrze.
0: Zresztą, ja tak naprawdę to nie potrzebuję tego numeru, bo ja wiem, że jak dobrze pomyślę, to pani Edyta będzie wiedziała.
1: To prawda, że jest jakieś połączenie, że ona powinna wiedzieć.
0: Poza tym ona już wie.
1: A, czyli tak się łączycie, to jest przekaz.
0: To jest przekaz myśli.
1: A,
0: tylko lepiej działa w nocy, a ja niestety w nocy śpię.
1: A.
0: No to ja niestety się z przekazem myśli mijam dosyć często, bo jak jest najlepszy przekaz myśli, to ja właśnie wtedy jestem nieaktywny.
1: Dobrze, to daj ten numer do dzwonienia, jak możesz.
0: Aha, 228 27 7205.
1: Chcemy papę znowu?
0: Dawaj papę,
1: papa,
0: co?
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Trójeczkę chciałeś, papa.
2: Bonjour. Kiedyś też bardzo dawno temu słyszałem alternator, gdzie był na numerze 3 skuter.
0: No kiedyś w ogóle był środowy chyba alternator, miał taki segment właśnie, potrójny. I to cyklicznie, przez lata.
1: No ale się wspomnieliście stare...
2: Tak dawno to nie pamiętam.
0: Było.
1: I wy jesteś już starszy niż papa.
0: Prowadził to nasz...
2: Nie jest starszy niż nie.
0: Jeden kolega, który wtedy prowadził, teraz jest w bardzo dużej... Już na plakatach jest chłop, jakim on nie jest.
1: Co?
0: No, na plakatach w telewizorze.
1: I jak wrzucał, to kucał. Gdzie? Czym?
2: Koli mu was pracował.
1: Niesamowite.
0: Nie, ten
1: od Boże, chroni króla Latino. Nie, dobra. Papa,
0: był,
1: trójkę chciałeś?
0: Był to...
2: Tak, trójka.
0: Dobra, trójkę. Trójkę. Był to Dawid Styś, Robert Malinowski i Tomek Adamus. Takie było trio, które robiło właśnie trio w alternatorze. To naprawdę, to jak ktoś pamięta, to co Rudy zazwyczaj mówi, czas na badania kontrolne.
1: To jednak warto się...
0: Tak. Jak to państwo, a jak państwo pamiętacie PKP, to również.
1: Dobrze. A więc, papo, dziękuję ci bardzo. Freestyle love.
0: A gdzie
1: papy?
0: Wakacje, papa?
2: Maroko.
1: Jedno oko na Maroko, jak to mówią.
0: A drugie?
1: Dobrze, to tak. Dziękujemy bardzo. Ściskamy, pozdrawiam.
2: Na razie.
1: No. Maroko to w kostkach podobno.
0: Trójternator!
1: Brzmi jak czeska wersja Batmana, jak ja on nie... mówił... Nie, jak Luke Skywalker ja po czesku nie... mówił... Darth Vader mówił do Luka.
0: Ja jestem twój tatinek.
1: To jest mniej więcej...
0: Trójternator. Najlepiej by było właśnie, jakbyśmy byli taką stacją z White Slope.
1: To?
0: Białystok.
1: Bardzo mi się, Trójternator mi się bardzo
0: i
1: podoba.
0: I żeby to było z tym, albo we Włoszech. Trójternator.
1: I jak to jest swój tatinek i też zgadzam się, że po prostu Arnold mówi, I am Trójternator. Widziałeś Trójternatora trójkę?
0: No, super.
1: W ogóle to. Dziękujemy bardzo, wszyscy się pośmiali.
0: Ja nie, to się chyba tak nie nazywało, to chyba jest autorska nazwa. Nadal nie wiemy, co z tym instrumentem.
1: A, jakim instrumentem? Mm. Nadal ja jestem przy puzonie. Serdecznie pozdrawiam braci Golców.
0: Ja już nie pamiętam, co wymyśliłem.
1: No to bambaryłę.
0: Birimbał.
1: Jeżeli
0: ale teraz
1: sobie
0: myślę, że teremin chyba bardziej by do mnie pasował.
1: Teremin?
0: Działa na nerwy.
1: Ja nie wiem, co to jest. Teremin? Nazwa leku, czy to jest terminal?
0: Teremin to jest taki instrument, którego używasz bez dotykania go. Taki ły robi.
1: Jeszcze raz powiedz.
0: Jak gra na pile.
1: Jeszcze raz powiedz.
0: No nie. Bardzo... Teraz to się wstydzę.
1: A, no dobrze.
0: Sheldon Cooper grał na tereminie, o.
1: Sheldon Cooper?
0: No.
1: Kto to jest?
0: Sheldon, nie wiesz, kto to jest Sheldon
1: Cooper? A Sheldon Cooper wie, kto to ja jestem? Zadzwoń się spytaj. No właśnie. 886-971-971, gdyby ktoś chciał zadzwonić do nas WhatsAppikiem, proszę bardzo. I przy okazji papa bierze cymbały, chciałem ci powiedzieć. No dobrze.
0: Cymbały.
1: No to co? Wygrywa Bonkers, bo
0: cymbały
1: to już
0: chyba... było, wiem.
1: Było, ale nikt nie znał DJ Ankiela jeszcze wtedy tak dobrze.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: Nie, no drodzy państwo, ja bardzo przepraszam, musimy anulować tę parę.
2: Dlaczego?
1: Bo to jest za dobra para, żebyśmy my poświęcili jej tylko 20 sekund.
2: Nie,
1: możemy. Musimy ją przerzucić po 18:30. Ja się nie zgadzam na to. Już państwo słyszeli, że będzie Belmondo. I niestety musicie państwo z tym żyć, że to będzie dopiero po wiadomościach po godzinie 18:30. Wybaczcie, ja nie spojrzałem zupełnie na zegar. Mamy tutaj bęgiery przygotowane dla was, więc Nia Archive będzie sobie wybrzmiewać teraz i Bajana. Będą wiadomości i po wiadomościach dopiero wrócimy z tym, co państwo usłyszeli przed chwilą, czyli z Belmondziakiem na jedynce. Proszę się wstrzymać,
2: Piki,
1: ale nie możemy państwu tego zrobić i sobie też nie możemy tego zrobić. To nie to, widzisz.
2: Co ty, że, no co to było, chłopie?
1: Co dawno.
2: Ale jaki.
1: Ajajaj.
2: Daj tą Bajankę.
1: No nie, no miała być Bajana, a tu wyszła jakąś George'ą Smith. No ja kocham George'a Smith, ale...
2: Ale dałeś.
1: O!
2: No i dobrze.
1: Będzie bardzo dobrze.
2: Jest gotowanko.

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Reklama.
1: Jest 18.30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
2: Akademicki Radio Campus.
1: W serwisie rocznica prezydentury Karola Nawrockiego, ciąg dalszy przejęcia Warner Bros. Discovery oraz prognoza pogody na najbliższe dni.
2: Wiadomości.
1: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie trwają obchody rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Na miejscu trwa obecnie debata nad plusami i minusami trwającej prezydentury.
3: Partia rządząca stanęła przed wyzwaniem, przed jakim nigdy wcześniej żadna partia rządząca nie stała. To znaczy pojawił się nowy ośrodek władzy.

0: a nie ktoś, kto jest biernym obserwatorem i chce wygodnie żyć w pałacu.
1: Mówił Krzysztof Stanowski, dziennikarz, założyciel kanału Zero oraz kandydat na prezydenta w wyborach w 2025 roku. Po debacie rozpocznie się część artystyczna wydarzenia. Kolejny przełom w sprawie głośnego przejęcia medialnego giganta Warner Bros. Discovery przez Paramount. Brytyjski rząd zezwolił na połączenie firm po deklaracji zachowania niezależności brytyjskich kanałów telewizyjnych przez nowego właściciela. Warta 110 miliardów dolarów transakcja została zaakceptowana przez regulatorów rynków w USA, Chinach czy Australii. 22 lipca warunkowe zgodę wydała też Komisja Europejska. Polska również dotknięta jest tą historyczną transakcją, gdyż Warner Bros. Discovery jest właścicielem telewizji TVN.
2: Sportowy kampus.
1: Trwa Tour de France kobiet. Polskie zawodniczki Dominika Włodarczyk oraz Katarzyna Niewiadoma Finej zajęły odpowiednio 9 oraz 18 miejsce podczas 6 etapu kolarskiego wyścigu Tour de France o długości 153 km. Zwyciężyła Kimberley Lecourt z Mauritiusu. Wyścig zakończy się w najbliższą niedzielę w Nicei.
2: Pogoda.
1: Na zakończenie prognoza pogody na najbliższe dni.
3: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski, miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Sobota już przyniesie wyraźną ulgę. Na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie od 23 do 27 stopni. Miejscami pojawi się przelotny opad deszczu.
1: Mówiła Agnieszka Prastek z IMGW. Ekstremalne temperatury mają wrócić w niedzielę i poniedziałek. Dotknął jednak głównie zachodniej części Polski.

0: Trzymam piękny świat.
1: Zróbcie hamak dla sosu tacyki.
2: Nie chciałem być raperem, ale tego zechciał rap.
0: Z Gdyni, a nie skądś tam.
1: Belmondo,
0: Pappardelle Arrabbiata.
1: Ja lubię bardzo.
0: Co?
1: Pappardelle.
0: A, pewnie.
1: To jest jedynka, gdyby co.
0: Inaczej być nie może. No. I nie chcę.
1: Ale dwójeczka, uhu, hu.

0: To jest ten klip, na którym ty byłeś?
1: Tak.
0: Ale ty nie masz w tym teledysku i tak.
1: No właśnie. Miasto rozszerza się jak wszechświat. A jestem na pływalni chyba tak przez chwilę.
0: Muszę to zobaczyć. Może i tak i dać jest, więc
1: dotykam plazmy tej i zasysam. Lata temu w balkonie w bloku wygodnie jest jeden z najlepszych w tamtym czasie raperów mówił
0: i producentów
1: zarazem mówił, że będzie to jeden z najważniejszych graczy polskiej rap gry. Na basenach rap, na kasetach sper pod słońcem wspomina. Biegniesz na bosaka, miękka trawa. A reszta to historia.
0: Ale Patrick Texas też miał grać w wielu filmach, więc jakby to nie zawsze się udaje, ale to jest medium, utwór nazywa się Skwer pod słońcem. Redaktor Michałowski był na planie, nie zmieścił się w klipie, ale warto zagłosować na dwójkę. Przypomniałeś mi ten numer, przypomniałeś mi tę płytę, dzisiaj bardzo ci dziękuję, wrócę, będę jej słuchał w domu, ojku, ale na CD-czku mam
1: od razu
0: tylko.
1: Dwie. A to jest z drugiej, nie? Nie z pierwszej, bo były dwie.
0: To jest druga chyba.
1: No. Ta ze szkolnymi ławkami.
0: To jest pierwsza.
1: Teoria równoległych wszechświatów.
0: To jest numer jeden. To jest pierwszy medium.
1: Dwójka.
0: Legalny. Dolinami przeprawiamy się przez
1: ten skomplikowany typ. Alternator. Tak, szukajcie jeśli będziecie szukać w serwisach streamingowych, to trzeba szukać albo po nazwach płyt, albo po konkretnych numerach.
0: Bo jest zgubka. Ale
1: ciężko się.
0: Ale są one na serwisach. Długo nie było, już są.
1: Tak. No, nie tak jak płyta Ała, tego typu Mesa, który do tej pory nie ma, no ale.
0: Co, rozumiem, że będziesz miał teraz z tego powodu. Przeżyjemy.
1: Nie.
0: Belmondo to numer jeden i Medium to numer dwa. 886-97197, jeżeli ktoś chciałby dzwonić messengerem, ale telefonem też można. Wuja powie, jaki to jest numer, a ja odbiorę. Dzień dobry.
1: Teraz
0: cześć. Ale człowieku, echo, tam radio do ciebie mówi przez telefon, wszystko naraz, nie wiadomo,
1: przycisz
0: co się
1: radio
0: dzieje. Motornicza klaszcze. Halo,
1: radio,
0: dzień dobry.
1: Przycisz. Oj, walka. Jesteś?
0: Halo.
2: Dobra.
0: Och, no witam cię.
2: Dzień dobry, można jakby podać piosenkę następną do tego, do zagrania, czy co?
1: No nie tak to działa do końca.
0: Ale
1: możesz, możesz wybrać pomiędzy jedynką, czyli Belmondziakiem, a dwójką, czyli Medium.
0: Tyle z opcji chwilowo.
2: To jeden.
0: To jeden.
1: A co chciałeś zaproponować?
2: Dobra, nieważne tam. Jak to nie, to dobra, to źle zrobiłem, dobra.
0: No nie, no ale możesz, nie, no, teraz zrobiliśmy się ciekawi, słuchaj, no nie możesz nas tak zostawić w niepewności, no.
2: To ten I Wanna autorstwa Tumelo, że tu już jakby dwa.
0: Tumelo, I Wanna. Dobra.
1: Sprawdzimy.
0: Dzięki wielkie, dobra. Pozdrawiam cię.
1: Dzięki, cześć, dobra. Cześć.
2: No, miłego dnia życzę.
0: Cześć. Poszedł głos też.
1: Słuchaj, no. Jeśli chodzi o teorię równoległych wszechświatów na placku.
0: Nie, no nic.
1: Nie mam dobrych informacji.
0: Wiem, ale w ogóle...
1: Ale nie, w sensie, że nie ma.
0: W sensie, że jest, ale to znowu z kategorii naszych ulubionych płyt wartości naszych samochodów.
1: Przepraszam, jest jedna, no...
0: Pokaż.
1: 850 zł.
0: Naprawdę?
1: No i to w takiej wersji, no mint to nie jest. No.
0: A, w ogóle też jest ciekawa rzecz, bo tam się trafił też remix Kućka. W ogóle stan umysłu jest remiksowany przez Kućka. W wersji winylowej. Halo, tak? Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Cześć, siemanko.

0: też sztosik, ale w obecnej chwili w moim życiu jednak twórczość stału mi daje wiele siły do dalszego działania, także medium. No i tyle chyba. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam.
1: Dzięki,
0: was.
1: Dzięki wielkie, Majki. Super, hejo.
2: Słuchaj, trzy są nawet remiksy. Jest dzielnica,
1: Stan Umysłu.
2: Dzielnica
1: Umysłu. To jest
2: dzielnica
1: Kuciek.
2: Umysłu Kuciek. Nieznane w remiksie Ostrego i Winda Sumienia w remiksie Emadę.
1: Powiem ci, że
2: słyszałem.
1: Z tej trójki to najbardziej ten Kuciek. Bardzo...
2: A ty to słyszałeś? Ja nie słyszałem.
1: Tak, jest nawet. Tak, no są. Wiesz gdzie, bo ktoś kiedyś nagrał po prostu wideo, jak leci ta płyta. Tylko tak się daje słuchać, bo w ogóle nie ma ich też na żadnych streamingowych wynalazkach.
2: No tak, tak. Może trzeba było do pana Atała napisać. Może gdzieś.
1: A on nie wpisuje.
2: A ty mam. Wiesz, jaki jest dzisiaj rolling joke?
1: Jaki?
2: A masz numer?
1: Mam numer. Ja też mam, ale nie odpisał w ogóle.
2: No.
1: To wiesz.
2: No, słuchaj, 700 znalazłem też. Jeszcze gdzieś tutaj. No, parę ich jest, no. Fajny, fajny
1: A
2: placek.
1: Jutro?
2: Kurczę, a może...
1: Zrzucimy się, będziemy sobie pożyczać.
2: Ja wiem, ja znam kogoś, kto może mieć. No, aż
1: ty ostatnio zostawiłeś dużo wartą płytę w samochodzie, który sprzedałeś, także to...
2: przepraszam, jest to... Tak, no to prawda. Nie ja go sprzedałem, tylko moja siostra się
1: Ale nadal płyta odjechała, warta też naprawdę spore pieniądze.
2: No, 500 zł za CD-ka.
1: Dużo, nie?
2: A cóż.
1: I ktoś otworzył ten samochód i mówi, jakaś płyta, poskrobię szybę. Po wpłycie mniej więcej. Tak to wyglądało. Fajnie, dzięki. Dziękujemy za oddane głosy, bo padają głosy cały czas. Ale super, kurczę, ten medium, powiem ci, wychodzi tak na prowadzenie.
2: Ajajajajaj. No, to prawda. Ale coś mi się... Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że medium pod ksywą medium wydał dwie płyty, a wychodzi na to, że wydał jedną.
1: Nie,
2: tylko.
1: Wydał dwie. Również Graal jest mediuma płytą i teoria równoległych wszechświatów.
2: No dobra, dobra.
1: Jest jeszcze nielegał taki, sens spirytystyczny w ogóle, też jest medium.
2: Aha, no dobrze, Graal też jest faktycznie mediumowy, a nie tałowy. Bo tał później to egzegeza.
1: No, sławetna twoja z samochodu.
2: No, tak. Ale to tam na Graalu też to jeszcze było taki... No dobrze. Nie,
1: no dobrze, ale teraz jedno pytanie, skoro jesteśmy przy tale. Czy nie wydaje ci się, że ta egzegeza jest taka mocno MF Doomowa właśnie? Że to jest właśnie w tę stronę? Producencko-rapowa? Tak serio. Skorzystam z okazji, że rozmawiamy. Dawno nie słuchałeś. Dobra.
2: Wiesz co, bardzo... to nie jest pytanie, na które jestem w stanie tak odpowiedzieć, kiedy mnie zadano.
1: Dobrze, więc uwaga...
2: Gdybym był ekspertem i siedzi dwóch chłopach na kanapach program telewizja, to coś bym pewno odpowiedział. I pewno powiedział... Pewnie można było tak powiedzieć,
1: ale nie, będziesz bronił.
2: Ale z drugiej strony, czy moglibyśmy o MF Doom, w ogóle, czy moglibyśmy jakiegokolwiek polskiego twórcę przyrównać do MF Dooma? No, to jednak troszkę...
1: Dlatego będzie remix Little Dragon, to mi się bardzo, bardzo lubię ten remix. To jest Begin Again, tak się nazywa.
2: A będzie śpiewał Nick

0: Warszawa 05. facebook.com/radiocampus.
1: No dobrze, drodzy Państwo, trzeba to kończyć. Jutro będą ciężkie, ciężkie czasy.
2: Ciężkie działa jutro.
1: Jutro będą ciężkie działa. Ale możemy to zakończyć. O, co byś powiedział?
2: Ja chciałem powiedzieć, że ja jak mogę powiedzieć.
1: A jeszcze Jill Scott to można tam troszkę zagłuszyć.
2: Ja mam paszport kampusa, a ja znam fiasko.
1: Daydreamin'
2: Lupe.

0: Talib Kweli, Goodbye.
1: Czy ja dobrze pamiętam, że to jest bitka nie Westa, nie? To tak. Nie jest tak, się pomyliłem, ależ to jest numer. Talib Kweli, dwójeczka. Uch.
2: O, dżingla nie było. A, trudno. Przeżyjecie.
1: Kupu, też mnie o, wszystko... Był dżingiel, proszę bardzo, ale Talib Kweli.
2: Jakbym nie powiedział, bo nawet się nie zauważyli.
1: Bardzo powiem ci, mi miło, że wyciągnąłeś tego Taliba, bo i ten Medium Tau, i ten Talib, no jakoś tak w sercu mam, bardzo fajny numer. Lupę spoko, ale Talib chyba. Ja nie mogę tego powiedzieć, bo nie mogę głosować, ale wy możecie. 886-971-971 i SMS-em, WhatsAppem można zadzwonić.
2: Chodzi ci o to podnóże religijne pod spodem, czy to
1: nie,
2: przypadek?
1: Nie, przypadek.
2: Bo jeden i drugi.
1: Nie, zupełnie mówię przypadek. Dwa różne numery wziąłem i w ogóle warstwę muzyczną, powiedzmy, oceniam tylko, bo to wiesz, tak z górki, hej
2: ho. Tak mi się wydaje, że Talib Kweli też nie urodził się jako Talib Kweli.
1: Ale on też chyba nie żyje już jako Talib Kweli. On już jest chyba czwartym wcieleniem swoim.
2: Tak?
1: No, ale co tam, wiesz, no kto komu zabroni? Ja uważam, że wolność na świecie...
2: Nie, pomyliłem go z kimś, przepraszam.
1: A, podobny był
2: Talib
1: do kogoś.
2: Kweli Greeny.
1: Kweli Greeny?
2: Talib Kweli Greeny.
1: Brzmi jak bohater filmu o szczurku takim, co gotował.
2: Tak.
1: Linguini się nazywał ten bohater. Pellegrini, naprawdę? To się okaże, że był Włochem.
2: Myśmy... Talib Kweli Greeny. Gry, E-N-E.
1: No, propozycję jeszcze raz.
2: State from New York. Talib Kweli Greeny. Śmieszny podpis ma.
1: Ja odebrałem paszport i mam takie dziecięce pismo. Najgorzej, to jest takie skanery, co są na poczcie i też na tych, co się dokumenty wyrabia, to mam takie dziecięce pismo. Jak zobaczyłem ten paszport z tym dziecięcym podpisem, żadna granica mnie nie jest otwarta. Kaśka dzwoni, odbieram, uważaj.
2: Dawaj, odbieraj.
1: Halo, Kaśka, cześć.
2: Cześć.
3: No, hej. Ja na jedyneczkę zagłosować.
1: Na jedyneczkę, dobrze. Czemu na jedyneczkę akurat?
3: Jakoś przypadło mi do ucha, jakże ci puszczali teraz.
1: A masz jakieś skojarzenie, czy po prostu ci się numer podobał?
3: Podobał mi się po prostu numer.
1: Okej, okay. Myślałem, że coś w twojej pamięci się uruchomiło, jakieś wspomnienia z tym utworem, ale wiesz co, to jest dobra okazja, jeżeli
3: to
1: wygra.
3: To jechało przy nim, szkoda, że się skończył po prostu.
1: A, widzisz, no nie, no to jeszcze się nie zaczął, można by nawet powiedzieć, jak odda jeszcze ktoś na niego głos.
3: Chciałam, żeby się zaczął.
1: I bardzo dobrze, mamy nadzieję, że będzie okazja, żebyś miała wspomnienia właśnie z dziś, z tej wspaniałej temperatury z Radia Campus. Dziękujemy ci bardzo, Kaśku, wszystkiego super. Dobrego na to popół. A nie, Kaśka, stój. Powiedz mi, jakim chciałabyś być instrumentem, próbujemy to ustalić. Jeszcze nie dowiedzieliśmy się od nikogo.
3: Z mojego dzieciństwa ja grałam na waltorni przez dokładnie 2 miesiące, więc może ta waltornia.
1: Pięknie. Ja będę puzonem, także Kasiu, już wiemy wszystko. Waltornia. Piękny instrument. Dziękujemy.
3: Tak
1: fajnie, fajnie, że się poddałaś. Trzymaj się. Tak hejo, pa. Denty. Brzmi taki, wiesz, jak... Wszyscy wiemy, co znaczy denty. Ale instrumenty są w ogóle typu skrzypce, właśnie waltornie, jakieś puzon. Są bardzo trudne instrumenty, trzeba długo grać, żeby się ktoś nauczył grać.
2: No, podobno najtrudniejsze to te, co mają bardzo mało dźwięków.
1: No człowieku, że chcesz grać na przedłużaczu. Żadnego dźwięku, zanim się nauczysz na tym grać.
2: To... Że róg... no tak, no, żeby nam bardzo trudno podobno...
1: Ale sobie wyobrażasz, że jakieś takie zebranie rodzinne i tata mówi: Kamilku, chcielibyśmy, żebyś grał na rogu. No na rogu smolnej i jakiejś tam.
2: Bardzo ważny instrument w filharmonii, słuchaj, róg.
1: Nie wolno siadać na rogu, też nie można siadać, bo się jest starą panną.
2: Dlatego my tu w stołach, zobacz, jak jest.
1: Jest zaokrąglone bezpiecznie, doceniam, że zaprosiłeś w ogóle.
2: Tak.
1: Wy byście byli cymbałkami. Obawiam się, że jesteśmy. To jest
2: się jakby... nie nazywają cymbałki, po pierwsze, proszę.
1: Dzwonki, to są dzwonki, jak wiemy. No
2: widzisz, no. Bo zaraz użyję znowu tego tekstu, który już dzisiaj musiałem użyć.
1: Dobrze, już siedzę cicho, przepraszam. I to pójdę z moczę gąbkę od razu przy okazji. To jest alternator. Kochani, przypominam, Lupe Fiasko, numer 1, Talib Kweli, numer 2, Goodbye, to jest to. Na razie prowadzi Talib. Co ty sprawdzasz teraz, jak tu się ważne rzeczy dzieją w radiu?
2: Bo też nie chciałem walnąć głupoty i musiałem sprawdzić.
1: No to teraz powiedz, jak już sprawdziłeś.
2: No ksylofon. No.
1: Ksylofon.
2: Czy w orkiestrze ksylofon.
1: To róg czy ksylofon. Same widzę konkurs, jakbyśmy mieli wymyślić najtrudniejszy instrument, to byłbyś naprawdę we przodzie.
2: Nie no, to myślę, że najtrudniejszy instrument to nadal teremin, jaki znam chyba. A ty nadal nie sprawdziłeś
1: tereminu. Nie, ale ja już mam bardzo upchane tereminy, także... Ja byłem u dentysty, bo nie było tereminów i kwota była też taka.
2: Już. Dobrze, drodzy państwo,
1: dziękujemy.
2: To już jest najwyższa pora, skoro wyszliśmy od żartu wybitnego na rozpoczęcie, zakończyliśmy takim francuskim dowcipem, takim comme ci, comme ça. To już
1: ja zjeżdżam z kurtyną.
2: Nic nam nie pozostało, tylko się z Państwem żegnać. Trzymajcie się ciepło, uważajcie
1: wieczoru.
2: Na siebie, pijcie dużo wody i wpadajcie jutro między 7 a 10 do Radia Campus w nasze uniżone progi. Jeśli macie jakieś placki, to śmiało. Jeśli placków nie macie, to powiedz ten dowcip. No powiedz.
1: Nie, ja się wstydzę.
2: Masz go, że można je upiec też i przynieść i chętnie se pojemy. No dobra. Proszę Państwa.
1: Znaczy ten element żenady zacząłeś ty i skończyłeś ty. To był alternator. Dzięki wielkie, panie Kamilu.
2: Jeśli to jest wasze pierwsze spotkanie z tym numerem, otwórzcie sobie okienko, dajcie trochę głośniej. 5 minut fantastycznej zabawy. Macham teraz ręką. Prawie kryję łzy wzruszenia. Medium skwer pod słońcem. Żegnamy się, trzymajcie się. Pa!
1: Pa, pa, pa, pa.
4: Gwarna basena.

płyniesz po jeziorze, stała fala. Ścigasz się do morza w blasku światła. Proszę spędzaj dzieciństwo lub wspomnij twój awatar.

Нами бігнеш на босака, мінка трава, мінка трава. Płyniesz po jeziorze, stała fala, stała fala. Ścigasz się do morza, w blasku światła, w blasku światła. Proszę spędzaj dzieciństwo lub wspomnij twój awatar.

0: somebody feel it, that's what's up.
1: He-Man i Władcy Wszechświata. Oto ja, Adam, Książę Eternii, obrońca tajemnic Zamku Posępnego Jarepa. A to jest Cringer, mój wierny przyjaciel. Cudowna, tajemnicza moc została mi dana w dniu, w którym wziąłem do ręki mój czarodziejski miecz i rzekłem: na potęgę Posępnego Jarepa. Mocy, przybywaj! Cringer stał się kotem bojowym, a ja He-Manem, najsilniejszym człowiekiem wszechświata. Tę tajemnicę zna tylko trójka naszych przyjaciół: czarodziejka, zbrojny rycerz i orko. Razem bronimy Zamku Posępnego Jarepa przed diabelską mocą Skeletora.
2: He-Man!
3: He-Man! Mocy, przybywaj!
2: Kronika wypadków filmowych w Radio Campus, 5 minut po godzinie 7.
3: Elo, elo, elo!
2: To taki mały hincik na temat tego, czemu poświęcimy część dzisiejszej audycji. Na szczęście, nie martwcie się, nie będzie cała audycja. Tak jak tydzień temu, czy dwa tygodnie temu gadaliśmy o filmie Odyseja przez cały prawie program. Nie milknął po dyskusji na temat tego. A nie, przepraszam, nikt już prawie o tym filmie
3: Odyseja
2: nie gada.
3: Odyseja i Domek na Prerii. Także te dwa bęgery...
2: Jakieś 5 minut poświęciliśmy Domkowi na Prerii i jeszcze i serialowi do... Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness, a później 55 minut Odysei.
3: Spotify to jest miejsce, w którym znajdziecie nasze poprzednie audycje, między innymi właśnie świetną recenzję Domku na Prerii oraz chwilkę o Odysei. Ja widziałem recenzję pana Tomasza na temat Odysei raczej. No. Mhm. I on pojechał mocno.
2: Dokąd? Do Itaki?
3: Do Itaki, tak. Pojechał do Itaki. No, recenzje takie, tych takich filmowych savantów, no to jakby są druzgocące dla pana Nolana.
2: Ciekawe, co sądzi o filmie He-Man.
3: Widziałem też taką, nie wiem, może bardziej mu się podoba.
2: Nie, on nie recenzuje wszystkich filmów i chyba takich, no czasami coś tam wybierze.
3: Ale też obejrzałem też opinię, usłyszałem opinię człowieka, który się zajmuje historią i on ocenił też bardzo źle. Przede wszystkim ocenił bardzo źle kosztiumy w filmie Odyseja, że wszystkie są okropne, nudne, wszystkie zbroje Greków są takie same, że...
2: No dobrze, no ale to jest historia mitologiczna.
3: Trojanie są w ogóle, mają zbroję z jakiegoś papieru. Też wyglądają
2: założeniem
3: tak
2: tego filmu nie było to, żeby on był zgodny z jakąkolwiek prawdą historyczną. I żaden tak naprawdę wcześniejsza ekranizacja jakiejkolwiek historii iliadyjsko-odysejskiej nie była w żadnym
3: miejsce,
2: stopniu.
3: Nie, no, Maciek, czas i miejsce są określone w tej historii.
2: Ridley Scott odpowiadał
3: krytykom. To dlaczego
2: krytykom,
3: mają brązowe miecze z brązu, a nie na przykład z kryształu albo z końskiego włosia? Tak, że są to brązowe... No tak,
2: Ridley,
3: no bo to jest
2: Scott
3: epoka brązu.
2: Odpowiadał swoim krytykom swojego filmu Napoleon, który był ahistoryczny praktycznie, że to nie jest film dla was, historycy, i że on nawet nie zadał sobie trudu, żeby jakiegoś konsultanta historycznego, ponieważ to jest film, to jest historia, którą oglądasz na ekranie, on ją kształtuje i to jest jego historia, a nie dokument o historii autentycznej. Z tą różnicą,
3: więc jak
2: że tam...
3: robi historię w kosmosie, to też na przykład są wozy ciągnięte przez konie.
2: No nie, no, ale tam masz historię praktycznie współczesną, no, nowożytną powiedzmy. Człowieka, który ma dokumenty źródłowe i masz opracowaną historię, a tutaj masz historię mitologiczną, w której możesz ją przedstawić dowolnie i dowolnie ją zaktualizować. Akurat wszelka krytyka tego, że nie nosili pióropuszy w tej skali i że zbroje są ahistoryczne i że w ogóle giganci, z którymi walczą, nie mogliby mieć z takiego stopu
3: zbroi. Nie, ale wiesz, że są
2: zbroi,
3: nudne, że wszystko jest brązowe, że...
2: Ale to zupełnie co innego.
3: Że
2: to
3: każdy jest taki sam, każdy ma taką samą zbroję, taki sam hełm, że nie odróżnisz, że no to jest to, ale również ten pan powiedział, że no, kiepsko został przedstawiony ten fragment zdobycia Troi, mhm. ponieważ...
2: Akurat to był fragment jeden z których bardziej mi się podobał, ale jeden z tych, które mi się najbardziej podobały.
3: No, tam... No... Nie ujęto wedle tego pana oczywiście. Pan się nazywa Lady... Ma taką ksywkę Lady Beige.
2: A, to wiem, no, znam go, jasne. No, tylko on sobie zrobił karierę szczepiania się tych rzeczy, nie?
3: A my? Tego, czy można nosić, robimy sobie karierę szczepiania
2: miecz na plecach
3: rzeczy.
2: I czy to jest praktyczne, czy jakieś tam kindżały heldżuckie wyglądały.
3: No więc on to
2: faktycznie
3: ocenia,
2: tak czy inaczej.
3: Oczywiście.
2: Czy kusza działała tak i czy jest historycznie przedstawiona w filmie Król z tym Timothy Chalamet'em.
3: Ale no on powiedział coś takiego. W momencie, w którym statki najeźdźców wypłynęły, odpłynęły z plaży, Trojanie zaczęli świętować. Odpalili wielkie święto. Dla nich to było koniec wojny. Mhm. Nie było w sensie tam takiej atmosfery, że no, jeszcze są straże, jeszcze bronimy miasta i tutaj, kiedy wychodzą, Perseusz wychodzi z konia, no to musi najpierw pokonać wartowników, że tam trwała fiesta, Odyseusz. Impreza. Odyseusz, nie Perseusz. O Jezu.
2: Stąd Gonciarz. Odyseja.
3: Tak jest. Że dlatego ta...
2: Skąd on to, przepraszam, wie? To nie jest wojna trojańska cała.
3: Powiedział mu Homer. Ja napisałem.
2: Nie jest wydarzeniem historycznym. Jest wydarzeniem mitologicznym. W zasadzie nawet nie wiadomo, gdzie leżało miasto Troja. Wiadomo, że istniało. Nie wiadomo, gdzie leżało.
3: Że to nie jest tak, że odkrywamy to na koniec, że oj, to była jednak krzywa opcja, że coś my zrobili, tylko od początku było wiadomo, że to była zdrada, że to był zdradziecki cios zadany ludziom,
2: podstępny tak.
3: Ludziom, którzy świętowali koniec wojny, koniec konfliktu zbrojnego. I wyobraź sobie to, jak inaczej by to wybrzmiało, gdybyś pokazał tę historię, oto ludzie, kobiety i dzieci świętują koniec wojny, Ale to tylko w ich głowach jest ten koniec wojny, bo tu naprawdę napadnięto na nich i wyrżnięto.
2: W tym filmie to jest bardzo mocno wybite, nie? Przecież to Matt Damon nagle staje i jest wstrząśnięty tym co się dzieje.
3: Nie,
2: to jest
3: rzucają się na nich ludzie w zbrojach, nie? Oczywiście no okay, mega anonimowi, bo wszyscy w hełmach. Mhm. I tak dalej. Dobra, to jest takie coś. A oprócz tego...
2: Mniejsza z Odyseja, dużo czasu już jej,
3: wioślarze,
2: za dużo czasu jej
3: w Łodzi, fantastyczna łódź. Pierwszy raz tak wielka łódź została zbudowana. Nie był to efekt komputerowy, tylko ta łódź. Tylko, że wioślarze wszyscy w hełmach. Po co masz mieć hełm, kiedy wiosłujesz?
2: Ktoś cię inny wiosłem nie uderzył.
3: Tak, o, może tak. To jest BHP.
2: Wczoraj wróciłem do domu i topiłem się przed komputerem i pomyślałem sobie, że...
3: Co piłeś?
2: Istnieje pewna kategoria wręcz filmów, która jest kategorią filmów, które dzieją się w upalne dni. I zacząłem się nad tym zastanawiać, że jest parę takich filmów i zazwyczaj to są dobre filmy.
3: Dazed and Confused.
2: Jest na tej liście, ale nie na mojej liście. To w ogóle jest zadanie dla ciebie i dla was, drodzy słuchacze. Jeżeli kojarzycie takie filmy, jeżeli macie jakieś ulubione takie swoje filmy, to się nimi podzielcie.
3: 886-971-971 to jest numer nasz SMS-owy, ale tak. Piszcie nam na WhatsAppie, wtedy damy wam serduszko za to.
2: Ja sobie zapisałem 4 takie filmy. Pierwszy, najbardziej chyba kojarzony z tym i najbardziej kultowy, to znaczy Pieskie Popołudnie, Dog Day Afternoon z Alem Pacino i z gościem, który się nazywa, to w ogóle jest interesująca anegdota aktorska. Gość nazywa się John Cazale. On grał między innymi w Ojcu Chrzestnym. I to jest gość, który zagrał w 5 albo 6 filmach. Wszystkie te filmy były obsypane nagrodami i nominowane do co najmniej Oscarów. W każdym razie jest to film o napadzie na bank. Napadzie na bank przez grupę kolesi, których to jest w ogóle pierwsze ich przewinienie. No i po tym, jak napadają na ten bank, przyjeżdża policja, przyjeżdżają media, no to okazuje się, że oni na ten bank napadli dlatego, bo są po prostu biednymi ludźmi, którzy chcą ukraść jakieś pieniądze, żeby jeden chce sobie zrobić, właśnie John Cazale, chce sobie zrobić operację zmiany płci, Al Pacino potrzebuje na koszty sądowe i w ogóle na prawników, żeby walczyć o to, żeby móc spotykać się ze swoimi dziećmi, więc są takimi, ma to taki anarchistyczny przekaz i są takimi bohaterami ludowymi, że oni napadli właśnie na bogaty bank po to, żeby wziąć pieniądze, żeby móc normalnie funkcjonować, móc normalnie żyć i jakby walczyć z systemem, więc stają się bohaterami zbiorowej wyobraźni, media nagle przechodzą na ich stronę, ludzie przyjeżdżają, próbują im tam pomóc, skandują i ich wspierają, a wszystko to dzieje się w potwornie upalny dzień, czy więc poza tym, że jest napięcie wymierzone w nich, karabiny, pistolety i megafony, to poza tym po prostu wszyscy się topią, jest nowojorskie, potwornie gorące, heatwave tak zwany. I to dodaje jakby jeszcze dodatkowej takiej okropieństwa
3: dlaczego
2: i lepkości
3: zawsze
2: tej
3: to
2: sytuacji.
3: Jest Nowy Jork. Ja mam taki film The Wackness, skojarzył mi się. Lubiłem go, kiedy byłem nastolatkiem, albo tam dwudziestolatkiem powiedzmy. Jest to film również, który się dzieje w Nowym Jorku. Jest to film coming of age.
2: Dzieje się w upał.
3: Dzieje się w upał. 94 lato i dzieciaki w Central Parku. O kurczę! Mhm. Korajna film o dzieciakach. Jak się nazywał?
2: Tak? Korajna film?
3: Tak.
2: Nie wiem. To ty szukaj, a ja mam film bardziej, powiedzmy,
3: dzieciaki.
2: Alternatywny. Nazywał się Dzieciaki.
3: Tak jest. Dla niedojrzałego Teriego oraz jego rówieśników najważniejsze w życiu są niezobowiązujący seks, narkotyki i alkohol. I dzieje się to latem. Ale Wackness, trochę mniejszy ma ciężar, jest to troszeczkę komedia o tym, ale również młody dealer narkotyków zakochuje się w córce psychiatry, któremu dostarcza marihuanę. To jest film, który...
2: Z Benem Kingsleyem między innymi.
3: Polecam.
2: Drugi film, nie hollywoodzki, tak żeby była jakaś odmiana, mianowicie film Akiry Kurosawy, który się nazywa Zbłąkany pies i to jest film, pewnie o nim nie słyszeliście, bo Akira Kurosawa jest znany głównie z tej swojej historycznej twórczości, zwłaszcza szerszej publiczności, ale jest to film, który wymyślił w ogóle tą formułę buddy cop movie, że masz doświadczonego policjanta, który dostaje partnera, nowego partnera, z którym nie chce pracować i to jest jakiś żółtodziób albo często ktoś w ogóle z jakąś dziwną przeszłością, no i oni muszą się dogadać i rozwiązać razem jakąś zagadkę. Do tego tutaj to się wszystko zaczyna tym, że temu policjantowi zostaje w tramwaju chyba, czy w komunikacji miejskiej ukradziony pistolet, czyli w ogóle taki desygnat tego, że on jest policjantem, no i nie ma większej pierdoły wśród policjantów niż ten, któremu ktoś jeszcze, kieszonkowiec ukradnie jego pistolet, więc pierwszym jakby jego zadaniem jest odzyskanie honoru, godności, co dla Japończyka jest bardzo istotne i odzyskanie jego pistoletu. Jest to raczej film lżejszy, komediowy, ale dziejący się jakby też ważnym elementem jest to, że dzieje się to w potwornym, upalnym, japońskim lecie. Bohaterowie roztapiają się praktycznie na ekranie. Wszyscy są umęczeni, zmęczeni.
3: Tak zwane deep cuty nam tutaj dajesz, Maciek. To nie są filmy oczywiste. To nie jest u Pana Boga
2: tak.
3: Za piecem.
2: No drugi jest bardziej oczywisty, bo pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy...
3: Film.
2: Nie, to jest Upadek oczywiście z Michaelem Douglasem. Z kolei nie Nowy Jork, ale Los Angeles.
3: No to, że nie ma klimatyzacji
2: koleś,
3: w samochodzie.
2: Tak, gotuje się, wpisał Upadek i dostał film o Hitlerze.
3: Ale jest to też film pod tytułem Upadek.
2: Tak, gość gotuje się w korku na Los Angeleńskiej autostradzie i po prostu stwierdza dość, więc wychodzi z tego samochodu i rusza na podróż po Los Angeles.
3: Co mi się kojarzy jeszcze? Mogę powiedzieć, tylko kochankowie przeżyją. To jest film o ukrywaniu się przed słońcem i przed upałem, ale totalnie kojarzący mi się z latem. Ale taki film, jakieś Los Angelehańskie historie, Under the Silver Lake, błąkanie się po Los Angeles w poszukiwaniu jakiejś mitycznej sekty.
2: Bardzo fajny film, kurczę. Byliśmy na nim w kinie kiedyś, nie? Na zaproszenie i to był taki, że kto w nim grał w ogóle ten...
3: Andrew Garfield.
2: Andrew Garfield. Jeżeli, bo ten film przeszedł kompletnie bez echa, a on był naprawdę wart zobaczenia i z potencjałem na kultowy film. I do dzisiaj się o nim jakoś dużo nie mówi, a naprawdę jest strasznie fajny.
3: Tajemnica Silver Lake.
2: W klimacie Paula Thomasa Andersona i tej właśnie Licorice Pizza, bardzo taki Los Angeleński z...
3: Licorice Pizza, również taki film o latku.
2: No, ale bez upału, mi bardziej chodzi o to, że wiesz, teraz jest nieznośna pogoda i żeby ta nieznośna pogoda coś wnosiła. No i najbardziej znany chyba z tych, które mi przyszły do głowy, czyli 12 gniewnych ludzi, 12 kolesi zamkniętych w dusznym pokoju z jednym wiatraczkiem, czy i każda wersja tego filmu, i ta współczesna, i ta z Clarkiem Gable, czy jak on tam, który to był z tych aktorów. Pokaż, jak się nazywa ten najbardziej znany aktor, który tam Henry Fonda, przepraszam. Oba są bardzo fajne, aktualne nadal i oba się dzieją w tym nowszym James Gandolfini, cały zapocony i mokry, tam siedzi i nie chce się dać przekonać, żeby skazanie jakieś wątpliwości jednak mieć. No tylko czy to...
3: Jak upala? Na dachu smołę smarowali i było upalnie gorąco.
2: No tak, no ale też bywało też chłodniej. Jakie upalne filmy wam przychodzą do głowy?
3: Już coś tam piszecie. Las Vegas Parano. Mm-hmm.
2: No, trochę tak. Tam jest, on mi się bardziej kojarzy z tą burzą piaskową, jak on to takie, jak jego piwo się zamienia w błoto i je wylewa. Dla mnie to jest, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to bardziej charakterystyczna scena w tym filmie. Trochę myślałem o filmach jakichś z południa, tam nie wiem... 12 Years a Slave i tej luizjańskiej po prostu szczypiącym upale i tych perukowcach tam schylających się nad rzeczkami gorącymi. No ale to jakby to, że coś się dzieje w gorącym miejscu, to nie o to chodzi. Więc jakie upalne filmy wam przychodzą do głowy? Podzielcie się z nami.
3: Ale to też bardzo utrudniasz zadanie, bo nie chodzi o to, żeby... Ale właśnie może komuś się kojarzy.
2: Co pierwsza rzecz, która pewnie
3: Wielki
2: wszystkim przychodzi do głowy,
3: można sobie zobaczyć,
2: hydrozagadka, nie? Bo no, tam jest właśnie ta słynna scena, że żar leje się z nieba, mam zagramaniczną parasolkę, ale no to jest zbyt oczywiste. Coś takiego, co właśnie jest Akiry Kurosawy.
3: Zbyt oczywiste. No dobra, no to wy rozkminiajcie, dajemy wam chwilę czasu, ja zapuszczam utwór, który nieoczywisty, ale znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Władcy Wszechświata. He-Man po prostu chodzi. Wiadomo, że chodzi
2: o He-Man. Czemu to się nie nazywa He-Man po prostu? Może nie... He-Mana to ludzie kojarzą, ale to, że to są Władcy
3: Puściliby
2: Wszechświata.
3: Puściliby z torbami może właściciele marki. Nie wiem.
2: Jak to?
3: Nie wiem.
2: No to jest prawidłowa odpowiedź. Nie wiem. Witamy i zapraszamy. 20 minut po godzinie 7. Maciek Małek.
3: I Grzegorz Koperski.

0: filmu Władcy Wszechświata, The Cure i Boys Don't Cry.
1: Chłopcy nie płaczą. No a He-Man?
0: Czy He-Man płacze?
1: Czy He-Man popłakał? Na pewno nie miał łatwo.
0: Czy wiesz w ogóle, jaka jest historia serialu He-Man i Władcy Wszechświata? Tego oryginalnego? Dziękuję za pomoc.
1: Wiem.
0: Jaka? Dajesz.
1: Był to mroczny okres w Stanach Zjednoczonych, w którym rząd federalny zabronił producentom zabawek produkować bajki animowane oparte wyłącznie na konkretnej zabawce i w tym momencie przemysł zabawkarski trząsł portkami, ale chyba zaskarżył ten przemysł, jakaś gildia zabawkowców zaskarżyła tę decyzję i ona została uchylona i właśnie w tym momencie Eldorado się rozpoczęło, bo wystarczyło mieć jakąś linię zabawek, zlecić sprawnej firmie, sprawnemu domowi produkcyjnemu wyprodukowanie, nie wiem, pilota albo kilkunastu odcinków kreskówki, wyemitować ją w odpowiednim paśmie i dzieciaki i rodzice pchały się do sklepów, zalewały Walmarty i inne Toys R Usy, żeby z półki zdjąć figurkę bohatera.
0: Postać, którą znają
1: za, z jakby budynek, kreskówki. Pojazd, cokolwiek.
0: Dobrze, to wybrnąłeś, bo Sidekicka. Już chciałem powiedzieć, że bardzo
1: nie
0: dobrze, ale wszystko odwrotnie. Rzeczywiście było tak, że do lat 80. Produkcja reklam produktów w formie pełnoprawnego serialu animowanego była zabroniona przez FCC. To znaczy, w Stanach Zjednoczonych jest taka instytucja jak Saturday Morning Cartoons. To znaczy, w telewizjach amerykańskich, tych wielkich sieciowych kanałach, w sobotę rano lecą kreskówki. I te wszystkie znane nam Hanny-Barbery i Króliki Bugsy, one zazwyczaj leciały właśnie w takim szerokim bardzo bloku w sobotę rano, gdzie wszystkie dzieciaki w całym kraju siadały i oglądały te kreskówki. I między tymi kreskówkami, między kolejnymi odcinkami Toma i Jerry'ego, czy właśnie tam Przygód Misia Yogi, leciały reklamy zabawek, no bo było to idealne miejsce do lokowania. W pewnym momencie marketingowcy, producenci zabawek, tak jak wspomniałeś, wpadli na pomysł, że po cholerę mamy puszczać te reklamy, jeżeli moglibyśmy po prostu kręcić seriale, które będą tymi reklamami.

0: Tego są oczywiście Pokémony, które powstała kreskówka o szalonej popularności, które mnóstwo dzieciaków oglądało, nie wiedząc nawet, że tak naprawdę oglądają sprawnie stworzoną reklamę kart do grania, później gier na Game Boya, obecnie po prostu wszystkiego. I ludzie, jak się o tym dowiadują, to tak naprawdę często ciężko im powiedzieć, co było najpierw, czy jajko, czy kura. Czy było tak, że był serial, który był tak popularny, że stworzyli karty z tymi Pokemonami? Nie, najpierw były karty, później był serial, który miał je promować, okazał się globalnym hitem i za tym poszedł też sukces jakby pierwotnego produktu, czyli gier. No i He-Man był jednym z przykładów tego, z tym, że no jemu jako jednemu z niewielu udało się jakoś, powiedzmy, wymknąć temu na tyle, że ludzie czy dzieciaki oglądały go nie tylko ze względu na to, że były to rozpoznawalne przez nich produkty czy jakieś w ogóle własności intelektualne, że to jakoś tam jako tako się to oglądało.
1: Oglądamy teraz, znaczy patrzymy się z Maćkiem teraz na ekran, na którym jest karta Władcy Wszechświata, tego filmu z 2026 roku, a za nim tuż piękna, kolorowa reklama kolejnej takiej własności intelektualnej o pieskach i dinozaurach, która również no, jest nierozerwalnie jeden produkt połączony z drugim, czyli jest film animowany, jest linia zabawek, ubrań, jagódek nawet i malin w sklepach spożywczych, no, przyozdobionych pieskami. Także to jest...
0: Od tamtego czasu się niewiele zmieniło. No. Czy inaczej, tak jeżeli coś się zmieniło, to tylko i wyłącznie na gorsze.
1: Dla mnie, kiedy byłem dzieciakiem, byłem dzieciakiem i oglądałem He-Mana, nie istniały zabawki He-Man. To znaczy, jakby...
0: No oczywiście.
1: To nie był czas...
0: G.I. Joe był, tak. To też tak. Był, to G.I. Joe się u nas pojawiło chyba jako pierwsze.
1: Bardzo możliwe. To zabawkę G.I. Joe miałem, ale filmu nigdy nie widziałem. Ale widziałem, były komiksy. Były też dostępne komiksy. Natomiast He-Mana widziałem, oglądałem film. Była, nie wiem, czy to była Dobranocka
0: He-Man? Nie, nie, nie. Znaczy He-Man leciał w różnych pasmach. On leciał też w weekendy, ale to, przez co ja pamiętam He-Mana, pojawił się w pewnym momencie na polskim rynku.
1: Mój sąsiad miał
0: jedynka,
1: miecz,
0: dwójka,
1: Szkieletora.
0: Była kablowa telewizja, ale w pewnym momencie pojawił się trzeci kanał w telewizji. I tym trzecim kanałem był Polsat. I on dzielił antenę w ogóle tak. Z jakimś innym, z jakimś Porionem czy czymś takim. I to, co w nim leciało, to były głównie jakieś licencje i leciał w nim He-Man. I tego He-Mana leciało w nim bardzo dużo. Leciał jakiś tam Birdman i He-Man. I tak naprawdę największa ekspozycja na He-Mana, jaką ja miałem, to było to, że pojawił się Polsat i do dzisiaj Polsat mi się kojarzy z tym, chciałem przekląć, aż tak mnie zdenerwował Polsat, z tym przeklętym He-Manem.
1: Swoją drogą,
0: anegdota a propos G.I. Joe. Ja miałem G.I. Joe, nie wiem, czy to był licencjonowany, bo tam mnóstwo bootlegów się też pojawiło. Kupiony w sklepie na Halera, którego już dawno nie ma, babcia mi chyba kupiła. Moją ulubioną zabawą, w ogóle lubiłem tego G.I. Joe, lubiłem się nim bawić, ale moją ulubioną zabawą było, on był, składał się jakby z dwóch części. Poza tym, że miał ruchome tam ręce i nogi, to składał się z dwóch części. Był korpus i tak w pasie mniej więcej był rozdzielony na dwie części. I moją ulubioną zabawą było kręcenie
1: tych
0: dwóch części.
1: I połączone te części były gumką.
0: Koperski!
1: Co?
0: Jeszcze raz mi spalisz anegdotę, to moją ulubioną zabawą było kręcenie tych dwóch części, tak, że to skręcił, że był opór, jak się puszczało, to on robił, kręciło się tak. No i któregoś razu odkryłem, że one są połączone gumką, ponieważ kręciłem tak długo, że gumka nie wytrzymała i pękła i miałem dwie części.
1: Nie wiedziałeś, że to było połączone gumką?
0: Koper, no wybacz, ja się nie urodziłem inżynierem, tak jak ty. A skąd ty wiedziałeś, że było połączone gumką?
1: Bo jak rozciągnąłem, to było widać gumka.
0: To
1: ale ja myślałem,
0: był mniej, bardziej elastyczny.
1: Ja myślałem, że wystarczy potem włożyć nową gumkę, a okazało się, że taki gumek...
0: Nie, ja prosiłem tatę, tak, to nie dało się.
1: Ale wiesz, co trzeba zrobić? O-ringi kupić. No kiedyś nie było tak, że...
0: Co, na temu.
1: No. Teraz ja kilka lat temu miałem odrodzenie nostalgii do G.I. Joe, bo miałem dwa ludziki G.I. Joe. W ogóle, dobra, nie będziemy kończyć tej anegdoty. Po co my to mówimy? Mhm. Jesteśmy prawdopodobnie tym ostatnim pokoleniem, które pamięta He-Mana i przynajmniej w Polsce i może czuć do niego jakąkolwiek nostalgię, a i tak na nas dwóch, jeden z nas ocenia film Władcy Wszechświata najgorzej na świecie, jak tylko może, a drugi ma do niego taki, powiedzmy, umiarkowany stosunek, chłodny. Próbowałem bardzo go obejrzeć. Przede wszystkim Chciałem go obejrzeć, włączyłem, poświęciłem swój czas na to, żeby odszukać ten tytuł

0: bo wpisywałem He-Man i oczywiście nie wyskoczyło i... Znaczy, na szczęście aplikacja podpowiedziała mi, że chyba ci chodziło o Władców Wszechświata, Masters of the Universe.
1: To znaczy na Amazonie?
0: Tak. Jest na Prime, można to zobaczyć na Prime. I chyba nawet na Prime proponuję ci zobaczyć film, którego ja nie oglądałem jako dzieciak, z Dolphem Lundgrenem.
1: Mm-hmm. No, ja kojarzę tak. I z Frankiem Langello, który
0: tylko za niego
1: tam.
0: Musisz sobie dodatkowo dopłacić. Okay. On jest tam z taką żółtą torebką zakupową. Ale tak. Niezbyt dobrze jest oceniony ten film, a obsadę ma dosyć ciekawą. Przede wszystkim
1: spokój,
0: Idris Elba tu się pojawia.
1: W tym filmie dużo więcej ciekawych rzeczy jest wokół w ogóle
0: Jared Leto.
1: W meta płaszczyźnie, niż kiedy oglądasz ten film. Film moim zdaniem został nakręcony dla nikogo. Tak jak mówi Koper, ludzie, którzy pamiętają He-Mana i mają jakikolwiek stosunek emocjonalny wobec niego, mają powyżej 40-45 lat. To nie są ludzie, którzy będą... To nie są ludzie, do których kierowany jest ten film, bo
0: nie,
1: ten film
0: to nie
1: jest
0: są
1: takie...
0: ludzie, którzy pochopnie dysponują swoim czasem i ulegają już takim porywom serca, można powiedzieć. To są ostateczni ludzie.
1: Znaczy, a potem, tak jak ja nie rozumiem absolutnie, dlaczego nie wypuścili Jackassa. Jackass i He-Man to jest dla podobnej publiczności, ponieważ kiedy ci ludzie 40-45-letni byli dzieciakami, to oglądali He-Mana, a kiedy już byli w odpowiednim wieku, to oglądali Jackassa. Ale polski dystrybutor nie wypuszcza Jackassa do kin. Mimo tego, że uważam, że to jest idealny film, ponieważ znajdziesz czas z grupą kolegów, z grupą znajomych i pójdziecie razem na Jackassa pośmiać się, a później na piwo. Albo najpierw na piwo, a później na Jackassa. Nie wiem, kto by miał iść na film Władcy Wszechświata i w jakiej konfiguracji, bo mało kto chodzi sam do kina. Nie wyobrażam sobie zaproponować koledze, że słuchaj, ej, oglądałeś He-Mana, bo to nie jest jakaś taka wiedza, że to, czy ktoś oglądał Jackassa, nie wiem, dowiadujesz się na studiach, dowiadujesz się w pracy.
0: Oglądałeś He-Mana,
1: ale nie rozmawiasz o tym. Nie, wiesz, nie masz kolegów, którzy wiesz, że
0: to tak jakbyś
1: wspólnie, no tak, potem była to kompletna po prostu
0: tak
1: niskobudżetowa
0: szmira.
1: Tak jakbyś miał
0: powiedzieć kolegom, że oglądałeś, ja oglądałem na Polsacie Czarodziejki z Księżyca.
1: Tak.
0: Czy to znaczy,
1: no tak,
0: że będę toczył z kumplami albo z koleżankami.
1: Ale to jest właśnie dobry
0: przykład.
1: To jest tak, jakby teraz ktoś wziął te Czarodziejki z Księżyca i zamiast nakręcić pełnometrażową wersję anime jakoś taką współcześnioną, to wziął to i nakręcił taką hollywoodzką, postmodernistyczną szmirę, w której Czarodziejka z Księżyca budzi się we współczesnym Tokio i już nikt nie pamięta o Godzilli, czy tam właśnie, no, jej kot już dawno zdechł i...
0: Nie. Muszą być te wszystkie elementy. Musi być kot, musi się pojawić Tuxedo Man, musi się pojawić Czarodziejka z Księżyca.
1: Nie piszmy scenariusza Czarodziejki z Księżyca, tylko ten... Mnie tak potwornie denerwuje w tych legacy sequelach, tych takich niepoważnych, powiedzmy, własności intelektualnych, takie to postmodernistyczne podejście, że to musi być koleś, którego w ogóle wyrzuciło gdzieś w środku Stanów i on jest wariacikiem z koledżu, czy nie, że tam nie może sobie nigdzie zagrzać miejsca, pracuje w jakiejś beznadziejnej pracy, no i ciągle szuka tego miecza i on się znajduje w sklepie dla nerdów i on idzie tam i z tymi nerdami musi walczyć, żeby odzyskać ten... Jest to po prostu nieznośne, a jednocześnie jest to film, w którym grają aktorzy z dorobkiem kompletnie godnym szacunku. Morena Baccarin właśnie, Idris Elba gra tam no praktycznie pierwszoplanową rolę. Jared Leto, co prawda, gra Szkieletora i niewiele go widać, no ale kradnie po prostu każdą scenę, mimo tego, że nie chce się za bardzo tego filmu oglądać. Alison Brie, która naprawdę ma całkiem szanowany dorobek. Kirsten Wiig, która grywała w głupich filmach, ale już jakby uniosła się ponad to i...
0: A czekaj, ona gra tam roboto?
1: No, głos podkłada. Ona tego takiego wielkiego robota, mm-hmm. który tam teraz jest od dobrych rzeczy, ale kiedyś był wojskowym robotem i teraz i go próbują. I masz wrażenie, że oglądasz ten film... Raz, że on się niczym nie różni od dziesiątek tych takich samych szmir, że latają, strzelają, trochę walczą i nie ma krwi. A poza tym nie ma, jak wiesz, tak jak oglądam, nie wiem, tego, na powiedzmy nawet Mandalorian versus Grogu, to ja wiem, że będą jakieś takie bitsy w tym filmie, na które ja mogę czekać, że będą rzeczy, które będę rozpoznawał, że Mandalorianin zdejmie hełm, że będzie ckliwa scena między tam właśnie Grogu.
0: Nie, no tutaj też czekasz, bo pamiętasz...
1: Na co czekasz? Ja czekałem na jedną scenę. Na tą scenę, którą wszyscy z tego kojarzą, czyli mocy przybywaj, na moc postępnego czereku,
0: no tak,
1: mocy
0: no więc...
1: przybywaj. Ta scena jest gdzieś tak po 20 minutach i później w tym filmie już kompletnie nie miał na co czekać. Jakby z niczym innym mi się He-Man nie kojarzy, tak żebym miał jakieś skojarzenie...
0: Skumaj to. Castle Grayskull. No. To jakby nie jest moja oryginalna myśl, bo przeczytałem to w jednym z komentarzy, że brawa się należą komuś...
1: Tłumaczowi, no
0: kto
1: pewnie,
0: przetłumaczył
1: oczywiście.
0: To na posępny czerep, bo... No bo skąd mu to przyszło do głowy? Na potęgę posępnego czerepu. Mocy przybywaj. Doskonałe to jest, a nie, no tak, by the power, I have the power, to jest takie trochę, no nie? Jakby, a u nas potęga, moc, jest, ma to większy sens, większą poezję.
1: Dlatego ci to tak w głowie zostało, nie? Na lata ci zostaje to w głowie, bo było to dobrze przetłumaczone, no ale jest to też jedyna rzecz, którą, czy ktoś kojarzy Himena z czymś poza... To tak jak w Czarodziejce Księżyca, ta sekwencja, gdzie czarodziejka, czy Bunny zamienia się w czarodziejkę z Księżyca. Samo to, że tak dokładnie pamiętam.
0: No, że pamiętasz, jak się nazywała ta dziewczyna, to byłem w szoku. Jestem w szoku.
1: Wiesz, to oglądałem ze swoją córką jakiś czas temu Czarodziejkę z Księżyca.
0: Co ja chciałem zobaczyć? Co ja chciałem zobaczyć? No, chciałem zobaczyć tego Szkieletora.
1: No, to ma po jakichś 10 minut, czy nawet po 5 minutach masz to odhaczone.
0: Galerię postaci, ale no, faktycznie, no, jakby w momencie, w którym błyskotliwy plan pokonania Szkieletora polega na tym, że no to pójdźmy do zamku Szkieletora i...
1: Pokonajmy go.
0: I idziemy na piechotę do zamku Szkieletora. Wcześniej latali statkiem kosmicznym, teraz poszli na piechotę i jest... 2 sekundy później byli u bram, u wrót. To nie jest tak, że skradali się i obserwowali przez lornetkę, jak się tam dostać, sprytnie jakoś. Nie, po prostu przyszli i powiedzieli, hej, przyszliśmy do Szkieletora. Okej. Tych do lochu, a ciebie zapraszam tu do Szkieletora.
1: To jest w ogóle, cały ten setup jest na
0: świetny
1: maksa durny. To znaczy,
0: plan!
1: Jaki jest plan Szkieletora? On musi odzyskać miecz Himena, bo jak będzie miał ten miecz, to zdobędzie władzę nad wszechświatem. Co musi zrobić Adam? Musi pokonać Szkieletora. Jaki jest atrybut jego, który mu pozwoli pokonać tego Szkieletora? Miecz, który daje mu nadludzką siłę. Więc przynosi Szkieletorowi ten miecz, licząc, że w starciu ze Szkieletorem pokona go i wygra i... ocali Eternię.
0: Stary człowiek krzyczy na filmy. To znacie właśnie, no.
1: Ale jak nie przegra, no to wręczy mu, po prostu przyniesie mu miecz, który sprawi, że Szkieletor będzie miał władzę
0: on
1: nad wszechświatem.
0: On jest, Maciek, on tak jest zdesperowany, że no nie ma lepszego pomysłu, ponieważ jest gościem, który nie był wychowywany przez strategów króla na błyskotliwego przywódcy, tylko wychował się w Stanach Zjednoczonych, no nie? I
1: jest
0: po prostu przypadkiem trafił z powrotem do Eternii.
1: Kompletnie zapomniany i...
0: To jest bardzo przemyślane akurat.
1: I który nie doczeka się pewnie, chyba graniczy to z pewnością kolejnych części, albo przynajmniej w tym, tej serii, jakby w tym podejściu, czyli Warcraft.
0: A, no, no.
1: Ekranizacja serii gier, który był moim zdaniem najlepszym przykładem tego typu, bierzesz jakąś istniejącą własność intelektualną, którą ludzie bardzo dobrze rozpoznają, która absolutnie ma mnóstwo swoich desygnatów i uporządkowała się w ludzkiej wyobraźni. Jednocześnie kręcisz film, który będzie, ja o Warcraftie wiem nic. Obejrzałem ten film z przyjemnością i zainteresowałem się w ogóle tym uniwersum, powiedzmy. W sensie wydawało mi się, że w porównaniu do tam, nie wiem, Warhammera, no to jest to, są to takie kompletne popłuczyny, a kiedy go obejrzałem, to doszedłem do wniosku, że może jednak coś w tym jest. Jednocześnie jest to film, który
0: tak,
1: jest
0: nie
1: dość,
0: czekamy na drugą część raczej,
1: raczej nie.
0: Nie.
1: Dość zabawny, jakby i lekko się traktuje, ale też jakąś historię przynajmniej opowiada. Bardziej taką, no... Na wyższym poziomie abstrakcji, że jest wojna, dwie zwaśnione frakcje, które jak się okazuje mają tak naprawdę wspólnego wroga i muszą się zrozumieć, porozumieć. Masz moc, która jest jakby w ogóle niezależnym jakimś żywiołem i czymś. Były rzeczy interesujące
0: są
1: w tym
0: problemy
1: filmie.
0: Dentystyczne też, jak widzę, no bo orkowie mają znaczne tutaj kły.
1: I ten film został nakręcony za gigantyczne pieniądze, no i nie spotkał się z takim zainteresowaniem, żeby kontynuować tą serię. Mimo to powstają takie filmy jak Władcy Wszechświata, które są właśnie... Ten film właśnie nie był taką postmodernistyczną szmirą, która się zastanawiała, jakby tutaj zrobić tak, żeby tutaj jakiś chłopak w bejsbolówce odwróconej też się mógł pojawić, żeby dzieciaki wiedziały, że to... Żeby odnalazły się też młodzież w tym filmie, bo no tutaj jest jakby szersza, powiedzmy, demografia odbiorców tego filmu, ale jak sobie wyobrażali grupę odbiorców tych władców wszechświata? Że pójdzie na to młodzież zainteresowana gościem z gołą klatą?
0: Chcesz usłyszeć, co nasz słuchacz ma do powiedzenia Dawaj. Na ten temat? He-Man został nakręcony nie dla ciebie, tylko dla pokolenia obecnego, w którym He-Man jest spopularyzowany przez memy.
1: A jest spopularyzowany przez memy?
0: No były na pewno memy z He-Man, no, ale memy z He-Manem...
1: Jest jeden mem z He-Manem, który kojarzę i ma kilkanaście lat.
0: Tylko to właśnie to jest nasze no, dalej
1: to
0: pokolenie.
1: To jest coś, co...
0: Memy ze Szkieletorem, w którym Szkieletor mówi ci jakąś dziwną ciekawostkę, po czym
1: i
0: ucieka.
1: Też z 20 lat ma ten mem.
0: Więc to jest, to były memy
1: znaczy,
0: dla nas.
1: To nie jest to, prędzej film o skrzypasie nakręcą,
0: i
1: niż
0: wtedy,
1: władcy...
0: Zobacz, jak ten mem o He-Manie, ten George pierwszy, się pojawił, jeszcze przed epoką społecznościówek, no nie?
1: Big Win.
0: No. To wtedy był czas prawdopodobnie na to, żeby to się He-Man pojawił.
1: Ostatnia chwila, tak. No, i wtedy trochę inaczej do tego podejść, żeby we wszystkich scenach Szkieletor uciekał.
0: He-Man to nawet nie jest Barbie. Nie ma tutaj nic takiego, co by odkrywało historię Adama z Eterni w jakiś sposób na nowo.
1: Rzeczywiście Barbie jest ciekawym przykładem, bo tylko Barbie dano reżyserce, która ma jakiś kred i ma jakąś rękę do tego i ona też zrobiła takie postmodernistyczne podejście do tego. Oni, to jest tak, jakby ktoś obejrzał film Barbie i nie zrozumiał, dlaczego on był tak popularny i dlaczego... było Barbie oglądać jako po prostu głupią historyjkę, trochę zabawny film, trochę dziwny film, a jednocześnie miał drugie, głębsze znacznie dno. No ale to Barbie jest
0: zrobił
1: ikoną
0: Transformersów, no nie? Zrobił film Bumblebee poprzednio.
1: Aczkolwiek ten Bumblebee, ja go nie oglądałem oczywiście, ale to wszyscy, on ma taką opinię, że on jest tym jedynym dobrym filmem o Transformersach, tak jak, nie wiem, Logan, że to jest taki film, który mogą obejrzeć ludzie, którzy nie lubią filmów
0: komiksowych. Pamiętasz, jak na Logan płakały chłopy?
1: Tak, pamiętam. W ogóle.
0: Na Loganie?
1: Tak, pamiętam.
0: To były czasy. Byliśmy w kinie i chłopy jak dęby, a płakały na Loganie, no.
1: A płakały jak wierzby.
0: Tak jest. Także ja polecam film Władcy Wszechświata, bo można sobie go zobaczyć. To jest film niezobowiązujący. Można sprawdzić, czy wywołuje w was jakieś uczucia, czy więcej niż Maciek macie wspomnień z He-Manem i pamiętacie, nie wiem, zamek posępnego.
1: Ja poproszę jeden przykład. Mamy jeszcze, nie wiem, z 5 minut audycji. Dajcie mi jeszcze jeden przykład czegoś takiego bardzo charakterystycznego, czegoś, co można wrzucić do tego filmu i wszyscy będą wiedzieli, że to się musi pojawić.
0: Ja pamiętam taką sytuację, że w pewnym momencie He-Man z bajki, że nie He-Man, tylko...
1: He-Man z bajki.
0: Ten. Alibaba. He-Man z bajki. Że Szkieletor uzyskał jakiś artefakt, chyba, nie wiem, czy to był miecz, czy nie, ale z takiego gościa we fioletowym kapturze zamienił się w takiego Uber Szkieletora. I pamiętam taką swoją reakcję, że no byłem załamany, że dopuszczono do tego, że Szkieletor zyskał jakąś supermoc i teraz to już jest w ogóle po ptokach. Ale jednak nie wiem, nie znalazłem tego w tym filmie. Taką rzeczą, którą miał He-Man, nie wiem, czy możesz teraz włącz na chwilę to, były
1: tylko te... reklama się nie włączy?
0: Nie. Były te morały. Morały na koniec bajki. I tutaj taki znalazłem G.I. sobie...
1: też zawsze były morały.
2: W dzisiejszym odcinku Zagras miał kłopot. Stracił wiarę w siebie, ponieważ poniósł porażkę.
1: W ogóle wygląda jak smerfy.
2: Tak. Ale nigdy nie należy się poddawać. Trzeba wierzyć w siebie. Jak w starym porzekadle. Jeśli za pierwszym razem ci się nie powiedzie, spróbuj po raz drugi, trzeci, czwarty.
0: Znasz to stare porzekadło?
1: Pierwszy słyszę.
2: Do zobaczenia.
1: To w ogóle ma być chyba Idris Elba, ten gościu, nie?
0: Tak. Okay. Tak. Czyli tutaj było, że to jest jakiś kosmiczny rycerz, a on tam jest Armor's Man, czy jakoś tak. No, w każdym razie.
1: Tak, bo on był jakiś Man in Arms, on się nazywał, tak?
0: Tak.
1: Tyle o He-Manie. Nie polecamy i nie traćcie na to czasu.
0: Nie, no, polecamy, można sobie zobaczyć, no. Jest śmieszny ten...
1: Znaczy, no, jeżeli macie abonament... Prime Video, no to możecie pierwsze 15 minut obejrzeć.
0: To takie transgresywne, czy trochę meta jest to, że on jest główny bohater, czyli Adam, jak trafił na ziemię, to każdemu, kto chce go wysłuchać,
1: opowiada historię
0: swojego życia, no, że on jest zagubionym dzieckiem z Eterni i tak naprawdę i to wszystko mówi i oni tak mówią.
1: Tylko oni to palą w pierwszej scenie. Pierwsza scena jest taka, że on jest na randce i opowiada lasce tą historię i ona mówi: jesteś creepem, nigdy więcej do mnie nie dzwoń. Więc gdyby to się pojawiło tak gdzieś dalej, że oni mówią, że słuchaj, czemu nikt ci nie pomógł? Czemu nie zbudowałeś w ogóle tej ruchu oporu? Nie poruszyłeś nieba i ziemi? I on mówi: tak, wiecie co? I jest, nie wiem, scena, w której właśnie przedstawiają to, co mu się przydarzyło. A jak to palisz od razu w pierwszej scenie, no to...
0: Po czym tego samego dnia albo no, chwilę później na ziemi pojawia się potwór z Eterni. Tak. I tak. Po prostu jest... Tak.
1: Walczy z nim na takiej estakadzie na autostradzie.
0: Nie wierzę ci, że pochodzisz ze świata magicznego, ale akurat się pojawia tutaj u nas potwór, bestia i z nim się walczy. No.
1: To w ogóle, ja jak to oglądałem, to miałem wrażenie, że to jest takie podegranie trochę do filmu, na który bardzo czekam, czy do pierwszej filmu, sceny filmu, na który bardzo czekam, to znaczy do Social Network. Bo Social Network się rozpoczyna taką sceną.
0: Tak, do Social Network.
1: On się rozpoczyna taką sceną, że Mark Zuckerberg siedzi chyba z...
0: Dziewczyną i opowiada historię swojego życia.
1: Nie opowiada jej historii swojego życia, tylko opowiada o tym, jaki ma plan, co by chciał zrobić i jaki jest jego właśnie tam złoty biznes. I ona mu mówi: jesteś creepeuszem. Jakby powiem wszystkim swoim koleżankom, żeby na ciebie uważały. I on jest zaskoczony, przecież to będzie tak super i już mówi sobie: dobra, to teraz już muszę to zrobić. I myślę, jeżeli ktoś to nakręcił bez świadomości tego, to dziwne jest to dla mnie, ale zupełnie nie ma tego wydźwięku.
0: A ta scena, kiedy He-Man wreszcie wraca do Eterni, spotyka swoich dawno niewidzianych, powiedzmy, jakby ludzi i mówi: jesteś Piącha! I on: jak mnie nazwałeś?
1: Ja kompletnie nie zrozumiałem w ogóle tej sceny. Czy on nie pamiętał, jak oni się nazywali, czy on po prostu
0: nie,
1: tak strzelał?
0: Kiedy był dzieckiem...
1: To tak ich nazywał, tak?
0: Tak ich nazywał, no.
1: Ale
0: Piącha,
1: znał ich,
0: Taran.
1: Nie wiem, prawdziwe imiona też, nie? Czy nie wiem, pamiętał ich? To dowcip, który... ja nie rozumiem tego dowcipu, mimo że jest to kretyński dowcip w filmie o kolesiu, który ma miecz, który go zmienia...
0: To jest dowcip, który polega na tym, że oni faktycznie tak mieli i takie idiotyczne imiona, że jakby...
1: No dobra,
0: jak można
1: no tak.
0: było w bajce, że... Wiesz.
1: Man at Arms go
0: teraz,
1: chciał nazwać.
0: Tak, no.
1: No dobra, masz rację.
0: I Piącha, albo
1: tylko
0: no, Taran. Dlaczego nazywasz się Taran? A, no bo taranujesz ludzi, nie? A nie, tak naprawdę nazywam się Gregory Peck.
1: Gregory Taran.
0: Tak jest. No.
1: Oglądam serial na Netflixie, który się nazywa The Bombing of Pan Am 100 coś tam.
0: To powiesz o tym za chwilę.
1: Nie powiem o tym za chwilę, ponieważ kończymy program za chwilę i nie będziemy już... Znaczy, puścimy ten kawałek, który chcesz puścić i...
0: Nie, to jak bardzo mi nie zależy. Ja chcę tylko powiedzieć, że pisaliście do nas jeszcze przez cały ten czas, że nas pozdrawiacie ciepło i że He-Man się do niczego nie nadaje.
1: Brzydziej pisaliście, ale nie możemy tego zacytować.
0: Tak, ja się nie do końca nie zgadzam, ale też podsyłaliście nam swoje propozycje wakacyjnych filmów, tylko filmów, w których upał, skwar, spiekota grają dużą rolę. I moim ulubionym waszym strzałem jest film Sirat. Ja o nim mówiłem jakiś czas temu. On jest dostępny na platformie Canal+. Jest o poszukiwaniu na pustyni dziecka swojego i jakie przygody się z tym wiążą. Pamiętasz taki film Złoto z...
1: Matthew McConaughey?
0: Nie. Gościem, który znalazł wielki
1: Pattisonem.
0: Samorodek Złota.
1: Tak,
0: nie
1: tak.
0: Z Pattisonem.
1: Z Zakiem Efronem.
0: Z Zakiem Efronem. Mhm. No, to było to, że tam on na pustynię...
1: Znalazł wielki, jechał z gościem i gościa wysłał do
0: i
1: ten
0: mówi, ja
1: i siedział
0: tu
1: z nim.
0: Przyjadę do miasta, pojadę po większą koparkę, poczekaj.
1: Postapokaliptyczny, nie?
0: Mhm.
1: Tak.
0: Złoto.
1: Ale to mam wrażenie, Koper to był taki film, którego poza nami nikt nie widział, bo
0: wiem.
1: To był jakaś taka bardziej etiuda wręcz filmowa.
0: Może trochę. Co tam jeszcze tutaj nam napisał? Czy oglądaliśmy Cyberpunka? Co myślicie? No, nie.
1: Co? A, oglądaliśmy, mówiliśmy.
0: Którego?
1: Nawet, tego Edgerunnersów. Jak poszukasz na Spotify, gdyż można nas słuchać również na Spotify'u, to oglądaliśmy i mówiliśmy o nim i tak, podobało się nam.
0: Ale nie oglądaliśmy tego, wiesz co?
1: Kogo?
0: Tego serialu, który też jest na Prime teraz, anime. Ghost in the Shell. Bo już chyba doszliśmy do tego, że...
1: Oglądałeś kiedyś oryginalny Ghost in the Shell?
0: Tak. Że nie trafia no nawet spoko. W kinach grali ostatnio. Tak. Że jest, nie trafia do nas te
1: rzeczy. To jest taki film, który ja po prostu nie mogę się doczekać, kiedy będzie serial na podstawie tego. Zwłaszcza, że już był serial na podstawie Ghost in the Shell. Nie jest to Spaleni Słońcem. To nie jest film. To jest film o II wojnie światowej. To nie jest film o tym, że jest gorąco.
0: Był, to napisał słuchacz, był też na Netflixie ten serial o Himenie ostatnio. Jakiś rok, dwa, trzy lata temu Kevin Smith go napisał. Tak? Tylko, że w pierwszym odcinku umiera He-Man. I cała reszta jest już o innych postaciach. Nie spodobał się. Nie spodobał się ludziom, którzy liczyli na He-Mana być może. Lato w Prowansji, inny słuchacz napisał. No to tak właśnie, u Pana Boga za piecem jeszcze, można powiedzieć.
1: Rancho.
0: Ale no mi się podobał Wielki Błękit, ja to polecam.
1: Wielki Błękit to jest ten z Jeanem Reno?
0: Tak, z Jeanem Reno. Gorąco jest też w filmie innym z Jeanem Reno, czyli...
1: Leon Zawodowiec. Lolita, tak. Nie, to zupełnie oczywiście.
0: Tam też jest gorąco.
1: Tak, to prawda.
0: Także tak, gdzie tam Nicolas Cage biega w hawajskiej koszuli? W to drugim filmie pewnie.
1: Biega chyba 60 sekund?
0: Nie.
1: Hawajskiej koszuli? W jakim filmie biega? W hawajskiej koszuli. To już na odpowiedź na to pytanie chyba w przyszłym tygodniu w takim razie. Chcesz puścić ten kawałek, to pójść, powiedz, dlaczego cię on zainspirował i ach, bo to na gorący klimat, to przecież widzisz. To w takim razie koniecznie.
0: Na gorący klimat to jest film, był taki dziwny projekt, też, tak. Film Guava Island z 2009 roku?
1: Niemożliwe. Nie, bo tego obejrzałeś
0: 19.
1: później.
0: Okay, 19. No lokalny muzyk z determinacją usiłuje zorganizować na wyspie festiwal. Oczywiście w roli genialnego muzyka, któremu wszystko lekko przychodzi, również życie w tej roli Steven Glover, czyli Childish Gambino, tak. I w tym filmie...
1: Napisał też scenariusz do tego filmu.
0: No, to jest jego projekt.
1: Jest taki vanity project, tak. I tak. Rihanna.
0: Ale... Tak, bo oczywiście... No? To, ja zagram tu główną postać, a moim love interest będzie Rihanna. Dobra? Zrobimy tak? I to taki film o latku. Feels like summer, na dobry wieczór, letni. Idźcie sobie wypić coś z lodem, wodę najlepiej gazowaną.
1: Pozdro, słyszymy się za tydzień. To była Kronika Wypadków Filmowych za 6 minut, godzina 8. Maciek Małek.
0: I Grzegorz Koperski.
1: Pa.

go trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

Tym jak można odlecieć, nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to było

Pieniądze ściągnęły niedole, lek wywołał chorobę. Szkoły wpędziły w obłęd, gdzie jest podpowiedź, co wiarygodne. Filantropia to dziś marketing, farmakologia to chleb powszedni. Utopia to, że coś się zmieni, jak się zachować, kto poznał przepis, kto mnie oświeci. Robi się już widno, przemyślnie kwitną. Zimny jest ten świat, ale zbudowałem iglo. Potem na pustyni odnalazłem wodę pitną. W jednej dłoni sky, w drugiej dłonie zmieniamy ten slajd, jakby to był sen. To

graćmy i połammy się opłatkiem. Powalczmy nocą na śmierć, ocalmy się z porankiem. Zaufajmy, by poczuć, jak to jest być odpadkiem. Popatrzmy z góry na to, nacieszmy się obrazkiem. Obiecajmy, śmiejąc się w źrenicy, okażmy litość. Jak znicze, zgaśmy obietnicę. Zatraćmy się, mówiąc ostatnie kocham. Wróćmy po syntetyczną miłość, jak w ządrotach my. Idealni na powierzchni tafli świata. Wyjmijmy z serca ostrze z inicjałami brata. Pomaszmy jak dwudziestolatkowie, którzy nie przetestowali błędów świata na sobie. Trucizna wzrasta lub jestem ślepy i widzę rozwój.

To nie jest tak, że ktoś, żebyśmy mieli co robić, to bo myślał, że ten dostanie to, ten, to, ten, to i wtedy mamy co robić i jest ok. Nie jest tak. Każda rzecz ma tutaj sens. I to ma taki sens, że tutaj jest walka o życie, tutaj jest na krawędzi.

Moi drodzy, trzeba was normalnie znaleźć reinkarnację nie po to, żeby was poniżać, tylko po to, żebyście mogli żyć normalnie. Nie jest to ani miłe, ani dobre.

0: To jest kontra jak od Konami, odpal kwiaty, życie nieusłane różami. To jest kontra jak od Konami, odpal kwiaty, życie nieusłane różami.
1: Yo, jaca na bicie 2, kalendarz majów.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chce ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy.

Dziufdzie mówię, że jest wszystko spoko. Uśmiech chowa, co nie widzi oko. Mama mówi, że jest spadłem z nieba. Dumny ruch, ale gdzie spadł ochron? Się modliłem kiedyś, Boże ochron. Teraz w dupie mam, kto po mnie przyjdzie. Uśmiech wciąż na moim pysku, nawet jak mi nic nie wyjdzie. Full fat.

0: Johnson.
1: Tu Campus. 97,1 FM.
2: Czego jesteś, a czego nie jesteś pewien? Ej, wiem.

set. Hey!

Jeśli nadamy satelicie odpowiednio dużą prędkość, apogeum trajektorii sięgnie Księżyca. Dalszy przyrost prędkości sprawi, że apogeum znajdzie się poza srebrnym globem. Powstanie tak zwana orbita obleceniowa.

0: Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

stan. Dobrze robi mi ten restart. Wow. Nagle moja lepsza wersja. Nowe piosenki piszę z miejsca, jak wtedy, gdy byliśmy Westside. Wow. Wraca marzenie o koncertach. Chcesz prawdę o mnie w kilku wersach? Wegetowałem na backstage'ach. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca, gdy w każdym słowie tylko presja. No powiedz, ile w tych kopertach? Ile w tych kopertach? Najważniejszy przecież fame i hajs, wykluczający

dotarła do mnie twoja wersja. Wow, o miku kultowym jak wespa. Lecz są też słowa, których nie znasz, dlatego miota tobą wszechświat. Wow, wracając jeszcze do rozejścia, namalowany tchnieniem pejzaż, odkrywam nagle, jakby przestał na duszy ciążyć jakiś przestrach. Wow, w dalszej podróży życzę szczęścia. Temat zamyka ta piosenka. Nasza przygoda była świetna, przynajmniej tak ją chcę pamiętać.

0: znasz wad
1: nie. Ty bardziej Olga to karczuk czy Blanka Lipińska? Bardziej blanty czy piwka? A buzia bardziej włoska czy chińska? W moim serduszku

bułka. Jesteś dobra jak matka Polka. Ja wiem, że ty ruszasz się bardzo dobrze. Mówię matko i córko jak Charlotte Doppler. Ja wiem, że ci ciągnie i masz coś do mnie. To słabość, co nie? Sama różnica wieku jest jakąś durą. Ty 2-1, ja 3-7, to pachnie prokuraturą. Mam więcej wad niż usługi i towary. Nie polecam, pozdrawiam.

chcesz w ogóle słuchać mnie, nie chcesz w ogóle słuchać. Widzę błędy wady, widzę błędy wady, jako test. Błędy wady, ale nie chcesz w ogóle słuchać mnie jak rady farmaceutki.

wielkich słów, przegrasz Wisielca. Bo tylko ja mam prawo do źródła. Na tym polega ta gra, gra, gra, gra. Wybacz entuzjazm, pośród swoich gadasz jak swoi. Prawda jest jedna, wspólna, jak kamień w wodę. Przepadnie ten, co mąci w naszych studniach.